Trudno mi oderwać się od myśli w mojej głowie. Działaniem twym ulecz mnie w najskrytszym.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest godzina 6. Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. O modlitwę za narody dotknięte wojną, powrót do negocjacji w Ziemi Świętej oraz natychmiastowe zakończenie przemocy na całym Bliskim Wschodzie zaapelował Leon XIV po modlitwie Anioł Pański. Papież pogratulował również maronitom beatyfikacji patriarchy Eliasza Hoajka i przypomniał o obchodzonym w niedzielę Światowym Dniu Dziadków i Osób Starszych. Ojciec Święty nawiązał do sobotnich uroczystości beatyfikacyjnych w Libanie, gdzie do chwały ołtarzy został wyniesiony Eliasz Hoajek, patriarcha Antiochii Maronitów. Przypomniał, że przez ponad 30 lat kierował kościołem marionickim z wielkim oddaniem i duszpasterską wrażliwością, stając się autorytetem religijnym, społecznym i politycznym. Z tego względu nazywano go ojcem Wielkiego Libanu. Leon XIV wyraził nadzieję, że modlitwa i wstawiennictwo nowego błogosławionego będą umacniać wiernych maronickich na całym świecie oraz wyproszą upragniony dar pokoju dla Libanu. Papież z niepokojem mówił o pogłębiającej się przemocy w Ziemi Świętej. Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie jej ofiarami pada coraz więcej cywilów na zachodnim brzegu Jordanu i w Strefie Gazy. Ojciec Święty zaapelował o powrót do negocjacji prowadzących do sprawiedliwego rozwiązania politycznego, opartego na równej godności i równych prawach każdej osoby. Ojciec Święty przypomniał także o Światowym Dniu Dziadków i Osób Starszych, którego hasłem są słowa proroka Izajasza: ja o Tobie nie zapomnę. Zachęcił do wdzięczności za obecność osób starszych w Kościele i społeczeństwie oraz do otoczenia ich szacunkiem, troską i należytą opieką. Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. To hasło tegorocznej pielgrzymki z Warszawy do Ostrówka. Wierni wyruszyli śladem świętej Faustyny Kowalskiej z jej sanktuarium w sobotę wieczorem po mszy świętej, mówi przewodnik pielgrzymki ksiądz Tadeusz Siewko.
1: Jest tu wiele twarzy, które już chodzą od lat, więc kiedy się widzimy co roku, to od razu buzia sama się uśmiecha. Ale też ci, którzy są z nami po raz pierwszy, wchodzą w tę atmosferę dość łatwo i też ta atmosfera takiej Bożej radości im się udziela.
0: To już 18. taka wyprawa. Pielgrzymi podkreślali, że to noc nadaje jej niepowtarzalny klimat.
2: Tutaj z koleżanką mówimy, że to jest nasz trzeci raz. Jednak trzeba coś poczuć wewnętrznie, być takim przygotowanym duchowo do tego. No, mnie akurat to nastąpiło. No.
3: Czuć taką rodzinną atmosferę, bo też ona jest taka dosyć niedługa i też taka kameralna. No i też ta perspektywa nocna, ona zawsze jakoś tam pobudza do większego myślenia, bo część trasy idziemy w ciszy.
4: Jest wyjątkowa forma właśnie ta nocna, to wyciszenie. Bardzo, bardzo mi to odpowiada.
0: Wierni mieli do pokonania w sumie około 40 kilometrów. Pielgrzymka zakończyła się mszą świętą przy domu świętej Faustyny w Ostrówku. Tylko do końca lipca uczniowie stołecznych szkół mogą wnioskować o stypendia Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Stypendia przyznawane są na zasadzie konkursu uczniom, którzy skończyli rok szkolny ze średnią ocen minimum 4.0. Liczą się też osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe lub zaangażowanie społeczne, mówi Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli JP2.
5: Stypendia to nie tylko większa swoboda finansowa, która pozwala realizować własne pasje, ale to także autorski program stypendialny, który daje możliwość osobistego rozwoju. To udział w warsztatach, zaangażowanie w wolontariat, to także integracja przez wspólny udział w przeróżnych projektach.
0: W ostatniej edycji programu ze stypendiów korzystało łącznie 423 uczniów i studentów. Co miesiąc otrzymywali wsparcie w wysokości od 500 do 1500 zł. W sumie przez 22 lata programu miasto przeznaczyło na rozwój młodych warszawiaków ponad 52 miliony złotych.
5: Uczestnicy kończącej się edycji programu stypendialnego uczestniczyli w projekcie Ciszej o zdrowych relacjach z technologią i dźwiękami miasta. Stworzyli oni młodzieżową mapę ciszy Miasta Stołecznego Warszawy, w której opisali obiekty ważne dla nich w przestrzeni miejskiej, parki, budynki, ulice, które sprzyjają zatrzymaniu i złapaniu oddechu.
0: Studenci będą mogli składać wnioski o stypendium od 1 września do 10 października. Szczegółowe informacje o zasadach programu można sprawdzić na stronie centrumjp2.pl. Dziś bez upału, temperatura maksymalna to 22 stopnie, już teraz też ciepło, bo 21 w Warszawie, tylko po prostu ta temperatura już nie będzie za bardzo wzrastać. Chłodniej, bo 18 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie i Pułtusku, 19 w Legionowie i Piasecznie, dziś może popadać, niewykluczona jest także burza.
6: Ogłoszenie nadawcy.
0: Blask wschodzącego słońca odbija się od wieżowców i okien.
7: Ach.
0: Delikatna mgła unosi się nad pokrytą rosą trawą. Miasto cichutko budzi się do życia.
7: Jarek, jesteś prawdziwym poetą.
0: Warszawa ma.
7: Warszawo ma.
0: A, Warszawo ma, obudź się ze mną.
7: Delikatnym muśnięciem letniego poranka z Radiem Warszawa.
0: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszają
7: romantyczny Jarek
0: i rozważna Weronika.
6: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
9: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
10: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
6: Po reklamie.
0: Prawie 8 minut po godzinie 6 to ostatni poniedziałek lipca, 27 dzień lipca. Imieniny obchodzą Jerzy, Julia i Natalia. Jarek Wydra, dzień dobry.

0: 15 minut po godzinie 6, Słowo na wieki, Słowo na dziś. To audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracowała Aleksandra Mordel, a przeczyta je Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Tak powiedział mi Pan. Idź i kup sobie lniany pas i włóż go sobie na biodra, ale nie kładź go do wody. I kupiłem pas zgodnie z rozkazem pańskim i włożyłem go sobie na biodra. Po raz drugi otrzymałem polecenie pańskie. Weź pas, który kupiłeś, a który nosisz na biodrach, wstań i idź nad Eufrat i schowaj go tam w rozpadlinie skały. Poszedłem i ukryłem go nad Eufratem, tak jak mi rozkazał Pan. Po upływie wielu dni rzekł do mnie Pan: wstań i idź nad Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci kazałem ukryć. I poszedłem nad Eufrat, odszukałem i wyciągnąłem pas z miejsca, w którym go ukryłem, a oto pas zbutwiał i nie nadawał się do niczego. I skierował Pan do mnie następujące słowo. Tak mówi Pan, tak oto zniszczę pychę Judy i bezgraniczną pychę Jerozolimy. Przewrotny ten naród odmawia posłuszeństwa moim słowom. Postępując według swego zatwardziałego serca, ugania się za cudzymi bogami, by im służyć i oddawać cześć. Niech więc się stanie jak ten pas, który nie nadaje się do niczego. Albowiem jak przylega pas do bioder mężczyzny, tak przygarnąłem do siebie cały dom Izraela i cały dom Judy, mówi Pan, by były moim narodem, moją sławą, moim zaszczytem i moją dumą. Ale oni mnie nie posłuchali.
2: Jahwe jest Bogiem zazdrosnym. Chce być blisko tych, których wybrał, których ukochał i o których się troszczy. Jednak lud Izraela i Judy odwrócił się od Pana, swego Boga. Pycha sprawiła, że ich serca stały się zatwardziałe. Szukają sobie innych bogów. Przestali słuchać Boga jedynego, patrzeć w Jego kierunku, żyć według Jego nakazów. Przez proroka Jeremiasza Bóg zapowiada, co uczyni z narodem, który nie postępuje zgodnie z Jego poleceniami. Kieruje do nich te słowa, ponieważ chce ich uratować. Chce, by znów zwrócili się w Jego stronę. Jeremiasz jest posłuszny Bogu. Uważnie słucha słów Pana i dokładnie wypełnia to, co jest mu polecone. Ma bliską relację z Bogiem. Jahwe żali mu się na swój lud. Bóg opowiada, jak wybrał ten naród, jak bardzo jest on mu bliski, jak przywiązany jest do niego. Przygotował nawet specjalne łaski dla swego ludu, aby stał się moją chlubą, moją chwałą i sławą. Wielokrotnie używa zaimka mój, chcąc zaznaczyć, że naród ten jest jego wyłączną własnością. Bóg pragnie dobra każdego człowieka. Dlatego stawia na naszej drodze proroków, wskazuje drogę, przestrzega, napomina. My również jesteśmy jego umiłowanymi dziećmi. Jednak decyzja należy do nas. Czy będziemy ludem o sercach zamkniętych na Boże Słowo? Czy może otworzymy się na Boże prowadzenie, aby żyć w pełni?

0: 23 minuty po godzinie 6, teraz dzisiejsza Ewangelia i komentarz księdza Wojciecha Wielątka.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
2: Czasem ulegamy takiej pokusie myślenia, że od razu wszystko musi być największe, najlepsze, najmocniejsze. Do tego też chce nas zachęcać dzisiejszy świat w dobie rywalizacji o wpływy na różnych polach. Ale Pan Jezus wciąż stara się zachęcić nas do czegoś innego, żebyśmy zwrócili naszą uwagę na to, co wydaje się znaczyć niewiele. Warto się przyjrzeć obrazowi zaczynu wymieszanego z ciastem. Ilość ciasta, którą kobieta z przypowieści przygotowała, jest zdumiewająca, bo 3 miary mąki odpowiadać mogą 27 kilogramom. Powstała z tego ilość chleba wystarczyłaby do nakarmienia ponad 100 osób, co byłoby dostateczne na wielką ucztę. A przypomnijmy, że i takiego obrazu użył Pan Jezus w innym miejscu do opisania rzeczywistości Królestwa Bożego. To, co jest małe, ma wielkie znaczenie w oczach Bożych. Choćby nasze kroki i postępy w drodze do Pana Boga zdawały się nam samym małe, to właśnie one bardzo go radują, bo cieszy się z naszej wierności nawet w małych rzeczach.

Jest godzina 6:30, już za chwilę połączymy się z parafią pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, skąd będziemy transmitować mszę świętą.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, niech będą z wami wszystkimi. Intencja obecnej przy świętej. Modlimy się za świętej pamięci Marianny Szewczyk. To kolejna msza gregoriańska. Wszyscy tu zgromadzeni w naszej świątyni, w parafii Matki Bożej Częstochowskiej, Wołomińskiej, jak również wszyscy, którzy łączą się z nami przez transmisję naszego diecezjalnego Radia Warszawa, stajemy przy ołtarzu Chrystusowym, aby tak jak prorok Jeremiasz zachęca nas w dzisiejszym pierwszym czytaniu, przypomina nam o przymierzu Pana Boga z Jego ludem. Dlatego wchodząc w to przymierze z Bogiem, chcemy sprawować tę Eucharystię, dziękczynienie Panu Bogu za Jego dobro, za Jego miłość, za Jego łaski i za to, że obdarza nas darem wiary. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem przyjąć Słowo Boże i złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, Ty wzywasz nas do wierności przymierzu z Bogiem i odrzucenia grzechu. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przywracasz sens i wartość życiu, gdy trwamy w Twojej miłości. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty uzdalniasz nas do bycia świadkami Twojej łaski i miłości we świecie. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się.

Święte, spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Tak powiedział mi Pan: idź i kup sobie lniany pas i włóż go sobie na biodra, ale nie kładź go do wody. I kupiłem pas zgodnie z rozkazem Pańskim i włożyłem go sobie na biodra. Po raz drugi otrzymałem polecenie Pańskie: weź pas, który kupiłeś, a który nosisz na biodrach, wstań i idź nad Eufrat i schowaj go tam w rozpadlinie skały. Poszedłem i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał Pan. Po upływie wielu dni rzekł do mnie Pan: wstań i idź nad Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci kazałem ukryć. I poszedłem nad Eufrat, odszukałem i wyciągnąłem pas z miejsca, w którym go ukryłem, a oto pas zbutwiał i nie nadawiał się do niczego. I skierował Pan do mnie następujące słowo: tak mówi Pan, tak oto zniszczę pychę Judy i bezgraniczną pychę Jerozolimy. Przewrotny ten naród odmawia posłuszeństwa moim słowom, postępując według swego zatwardziałego serca. Ugania się za cudzymi bogami, by im służyć i oddawać cześć. Niech więc się stanie jak ten pas, który nie nadaje się do niczego. Albowiem jak przylega pas do bioder mężczyzny, tak przygarnąłem do siebie cały dom Izraela i cały dom Judy, mówi Pan, by były moim narodem, moją sławą, moim zaszczytem i moją dumą. Ale oni mnie nie słuchali. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Oto słowo Pańskie. Jak słyszymy, maleńkie ziarenko

Królestwo Boże, które głosi Chrystus, jest królestwem dynamicznym, królestwem wzrostu. Innego Królestwa Bożego nie ma. Inaczej nie może się ono realizować. Albo to Królestwo wzrasta, albo w ogóle go nie ma. A więc jakby wyklucza Chrystus z tego Królestwa minimalizm. Inaczej mówiąc, taką byle jakość. I minimalistów, którzy powiadają, dobrze jest jak jest, jakiegoś mnie Panie Boże stworzył, takiego mnie masz i tak dalej. Nie. Człowiek, który ma ambicje urzeczywistniać Królestwo Boże w swoim sercu przede wszystkim. Dalej w swoim życiu, w swojej rodzinie, w swojej wspólnocie, w swoim świecie. Przede wszystkim żyje świadomie, dążąc do Królestwa Niebieskiego, nie ma prawa uwić sobie tylko gniazdka w jakimś punkcie swojego rozwoju i powiedzieć, dosyć, tyle cnoty mi wystarczy. Taki człowiek zatrzymał się poza, powiedzielibyśmy, granicami Królestwa. Naszym zadaniem, rzeczywistych uczestników Królestwa Bożego, jest wciąż pogłębiać i pomnażać i rozwijać swoją wiarę, swoją nadzieję, umacniać swoją miłość, ustawicznie wzrastać w swojej cierpliwości, opanowaniu, uczynności, uprzejmości, wierności. I tu się otwiera ten katalog Pawłowych cnót i zasług, które towarzyszą tym, których prowadzi Duch Boży. A za ten wzrost Królestwa Niebieskiego, Królestwa Bożego, Chrystus oddaje swoje życie. A my jesteśmy tego uczestnikami. Niechże więc Jego ofiara nie będzie daremna.

z wiarą w miłosierdzie Boga, który w swoim Synu zaprasza nas do pełni Królestwa, zanieśmy nasze modlitwy przed Jego tronu. Módlmy się za Kościół Święty, aby stał się schronieniem i źródłem nadziei dla wszystkich ludzi głoszących Ewangelię i zapraszając ich do Królestwa Bożego. Ciebie prosimy, zarządzący, aby podejmowali mądre i sprawiedliwe decyzje, sprzyjające pokojowi i współpracy, dobru całego społeczeństwa i budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Ciebie prosimy. Za tych, którzy oddalili się od Pana Boga, aby na nowo odkryli wartość Jego Królestwa i wrócili na drogę zbawienia, na której znajdą pokój i pełnię życia. Ciebie prosimy. Za wypoczywających na urlopach, wakacjach, aby dobrze wykorzystywali czas wolny na zregenerowanie sił do pełnienia swoich obowiązków. Ciebie prosimy.

Za naszych bliskich zmarłych szczególnie polecaną w tej przeświętej Mariannę Szewczyk w kolejnej mszy gregoriańskiej, aby dostąpili radości wiecznego życia w Królestwie Bożym, gdzie nie ma już bólu ani cierpienia, a wszyscy żyją w pełnej komunii z Bogiem. Ciebie prosimy. I za nas samych tutaj zgromadzonych w naszej wołomińskiej świątyni i wszystkich, którzy trwają z nami na modlitwie przez transmisję Radia Warszawa, abyśmy w swoich sercach umacniali i pomnażali wiarę oraz miłość, stając się świadkami Królestwa Bożego w otaczającym nas świecie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty zapraszasz nas do swojego Królestwa, które rośnie i przynosi liczne owoce dzięki małym gestom miłości. Wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas do pełni zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wiekuistych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do życia wiecznego. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni. Jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem ze wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości raz z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Joachimem, patronem dnia dzisiejszego, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie. Przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, aby zwłaszcza wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Ciało krew naszego Pana.
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
0: Panie Jezu Chrystus.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę, Panie, jest Niego. Ciało Chrystusa niech strzeże. Krew Chrystusa.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna. Spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości przyczynił się do naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale, Archaniel.
3: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. 7:03, czas na wiadomości w Radiu Warszawa.
4: Co dalej z PiS-em? Jutro ostateczna decyzja w sprawie posłów Morawieckiego. Strzelanina podczas festiwalu kulinarnego w USA, są zabici i ranni. Powiemy też o rocznicowym wydarzeniu w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Dzień dobry Państwu. Jutro zbierze się Komitet Polityczny PiSu. Organ ma podjąć decyzję w sprawie 40 posłów, którzy nie odpowiedzieli na ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego i nie zrezygnowali z udziału w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus.
5: Komitet Polityczny PiS ma proste zadanie, podjąć ostateczną decyzję i zaplanować co dalej, a co przed PiSem bez 40 posłów.
6: Bardzo solidny dokument pod tytułem Program Prawa i Sprawiedliwości na kolejne wybory.
5: Zapowiada Jarosław Sellin. A co planuje Mateusz Morawiecki i jego ludzie? Poczekajmy do wtorku. Studzi emocje europoseł Piotr Müller, bliski współpracownik byłego premiera.
7: Spotkamy się w tym gronie 40 posłów i będziemy rozmawiać, co dalej. Chcemy też zadbać o to, co było deficytem też niestety w mojej byłej partii politycznej, że każda decyzja tego typu będzie podejmowana w sposób kolegialny.
5: Jeśli powstanie nowy klub, sporo zmieni się na scenie politycznej, bo ugrupowanie Mateusza Morawieckiego stanie się trzecią siłą w parlamencie.
4: Informowała Agnieszka Drążkiewicz.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Co najmniej dwie osoby zginęły w strzelaninie na festiwalu kulinarnym w Seattle. 5 osób zostało rannych, w tym małe dziecko. Policjanci zatrzymali 2 osoby w związku ze strzelaniną, poinformowała burmistrz Seattle Katie Wilson. Do zdarzenia doszło o 3 czasu polskiego. Według relacji świadków słychać było serię strzałów, po których tłum próbował uciekać w różne strony. W festiwalu, na którym doszło do strzelaniny, uczestniczyły tysiące osób.
8: Dzieje się blisko.
4: Wola Mokotów po Wiśle. Każda historia inna, każda wyjątkowa, a wspólnym mianownikiem powstańcze losy poszczególnych dzielnic Warszawy. Jednym z wydarzeń rocznicowych, zorganizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego, było rodzinne spotkanie edukacyjne.
9: To ważne, by wiedzieć i pamiętać, dlatego w Parku Wolności spotkały się pokolenia, dzieci, rodzice i dziadkowie. Wszystko po to, by uczyć i przypominać. Najmłodsi poznawali powstańcze dzieje, wykonując przygotowane zadania.
10: Ogólnie dowiedziałam się, że obchodzimy 82. rocznicę Powstania Warszawskiego.
11: Warto jest przekazać taką ciekawość, jeśli chodzi o historię.
12: Małgorzata Rafalska. Żoliborz był taką dzielnicą, która była bardzo zjednoczona, powstańcy i cywile, to tutaj mamy apel do mieszkańców Żoliborza, żeby przynosili potrzebne powstańcom rzeczy.
9: Co masz na swojej liście?
13: Wodę, piasek, jedzenie, koce i takie rzeczy, że co się przydadzą.
9: Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza też do Parku Wolności 1 sierpnia o 17:00.
4: Informowała Anna Orzeł. Tylko do końca lipca uczniowie stołecznych szkół mogą wnioskować o stypendia Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Stypendia przyznawane są na zasadzie konkursu uczniom, którzy skończyli rok szkolny ze średnią ocen minimum 4.0. Liczą się też osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe i zaangażowanie społeczne, mówi Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli Jana Pawła II.
14: Stypendia to nie tylko większa swoboda finansowa, która pozwala realizować własne pasje, ale to także autorski program stypendialny, który daje możliwość osobistego rozwoju. To udział w warsztatach, zaangażowanie w wolontariat, to także integracja przez wspólny udział w przeróżnych projektach.
4: W ostatniej edycji programu stypendialnego korzystało łącznie 423 uczniów i studentów, co miesiąc otrzymując wsparcie w wysokości od 500 do 1500 zł. Szczegóły są na stronie www.centrumjp2.pl.
3: Dziś na razie jest słońce, ale pojawi się później więcej chmur. Może popadać deszcz, niewykluczona jest także burza. Mocniej też powieje, powyżej 50 km na godzinę.
1: Ale poranek naprawdę bardzo przyjemny, ciepły. 22 stopnie teraz w Warszawie, 19 w Legionowie, 21 w Wołominie, 19 w Piasecznie i 20 w Radzyminie, a maksymalnie dzisiaj 22, więc wiele temperatura nie wzrośnie.
8: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Weź się nie krępuj. No weź, no bierz. Czujesz, jak pachną?
3: No tak, już, za chwilę. Dopiero napiłem się kawy. Chcę, żeby, wiesz, trochę tam się ułożyło i za chwilę poczęstuję się tym pysznym jabłkiem, który...
1: Prawdziwe, zobacz, tak. Takie zieloniutkie. Nie wiem, jaki tam jest procent zaczerwienienia. To pamiętam, że w Grójcu to mierzyli. Ja nie potrafię. Nie wiem, co to za odmiana, ale zapytamy eksperta. Jarek
3: Weronika Ostrowska, dzień dobry.
15: Mam na

0: Awaryjny remont torowiska na ulicy Stawki. Tramwaje linii 16, 17 i 76 zostały skierowane na objazdy.
1: Tu i teraz.
2: Czas urlopów i także misjonarze wybierają się na urlopy. Jeden z nich zagościł w poranku z Radiem Warszawa, ksiądz Łukasz Krupa, misjonarz na misji diecezji warszawsko-praskiej w Sierra Leone. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie, bardzo mi miło.
2: Jeśli chodzi o przywitanie tam na miejscu, to język angielski czy w jakimś innym języku?
3: Tak?
2: Czyli proste good morning.
3: Good morning, how are you?
2: How are you?
3: Yeah.
2: Fajne.
3: Nie, fajne.
2: Proszę księdza.
3: Można jeszcze w teamie. Howdy body.
2: Jeszcze
3: fine.
2: Raz?
3: Howdy body.
2: Howdy body.
3: Yeah, body fine.
2: Body fine. Okej, okay, okej. Okay. Bardzo, bardzo ciekawe przywitanie. Proszę księdza, ksiądz niemal od roku na misji w Sierra Leone. Jakie były księdza pierwsze wrażenia, jak ksiądz tam poleciał, zobaczył i zaczął się rozglądać? Co to jest za kraj Sierra Leone?
3: Polecam sprawdzić, gdzie to jest ta Bapie. Nad równikiem, zachodni brzeg Afryki, nad samym oceanem, malutki kraj, 1/3 Polski, około 6-8 może milionów mieszkańców, bo to też trudno policzyć, jak oni w buszu mieszkają i ile mają dzieci. A my jesteśmy na północy kraju, blisko granicy z Gwineą, w takiej miejscowości Kambia, parafia świętego Augustyna. W Afryce często spotykany patronat, no bo Augustyn z tej Afryki pochodzi, więc i my go tam czcimy, więc w tej parafii, w parafii jestem, no już prawie od roku mogę powiedzieć.
2: I jakie są księdza wrażenia też tej pracy duszpasterskiej? Czym ona się różni od tej typowej pracy w polskiej parafii?
3: Niczym.
2: To samo wszystko.
3: Niczym. Msza jest sprawowana, sakramenty są sprawowane, katecheza jest. No może tym się różni, że nie ma godzin kancelarii. Tam o każdej porze dnia przychodzą, a czasami nawet i nocy, chociaż jakoś tak po zmierzchu. A tam zmierzch jest po 19:00 przez cały rok prawie, z odchyleniem jakimś pół godziny, więc ta praca jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o taką kwestię duszpasterską.
2: A jeśli chodzi o samych mieszkańców, jacy oni są? Czy zaskakują księdza jakimiś zachowaniami, które są niestandardowe dla Polaka?
3: Po pierwsze, to trzeba powiedzieć, że to są muzułmanie, więc tam 80% wokoło sąsiadów jest muzułmanów. Większość naszych pracowników czy dzieci w szkołach to są dzieci muzułmańskie. Czy są jakieś one inne od generalnie spotykanych? Nie. Ludzie się witają, na ulicy są życzliwi. Czasami jak coś im nie pasuje, to się jej pokłócą. Więc normalność, normalność, generalnie normalność.
2: Problemy duszpasterskie, takie jak w Polsce, czyli ludzie przychodzą do kościoła, ale nie za bardzo mają pojęcia o wierze?
3: Przychodzą. To teraz tak, przychodzą. No to zawsze jest pytanie o katechizację, o umiejętność też chłonięcia tych treści religijnych. I też trzeba zwrócić uwagę na ich wykształcenie. Może szkoły są, ale to nie znaczy, że oni wszyscy będą umieć czytać, pisać i korzystać z dostępnych im materiałów. Nawet jeżeli umieją czytać, to nawet nie jest takie płynne czytanie, tylko raczej sylabizowanie. Tym bardziej, że te materiały są w języku angielskim. Spora część z nich teoretycznie powinna mieć w szkole ten angielski, a rzeczywistość pokazuje, że raczej w językach lokalnych, bądź tym krio, którym oni się posługują, są lekcje prowadzone, więc jest i tutaj ta bariera z docieraniem tych treści wiary. A to, że kiedyś nauczyli się katechizmu, ja też się uczyłem do pierwszej komunii, ileś tam tych ponad 100 pytań. I oni się też tego nauczyli i jak usłyszą zadane pytanie tak, jak jest w katechizmie, to wyrecytują odpowiedź, jak jest w katechizmie. Ale jak się już kilka słów zmieni, pytając o to samo, to mogą się pogubić. Nie, jest dużo wyzwań, jest dużo tematów, które są do poruszenia. Natomiast ich takiej wierności, przychodzeniu na mszę świętą, czy na różaniec, no nie mogę odmówić.
2: A jak wygląda ta sytuacja między wyznawcami różnych religii? Muzułmanie i chrześcijanie, czy żyją w zgodzie ze sobą?
3: Bezproblemowo. Nie ma z tego powodu jakichkolwiek konfliktów. żyjemy obok siebie, nie różnicujemy, nawet jak na parafie. No bo skoro w większości społeczeństwo jest muzułmańskie, więc nie na parafie przychodzą muzułmanie z różnymi sprawami. Wiadomo, że nie kościelnymi, a raczej takimi społecznymi, żeby im pomóc, więc i oni taką pomoc otrzymują.
2: Jeśli chodzi o księdza i księży, codzienną pracę na tej placówce, jak to wygląda, czym się zajmujecie?
3: No, rano jest o 7 msza święta na rozpoczęcie dnia, a potem...
2: I na tę codzienną mszę świętą przychodzą mieszkańcy Sierra Leone?
3: Przychodzą, tak jest 20-30 osób, więc przy grupie katolików rzędu, dodajmy na to, przyjmijmy 500 osób, no i tak jest, myślę, że dość dobra uczęszczalność. 500, ja mówię, w całej parafii, no, ja mówię, msza święta jest w głównym kościele, tam, gdzie my mieszkamy, bo potem po kaplicach, w których jest w niedzielę msza święta, no i też się gromadzą i przychodzą. Więc później dzień, nie można powiedzieć, że ma swój sztyw harmonogram, że dzisiaj idę do szkoły, dzisiaj mam dyżur w kancelarii. No, aż tak to nie wygląda. Jest dużo większa spontaniczność w zależności od tego, co jest potrzebne w danym dniu. No, ja jestem odpowiedzialny za szkoły podstawowe, których jest 17.
2: I 17 placówek.
3: 17 placówek, tak, rozsianych po całej parafii, więc nawet chcąc je odwiedzić, no to już tydzień jest potrzebny. Na codziennie też się nie pojedzie, no bo po takiej jednej wyprawie na wioski, w buszu, po tych drogach, to człowiek potrzebuje przynajmniej z dzień odpocząć, znaczy odpocząć. Jakby no, nie jechać w burz dalej. Mhm. Chociaż i tak się zdarza czasami, że tak się plan ułoży, że no trzeba to zrobić, ale raczej tak staram się, żeby jakiś ten dzień przerwy między wyjazdami był. I to już zajmuje naprawdę dużo czasu, żeby chociażby tymi szkołami się zatroszczyć. Nie mówiąc już o katechezie, która zawsze jest w sobotę. No w niedzielę to wiadomo, jeździ się po kaplicach, żeby tam mszę świętą odprawić.
2: A jeśli chodzi o wioskę, jak wygląda taka standardowa wioska w Sierra Leone, w tym buszu, o którym ksiądz mówi?
3: Co jest busz i zaczynają się domy.
2: A droga zwyczajna, no domyślam się, że nie asfaltowa,
3: nie
2: tylko
3: asfaltowa,
2: zwykła.
3: Szutrowa i jeszcze wyżłobiona przez deszcz, więc szczególnie jak się jedzie samochodem, to się tak człowiek zastanawia, czy brać między kołami ten rów, czy szukać alternatywy, bo już się nie zmieści ten samochód. Więc te drogi no, wymagają, dlatego ja tam częściej nie powiem motocyklem, tylko motorkiem, bo to 125 jeżdżę, bo jest szybciej i łatwiej tam dojechać. Więc to normalnie domy, to nie są lepianki pokryte liśćmi, bananowce czy tam palmy. Nie, normalnie blachą pokryte. Co prawda blachą zazwyczaj zardzewiałą i połataną w wielu miejscach, ale to są albo z gliny, takie bloczki, matbloksy to oni to nazywają, zrobione, otynkowane, albo jak ktoś tam ma większe środki, to bloczki betonowe i z tego są domy. Domy są używane tylko do tego, żeby w nich spać. Tam w domu nikt nie siedzi, całe życie toczy się na zewnątrz. Gotują, piorą, żyją na zewnątrz, a na noc wchodzą do domów. Więc my jako misjonarze, którzy no, raczej w domu siedzimy, to tak trochę dziwnie jesteśmy traktowani, bo oni myślą, że my jesteśmy chorzy, bo jak ktoś jest chory, to siedzi w domu, więc nie.
2: Albo
3: nie.
2: Śpi, czyli w domu się
3: no,
2: śpi.
3: W domu się śpi, więc tak, no ale to w dzień się nie śpi, no, w dzień się nie śpi, śpi się w noc, więc trochę tutaj zaburzamy ich to podejście do korzystania z domu.
2: Największe problemy, księdza zdaniem, mieszkańców Sierra Leone to bieda?
3: Czy bieda? No bieda na pewno jest problemem, bo oni muszą starać się o te środki, żeby przeżyć, chociaż głodu nie ma. Głodu nie ma, głównym produktem żywnościowym jest ryż. No i co tam urodzi? Tam dużo zielonego jedzą, liści dużo jedzą gotowanych z olejem, czy tam jakieś mięso się, czy kurczak, czy ryba do tego przytrafi. Takich jakby takich podstawowych problemów, czy to z wodą, czy dostępnością do wody, ich nie ma. Edukacja, służba zdrowia, świadczenia społeczne, które my mamy w Europie, no jeszcze mogą być rozwijane, aczkolwiek patrząc na zdobycze techniki, Internet już jest, sieć działa. Nieważne, że prądu nie ma ogólnodostępnego, ale sieć jest.
2: Czyli telefonu się nie naładuje, ale z internetu korzystać
3: tak,
2: można.
3: Tak, tak, więc takie śmieszne to jest, że ludzie przychodząc do kościoła od razu za wejściem ładowarkę do kontaktu podłączają i po mszy sobie odłączają.
2: A jeśli chodzi o najważniejsze dla księdza, wyzwania duszpasterskie?
3: Duszpasterskie. Ja bym chciał tak wejść z nimi na głębszy poziom takiego bycia duchowego, ponieważ tam sprawy społeczne, czy tam ludzkie, no one są obecne. Natomiast, żeby porozmawiać tak głębiej o wierze, jeżeli by to się udało zrobić, to by było wielką dla mnie radością.
2: Życzę księdzu udanego odpoczynku, żeby trochę się udało jednak odsapnąć tutaj w Polsce.
3: Dziękuję.
2: No i potem owocnego powrotu do Sierra Leone. Ksiądz Łukasz Krupa, misjonarz na misji diecezji warszawsko-praskiej w Sierra Leone. Bardzo dziękuję za spotkanie.
3: Pozdrawiam serdecznie.

0: Reklama.
1: Najprzyjemniejsze budzenie w stolicy i okolicy?
2: To można przyjemnie się budzić?
1: Jarek!
2: Pardon, oczywiście jest jeden wyjątek. Jeśli budzicie się z porankiem z Radiem Warszawa.
1: To nawet jak się nie wyśpicie, dzień jest lepszy.
2: A jeśli chcecie, żeby tak było dalej, to zachęcamy Was do regularnego wsparcia finansowego Radia Warszawa.
1: radiowarszawa.com.pl / wspieraj. Tu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak wspierać Radio Warszawa.
2: Dziękujemy za każdą wpłatę.
1: I życzymy samych udanych poranków.
3: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
4: Jest 7.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało odnaleziono w kanale Żerańskim. Na miejsce skierowano ratowników WOPR-u, straż pożarną i policję. Mężczyzna został wydobyty z wody, ale lekarz stwierdził jego zgon. Nowy zabytek na Mazowszu, Świdermajer Wilna Kachana, znalazła się pod ochroną konserwatora. Budynek wyróżnia się bogato zdobioną architekturą z ażurowymi werandami i dekoracyjnymi detalami typowymi dla swojego stylu. Podobne obiekty powstały pod koniec XIX wieku na terenach linii Otwockiej. Około 14 tysięcy osób wzięło udział w 35. biegu Powstania Warszawskiego, oddając hołd bohaterom zrywu z 1944 roku. Uczestnicy rywalizowali na dystansach 5 i 10 kilometrów. Bieg jest jednym z najważniejszych wydarzeń upamiętniających Powstanie Warszawskie i od lat łączy sport z historią. Międzypokoleniowa potańcówka w ogrodach Ulricha na Warszawskiej Woli odbyła się w miniony weekend. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców w różnym wieku. Cykl letnich potańcówek jest otwarty dla wszystkich chętnych. Odbywa się w ramach wakacyjnej oferty wydarzeń na Woli. 22-letnia Klaudia Węcłaś z Piaseczna, na co dzień policjantka i była reprezentantka Polski w koszykówce, wystąpi w finale konkursu Miss Polski 2026. Rok temu, będąc poza służbą, uratowała życie około 90-letniej kobiecie. Finał konkursu odbędzie się 2 sierpnia w Nowym Sączu.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
4: Dziś więcej chmur i po tym porannym słoneczku już widzimy, że tych chmur gromadzi się więcej. Później będzie z tych chmur padał przelotny deszcz. Mogą pojawić się dziś także burze. Na razie spokojnie, ale później też pojawi się wiatr.
1: Na razie też ciepło. I takie ciepło, jakie mamy teraz, 23 stopnie obecnie w Warszawie, zostanie z nami przez cały dzień. Cieplej już nie będzie. 20 stopni o tej porze w Otwocku, 19 w Mińsku Mazowieckim.
0: Budzimy stolicę i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: David Guetta, Teddy Swims i Townsend Dye na antenie Radia Warszawa w piosence Gone, Gone, Gone i pomyślałam sobie, że to może być taka dedykacja dla dzików naszych w stolicy mieszkańców, których jest niestety coraz więcej i pod warszawskich miejscowości też. I want you when, you're gone, czyli chcielibyśmy, żeby ich nie było i wtedy możemy nawet za nimi tęsknić. Krzysztof Flis razem z nami, czy przywitałeś się już po urlopie ze swoimi przyjaciółmi dzikami?
2: Dzień dobry, niestety tak, miałam taką nieprzyjemną lub przyjemną, w zależności od tego, jak na to się spojrzy, sytuację w sobotę, kiedy dzik baraszkował w śmietniku jak człowiek. Stał na dwóch łapach, oparty dwoma łapkami, znaczy swoimi tymi racicami o śmietnik i głową był zanurzony w środku.
3: No, podgląda ludzi przecież w Warszawie, oni też tak robią, jak wyrzucają te śmieci, czasami wyjmują, no to dlaczego dzik ma tak nie robić?
2: No, dokładnie.
3: Uczą się, a to mądre zwierzęta przecież.
1: A ja widzę, Jarek, że tam masz na monitorze dzika w piaskownicy. Też mu tam dobrze chyba jest.
3: No słuchaj, wygrzewa się, piasek ciepły i tak dalej. No ale został powołany przecież zespół do spraw dzikich zwierząt na terenie stolicy. No on pewnie debatuje ostro, co z tym zrobić.
1: Ja ciekawa jestem, jakie są stawki za każde posiedzenie zespołu.
3: No od czerwca debatują. Na razie jeszcze oficjalnego komunikatu, co tam uradzili, nie ma, no ale jest zespół, tak.
1: Dziki kącik w poranku z Radiem Warszawa, 7:40? Co wy na to?
3: Może być. Krzysztof Flis, dziękujemy.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Utrudnienia na kolejowej linii średnicowej podmiejskiej. Niektóre pociągi mogą kursować przez stację Warszawa Centralna. Wtedy pomijają stadion po Wiśle, Śródmieście i Ochotę.
1: Ciasno na trasie toruńskiej, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź przed mostem Grotaroweckiego, już korek. I kierowcy zgłaszają, że też doszło do kolizji na wysokości zjazdu na Marymont.
2: Radio Warszawa na lato.

0: wspominamy Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, ale wspominamy też dzisiejszego patrona.
1: Świętego Tytusa.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Pielęgniarka, która w lipcu 1942 roku dała mu śmiertelny zastrzyk, oświadczyła po latach, że pozostała żywa w jej pamięci twarz tego kapłana. Dlaczego właśnie jego? Bo w czasie, gdy ona wstrzykiwała mu truciznę, on patrzył na nią i współczuł jej. Takie słowa przytoczył w czasie beatyfikacji tego właśnie człowieka święty Jan Paweł.

0: Paweł II. I to one przekonują, że Titus Brandsma, holenderski karmelita i kapłan, nauczyciel akademicki, a także dziennikarz, to postać niezwykła. Wybrać współczucie zamiast słusznego gniewu. Odrzucić pokusę nienawiści w obliczu swego własnego cierpienia. Nie dzielić ludzi na dobrych i złych, a jednocześnie zachować czytelny, moralny osąd ich czynów. Służyć prawdzie, a jednocześnie być blisko każdego człowieka i jego dramatu. Bo dramatem jest nie tylko bycie ofiarą, ale także bycie narzędziem każdego nieludzkiego systemu. I dlatego dzisiejszy patron całe swoje dorosłe życie otwarcie zmagał się z nazizmem, ale jednocześnie nie odczłowieczał swych wrogów. I to owo czytelne chrześcijańskie współczucie, któremu dawał świadectwo, a nie jego światopoglądowe racje, to ono zmieniało ludzi tak jak ową pielęgniarkę w obozie. Dlatego Titus Brandsma to nie tylko błogosławiony kapłan i zakonnik, ale także najlepszy patron dziennikarzy. Nie tylko zresztą katolickich.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: No oczywiście idealny utwór na poniedziałkowy poranek. Za chwilę wiadomości.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Reklama.
6: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić?
7: Mhm.
6: To my, Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas?
7: No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać.
6: Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
8: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: IMGW ostrzega przed burzami na znacznym obszarze Polski. Pożary na południe Europy. Polscy strażacy ruszają z pomocą do Hiszpanii. Powiemy też o kolejnej edycji Festiwalu Muzyki Klasycznej Portowa Kultura Dźwięku w Nieporęcie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prawie w całej Polsce będzie dziś deszczowo i wietrznie. Miejscami pojawią się burze. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk mówi, że może spaść nawet do 40 mm deszczu.
10: Przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Suma opadów w czasie burz do 30 mm, a na Podkarpaciu możliwa kumulacja opadów przelotnych oraz opadów w trakcie burz do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie, nad morzem od 18 do 20. Wiatr jest umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
9: IMGW wydało przed burzami ostrzeżenia pierwszego stopnia dla znacznej części północnej i zachodniej Polski. Ponowna zmiana pogody prawdopodobnie nastąpi w środę. Będzie słonecznie, a temperatura wzrośnie do 30 stopni Celsjusza.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Życie żadnej z 29 ofiar zamachu w Berlinie nie jest już zagrożone, informuje policja. Po zastrzeleniu wieczorem 21-letniego sprawcy nie ma też niebezpieczeństwa dla mieszkańców stolicy Niemiec. W sobotę Abdul B. wjechał samochodem dostawczym w uczestników Parady Równości, zabijając jedną osobę. Stan trzech osób jest określany jako bardzo ciężki, ale lekarze poinformowali o braku zagrożenia także dla ich życia. Zamachowiec urodził się w Niemczech, ale jego rodzina pochodzi z Libanu. Rok temu Abdul B. został zatrzymany w tym kraju i aresztowany, gdy nielegalnie chciał wjechać do Syrii, prawdopodobnie by dołączyć do terrorystów z Państwa Islamskiego. Polscy strażacy ruszają z pomocą do Hiszpanii. To reakcja na gwałtownie pogarszającą się sytuację pożarową na południu Europy. Jutro ma wyjechać pierwszy samochód operacyjny. Sytuacja w Hiszpanii jest bardzo trudna, zwłaszcza niedaleko stolicy. W Madrycie płonie około 20 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowano ponad 20 tysięcy osób. Oprócz Hiszpanii z pożarami mierzy się również Francja.
11: Takie są lokalne inicjatywy.
9: Muzyka klasyczna ma różne wymiary. Mogą słuchać jej zarówno najmłodsi, jak i starsi. Podczas kolejnej edycji Festiwalu Muzyki Klasycznej Portowa Kultura Dźwięku w Nieporęcie można było wysłuchać koncertu dla dzieci oraz koncertu romantycznego na głos i cymbały.
12: My to w sposób odpowiedni i ciekawy, który ich zaskakuje, który czasem ich bawi, a czasem zmusza do refleksji, to jest to jak najbardziej możliwe. I wtedy możemy przekazać wartościowe rzeczy, wartościowe tematy, ważne rzeczy, które chcemy im przekazać, a przy okazji pokazać piękną muzykę.
13: Podobało się?
14: Tak.
13: A co się najbardziej podobało?
3: Baba jak?
13: Jeszcze nie do dom, dziewczyno, jeszcze nie do dom. Jeszcze jeden mazureczek, zatańczę z tobą.
14: To są prawdziwe cymbały, struny, w które uderza się pałeczkami.
9: A do Nieporętu i Portu Pilawa powrócimy w piątek podczas plenerowej audycji Poranek z Radiem Warszawa od 7 do 10.
0: Na razie spokojnie, choć coraz więcej chmur pojawia się na niebie, będzie dziś padał z nich deszcz. Lokalnie może także zagrzmieć, wiatr silniejszy będzie, około 50 km na godzinę.
15: Na termometrach o tej porze 23 stopnie w Warszawie, 22 w Grodzisku Mazowieckim, w Radzyminie 21 w Piasecznie, w Nowym Dworze Mazowieckim 20 w Mińsku Mazowieckim, maksymalnie dzisiaj 22 stopnie.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: A w nieporęcie będzie można potańczyć na plaży.
2: Będzie można, bo lato. To będzie przyjemnie i będzie bardzo ciepło, przynajmniej
1: bardzo się
2: dzisiejszy.
1: Zapowiada. Widzisz, pogoda spojrzała, jakie mamy plany i stwierdziła, aha, no to trzeba im zrobić tak, żeby było najcieplej znowu, jak się da, już od samego rana, żebyśmy nie zmarzli.
2: To my i dziś już tym piątkiem żyjemy. Summertime, summertime.
1: I Gina, te w Radiu Warszawa, Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.
0: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Awaryjne prace torowe na ulicy Stawki, a to powoduje, że do odwołania tramwaje linii 16, 17 i 76 zostały skierowane na trasy objazdowe. Jednocześnie nie funkcjonują przystanki Rondo Radosława 0506, Stawki 0556 i Dzika 0304.
1: Gość poranka.
2: Ten wywiad będzie inny. Inny, ponieważ nasz gość nie może pokazać swojej twarzy. Nie może jej pokazać, bo otrzymał w Pakistanie wyrok śmierci i nieustannie jest śledzony przez morderców. Jego życie naznaczone jest prześladowaniem i cierpieniem. Dlaczego? I jak to się stało, że dziś jest człowiekiem wierzącym, wierzy w Boga, jest misjonarzem Chrystusa, a kiedyś był dżihadystą? Przedstawiam Państwu Haruna. To nie jest Twoje prawdziwe imię, ale będziemy go używać podczas tego wywiadu. Jak się tutaj czujesz w Polsce? Bardzo dziękuję. Przede wszystkim to dla mnie wielki zaszczyt być tutaj. Wydaje mi się, że w Polsce jestem po raz trzeci. Dużo podróżuję, ale zawsze, kiedy wracam do Polski, czuję, że jest to jeden z najbezpieczniejszych dla mnie krajów. Czuję się tu bezpiecznie ze względu na wiele czynników, ale naprawdę czuję się bezpiecznie. Jestem wdzięczny za to, że dziś jednoczy nas ciało Chrystusa. To ogromny zaszczyt. Opowiedz nam, kim jesteś. Powiedz coś o sobie. Dlaczego jesteś tutaj? Dziękuję. Dorastałem w Pakistanie. Jestem dziś tutaj dzięki organizacji Open Doors, która mi pomaga i współpracuje ze mną we wspieraniu prześladowanych chrześcijan na całym świecie. Zaprosili mnie tutaj, żebym opowiedział swoją historię. A ja zawsze powtarzam, że to nie jest moja historia. To historia działania mojego Boga w moim życiu. Więc powinniśmy zatem powiedzieć naszym widzom i słuchaczom, że będą mogli Cię spotkać w tym roku w listopadzie w Polsce. Powiemy nieco więcej o tym spotkaniu, jak już usłyszymy Twoją historię. Zacznijmy od Pakistanu, ponieważ nie jesteś chrześcijaninem od początku. Byłeś muzułmaninem. Tak. Dorastałem w Pakistanie, w domu radykalnych sunnitów. Mój ojciec był imamem, podobnie mój dziadek. Oni zdecydowali, żeby wysłać mnie do szkoły islamskiej, abym został imamem, muftim lub naukowcem. Więc poszedłem do tej szkoły i tam zacząłem studiować Koran. Nauczyłem się całego Koranu po arabsku, na pamięć. Wtedy otrzymałem pierwszy tytuł Hafiz. Miałem wtedy 13 lat. Ale problemem było to, że Koran był po arabsku, a moim językiem ojczystym był Urdu. Nie rozumiałem zatem, co było napisane, bo był w nieznanym języku. Chciałem lepiej go zrozumieć. Chciałem też zrozumieć język arabski. Więc uczyłem się dalej w szkole islamskiej. Uczyłem się, by zostać imamem. Więc zajęło mi to 9 lat, żeby lepiej zrozumieć Koran. To była długa podróż. A kiedy już lepiej zrozumiałem Koran i hadisy, kiedy przestudiowałem historię islamu, historię Mohameda, zrozumiałem, że jestem grzesznikiem. Co prawda wiedziałem już wcześniej, że muzułmanie to grzesznicy. Każdy człowiek to grzesznik, a w islamie nie ma przebaczenia grzechów. Za grzech musisz zapłacić, musisz zmierzyć się z własnym grzechem. Na przykład wykonywanie dobrych uczynków zwykle jest wynagradzeniem za grzecha, ale nadal to za mało. Nawet jeśli czynisz dobrze, to wciąż grzeszysz. Wszyscy muzułmanie wiedzą, że nie pójdą do nieba, pójdą do piekła, zapłacą za swoje grzechy. Nawet sam Mohamed przez całe swoje życie płakał z powodu swoich grzechów, a więc nie ma gwarancji, że Mohamed Nazywałem go prorokiem i moim przewodnikiem. Nie ma gwarancji, że on mnie zbawi. Kiedyś jego córka podeszła do niego i zapytała, a co ze mną? Jestem córką wielkiego proroka. A on odpowiedział, nie myśl, że będąc moją córką jesteś bezpieczna. Ja też grzeszę. A więc w islamie mierzymy się z ogromnym lękiem przed grzechem. A więc jako muzułmanie żyjecie w lęku, zdecydowanie tak. Całe życie? Całe życie. Przestudiowałem historię islamu, Mohamedu, naprawdę wszyscy, Mohamed, moja rodzina, moi nauczyciele, wspólnota, każdy muzułmanin, wszyscy płaczą z powodu swoich grzechów. Ja także płakałem. Nie ma przebaczenia. Ja nie chcę iść do piekła, więc okropnie się bałem. Jednak jest jedna droga, odkupienie win. I ta droga daje ci pewność przebaczenia grzechów. Jeśli pójdziesz na dżihad i zabijesz chrześcijanina, Żyda albo niewierzącego i zginiesz podczas dżihadu, podczas zabijania, tak jak robi to ISIS i Hezbollah i wielu innych muzułmanów, to jest jedyna droga, by pójść do nieba. I to właśnie hadisy dają pewność, że na 100% będziesz w niebie. I tam 72 dziewice będą ci służyć. To niesamowity obraz nieba, więc zdecydowałem się pójść tą drogą, zostać dżihadystą, żebym mógł umrzeć i trafić do nieba. To była jedyna droga. Moim zdaniem, muzułmanie nie widzą sensu życia. Nie mają nadziei, więc każdy muzułmanin szuka możliwości, żeby na pewno trafić do nieba. Więc tak naprawdę chodzi o niebo. I dlatego poszedłem na trening dżihadu. Byłem niezwykle wierny, oddany islamowi. Wielokrotnie podczas szkolenia brałem swoje rzeczy. Klękałem i modliłem się do Allaha i mówię, Allahu, daj mi szansę wyjazdu na dżihad i zabicia chrześcijanina albo Żyda. Daj mi tę pewność, że trafię do nieba. Wciąż pamiętam moment zakończenia praktyk dżihadu, co zajęło mi 3 lata. Otrzymałem odznaczenie o randze czarnego psa pasa w sztukach walki. Mój dowódca, który mnie trenował, bacznie mnie obserwował. Widział moją wiarę i pasję do islamu i powiedział, że jestem lwem Pakistanu. I tak zaczęli mnie nazywać lwem Pakistanu. Wciąż pamiętam, jak otrzymałem czarny pas i wróciłem do domu rodzinnego. Raz w miesiącu mogłem odwiedzić rodzinę. I byłem wtedy z moją mamą. Wszedłem i moja mama robiła ciasto na chleb. Wszedłem ubrany w czarny pas. Uścisnąłem ją i powiedziałem, gratuluję ci, mamo. Twój syn został terrorystą. Ona odwróciła się, uścisnęła mnie i pocałowała. Powiedziała, jestem wspaniałą matką. Była dumna, powiedziała, że jestem dumną matką. Czy masz siostry i braci? Mam 3 braci, 1 siostrę. Siostra jest profesorem na Uniwersytecie Islamskim. 2 albo 3 pozostałych braci ma inne wykształcenie, a ja byłem jedynym, który poszedł na madrasy i otrzymał wszystkie tytuły. Ukończyłem islamskie seminarium, dostałem 3 tytuły, hafiz, kari, allama i zostałem imamem. I kiedy powiedziałem mamie, że zostałem terrorystą, ona powiedziała, że jestem dumną matką, a ja zapytałem, mamo, czy pozwolisz mi jechać na dżihad i zabijać chrześcijan i Żydów? Ona odpowiedziała, nie proś mnie o pozwolenie. Nie jestem większa od Mahometa, ale powiedziałem, przecież wiesz, że zginę i będę zabił innych. Ona powiedziała, mam jeszcze 3 synów, wtedy ich wyślę. I właśnie to pokazuje wiarę mojej rodziny i wsparcie dla moich działań. Sposób, w jaki o tym mówisz, podpowiada mi, że czułeś już wtedy, że to nie jest w porządku, że to nie jest dobrze być terrorystą. Czy się mylę? Wtedy tak nie myślałem. Byłem przekonany. Byłeś przekonany, że to jedyna droga? Jedyna droga? Nie miałem wypranego mózgu jak inni. Zostałem terrorystą, bo zrozumiałem islam. Zostałem nim, bo przeczytałem historię islamu i Mahometa. Co było największym marzeniem Mahometa? Jest ono zapisane w jego hadisie, bardzo znanej. Powiedział: chcę pójść na dżihad, zginąć i wrócić żywy. I znów pójść na dżihad, zginąć i wrócić żywy i tak dalej. To jest wielki dżihad. To było jego marzenie. A co było marzeniem Jezusa? On powiedział: Ojcze, abyśmy byli jedno. Aby moi uczniowie byli jedno. Jeśli będziemy jedno, w Tebie objawi się Twoja chwała. To są kompletnie różne pragnienia, ale w tamtym czasie nie mogłem naśladować Jezusa, bo był dla mnie tylko jednym z proroków. Powiedz mi, co Pakistańczycy, pakistańscy muzułmanie myślą o chrześcijanach? Co wiedzą o chrześcijanach? To świetne pytanie. Kiedyś byłem szkolony z dżihadu, uczyli nas pewnego obrazu chrześcijan. Na przykład, ludzie z Zachodu, z państw zachodnich. Tak myślimy w Afganistanie, Pakistanie, Iranie, Bangladeszu, że oni wszyscy to chrześcijanie. Podobnie w Pakistanie. Jeżeli nie są muzułmanami, muszą być chrześcijanami, bo nie ma ateistów. Nie ma, bo w Pakistanie nie ma ateistów. Więc musisz w coś wierzyć. Jeśli nie wyznajesz islamu, jesteś wyznawcą innej religii. Ale nie ma opcji, żebyś był niewierzący. Czas, o którym opowiadam, to okolice roku 95. Nie było mediów, szczególnie w Pakistanie, internetu czy innych rzeczy. Dziś jest zupełnie inaczej, ale mówię o obrazie chrześcijan, który jest w naszych umysłach. Jeśli nie jesteś muzułmaninem, jesteś chrześcijaninem. A co było chrześcijaninem oznacza dla Pakistańczyka? Jak Pakistańczycy widzą chrześcijan? Dobre, bardzo dobre pytanie. Jak ich widzą? Jaki jest obraz chrześcijanina w naszych głowach? Chrześcijanie piją wódkę, alkohol, są ciągle pijani. Podczas szkolenia z dżihadu pokazywali nam pornografię i obok kobiety i mężczyzn z krzyżem i łączyli te obrazki, mówili nam: spójrzcie, to nie są muzułmanie. A więc co to znaczy? Noszą krzyże i uprawiają seks? To dla nas było chrześcijaństwo. Albo chrześcijanie, którzy piją wódkę, alkohol i są ciągle pijani. Jeśli pójdziesz do Europy, możesz uprawiać seks kiedy i gdzie chcesz, bo Europejczycy żyją jak zwierzęta. Albo chrześcijanie, którzy jedzą wieprzowinę. Wieprzowina w islamie jest nieczysta. Ale, nawiasem mówiąc, dziś wieprzowina to moje ulubione mięso. Tak to zabawne. Tak Bóg mnie ograł.
3: Jak Bóg ograł Haruna, jak z ex-dżihadysty, jak z dżihadysty stał się misjonarzem Chrystusa. Całe świadectwo Haruna znajdziecie na kanale YouTube Radia Warszawa w dwóch wersjach z tłumaczeniem i także w wersji angielskiej, którą możecie przesłać znajomym z innych krajów.

0: Reklama.
1: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk-Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
2: Jest 8.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Michał Koźlik.
3: 7 warszawskich ulic przejdzie remonty. Drogowcy planują pracę m.in. na ulicach Browarnej i Drewnianej na Śródmieściu, rozbrat na Powiślu, Saskiej i Grenadierów na Pradze Południe oraz Modlińskiej i Klasyków na Białołęce. Policjanci z Piaseczna zatrzymali 22-letnią kobietę poszukiwaną listem gończym. Kobieta była skazana za kradzież i ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości. Pożar budynku na Mokotowie przy ulicy Racławickiej zapalił się pustostan, a ogień objął również pobliską roślinność. W akcji gaśniczej uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnej. Nikt nie został poszkodowany. Kąpielisko w Jeziorku Czerniakowskim zostało zamknięte do odwołania z powodu pogorszenia jakości wody. Mieszkańcy nadal mogą korzystać z terenu wokół jeziorka, ale na kąpielisku obowiązuje czerwona flaga. Teatr Lalek Gulliver przy ulicy Różanej na warszawskim Mokotowie przejdzie metamorfozę. Zwycięska koncepcja zakłada zastąpienie kolorowej elewacji nowoczesną fasadą inspirowaną teatralną kurtyną wykonaną ze szkła i stali. Modernizacja ma poprawić estetykę, funkcjonalność i komfort. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 9.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega nas przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu i poryw wiatru do około 80 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić grad.
5: Przez cały dzień te burze?
2: Między 10 a 17 to ostrzeżenie obowiązuje.
5: Czyli mogę zmoknąć rowerem jadąc z pracy.
2: Jest to możliwe.
5: Maksymalnie dzisiaj 23 stopnie, czyli cieplej niż teraz już nie będzie.
1: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: 22 minuty zostały do godziny 9, a teraz niezwykle inspirująca historia młodej, malutkiej dziewczynki w zasadzie można powiedzieć, ponieważ służebnica Boża Anne-Gabrielle Caron, francuska dziewczynka, odeszła do Pana mając zaledwie 8 lat, ale pozostawiła po sobie świadectwo niezwykle dojrzałej wiary, heroicznej miłości do Jezusa i także zdumiewającego zjednoczenia z krzyżem Chrystusa, bo już jako malutka dziewczynka wpatrywała się w krzyż i pytała Jezusa, w jaki sposób mogę ulżyć Ci w cierpieniu.
2: No właśnie i zdecydowała też, że te ciernie z korony będzie wyjmować na przykład nie jedząc słodyczy, albo podejmowała takie właśnie inicjatywy, no jak to mała dziewczynka, ale to już pokazywało jej wielką wiarę i miłość do Jezusa.
1: W 2008 roku poczuła silne bóle nogi, które czasem stawały się coraz bardziej dokuczliwe. Okazało się, że otrzymała dramatyczną diagnozę mięsek Ewinga, wyjątkowo agresywny nowotwór kości, który niestety już dał liczne przerzuty. No i wtedy rozpoczęła się długa i niezwykle bolesna walka z chorobą, walka o życie. Ale co było zadziwiające, co zadziwiało lekarzy, pielęgniarki i wszyscy, którzy towarzyszyli w cierpieniu małej Anne-Gabrielle, to, że swoje cierpienie przeżywała w sposób zadziwiający. Nie buntowała się przeciwko Bogu, ofiarowywała swoje cierpienia w intencjach ukrytych w najświętszym sercu Jezusa. Powtarzała, że chce pomagać Panu Jezusowi ratować duszę i wynagradzać za grzechy świata. Taka niezwykła patronka. 23 lipca minęła data jej śmierci, rocznica jej śmierci. Jeżeli potrzebujecie takiej małej wstawienniczki, to można ją prosić o wsparcie. Służebnica Boża Anne-Gabrielle Caron.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Pamiętajmy o utrudnieniach. Ulica Stawki, tam naprawa torowiska. Tramwaje linii 16, 17 i 76 są na objazdach i też są utrudnienia kolejowe na linii średnicowej podmiejskiej. Część pociągów jest kierowana na stację Warszawa Centralna i te pociągi pomijają przystanki Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota.
1: Ciasno na Wybrzeżu Kościuszkowskim, zjazd w Aleje 3 Maja. Ciasno także na trasie S8, jeśli jedziecie na

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: I zaczynamy od dobrych wiadomości z Kościoła Świętej Anny, gdzie wczoraj odbył się odpust parafialny, ale to szerzej też. Grzegorz Kozłowski przygotowywał te uroczystości. Ile tych kiełbas było wczoraj?
2: No z tym przygotowaniem to tak bym nie przesadzał. Po prostu pomagałem. Śpiewałem trochę w chórze, ale kiełbas było naprawdę bardzo dużo. Myślę, że to tak... No i oczywiście to szacuję na oko. No to wiadomo, jak to jest na oko, ale 500-700 zakładam, że na pewno.
3: A coś zostało?
2: Aż tak długo nie byłem.
1: Popatrz na Jarka i się zastanów.
2: Bo to wszystko trwało i trwało, to nawet już po godzinie 19. Zaczęliśmy o 15 uroczystą mszą oczywiście, ale było przepięknie, naprawdę bardzo wiele osób przyszło, pięknie był ten dzień przeżyty, były różne konkursy, było wspólne tańczenie, poloneza. Do wygrania były torby z takim właśnie nadrukiem świętej Anny, bardzo ładne zresztą. Więc było naprawdę uroczyście, pięknie i nawet lody były. Nawet były lody, rozumiecie? No, można było zjeść kiełbaskę, jeszcze nawet lody.
3: Dlaczego mi wczoraj o tym nie powiedziałeś?
2: Wiesz, byłeś na antenie, ale...
3: Ale do 16.
2: Faktycznie. Ojej, no dobrze,
1: taki
2: za rok
1: kolega,
2: będę pamiętał.
1: Taki kolega.
2: Za rok będę pamiętał.
1: Jarek, to możesz sobie zaplanować już za rok.
3: Piszę sobie w kalendarzu.
1: Dobra wiadomość pierwsza, już masz plany na przyszły rok na świętej Anny. A jeśli chodzi o inne dobre wiadomości, to polecamy Państwu wywiad na kanale YouTube Radia Warszawa. Mamy też coraz więcej subskrybentów, to jest dobra wiadomość. 14 tysięcy subskrybentów na naszym kanale

0: YouTube polecamy treści, które są tam, które, po które możecie sięgnąć w dowolnym momencie, kiedy chcecie, ale myślę, że ten wywiad z byłym dżihadystą, dzisiaj misjonarzem Chrystusa, to jest coś, co możecie podawać dalej. No i dobra wiadomość jest taka, że jest dostępny i w wersji z tłumaczeniem po polsku, więc dla tych, którzy nie chcą po angielsku, mogą posłuchać w języku polskim. Tłumaczenie przygotowywał Grzegorz Kozłowski, a dla tych, którzy wolą wersję oryginalną, czyli angielską, wywiadu też jest dostępny w tej wersji, no i można wtedy przesyłać za granicę do swoich znajomych. Niech ta historia się poniesie.
1: Jeśli ktoś nie słyszał tego wywiadu, to jest naprawdę wstrząsający. Warto po niego sięgnąć. Naprawdę.
2: Grzegorz Kozłowski i tłumaczenie zrobi, i kiełbasę na grillu upiecze. Człowiek wielu talentów. Dziękujemy.
0: I wierzę, te jabłka, które przyniosłem do studia, to papierówki.
2: O, i to, a kto to powiedział? Grzegorz Kozłowski.
1: Polecam się.

0: Ach, spacer po Memphis, ale będzie w nieporęcie.
1: Tak.
0: Prawie jak Memphis.
1: Ale w ogóle pospacerować wszędzie będzie fajnie, bo i pogoda ku temu, póki nie pada.
0: W nieporęcie to w piątek.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy jest, uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
4: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
0: Ale masz słodkie skarpetki.
1: A, no w Garfielda.
0: Słodziutkie.
1: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
0: Mają swoje radio.
1: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
0: Ale my mamy słuchaczy.
1: Dziękujemy wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
0: I zachęcamy was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
1: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
0: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 9, czas na wiadomości w Radiu Warszawa.
5: Polityczne scenariusze po rozłamie w PiS-ie. Na Ukrainie i w Rosji ofiary po wzajemnych atakach. W warszawskim zoo narodziny źrebaka konia Przewalskiego. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Samodzielny start w wyborach parlamentarnych, sojusz z PiS-em i podział miejsc na listach lub też walka o maksymalne osłabienie Morawieckiego. Takie scenariusze dla Stowarzyszenia Rozwój Plus, kreślą komentatorzy. Były premier Morawiecki i ponad 30 jego zwolenników, posłów, senatorów i europosłów pożegnało się z Prawem i Sprawiedliwością.
6: Poszukiwanie wyborców w centrum i wśród przedsiębiorców może okazać się trudne ze względu na skojarzenie rządu Morawieckiego z negatywnymi skutkami Polskiego Ładu. Politolożka Emilia Zakrzewska zwraca uwagę, że trzy prawicowe ugrupowania mogą obwiniać byłego premiera, na przykład o Zielony Ład czy politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
7: Mateusz Morawiecki może stać się takim wygodnym chłopcem do bicia, w którego będą uderzać nie tylko posłowie PiS-u, ale też i Konfederację.
6: Podziały na prawicy stanowią polityczną okazję dla prezydenta Karola Nawrockiego, dodaje politolog Andrzej Anusz.
8: Większa jeszcze segmentacja prawej strony tylko wzmacnia pozycję prezydenta Nawrockiego jako ewentualnie patrona czy osoby, która będzie ten obóz w taki czy inny sposób próbowała skonsolidować.
6: Przed najbliższymi wyborami w przyszłym roku może dojść do rozmaitych koalicji, politycznych transferów i zmian partyjnych barw.
5: Informował Michał Makowski.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Minionej nocy Rosjanie zaatakowali kilkanaście ukraińskich regionów. Są zabici i ranni. Ukraińcy odpowiedzieli ostrzałem przygranicznych miejscowości. Rosyjskie bomby spadały na Zaporoże. Jedna osoba nie żyje, a dwie są ranne. W Czernichowie rosyjskie rakiety zabiły dwie osoby i raniły 25. W wyniku uderzeń agresora ucierpieli także mieszkańcy Kijowa, Charkowa i Słowiańska. Łącznie zginęło 6 osób, a kilkadziesiąt odniosło obrażenia. Z kolei rosyjska administracja poinformowała o śmierci 4 osób w okupowanej części Donbasu. Kolejne dwie osoby poniosły śmierć w Rostowie nad Donem. Miasto zaatakowały ukraińskie drony.
9: Dzieje się blisko.
5: W warszawskim zoo urodził się źrebak konia Przewalskiego, ostatniego współcześnie żyjącego dzikiego gatunku konia. W latach 60. XX wieku zwierzęta te całkowicie wyginęły na wolności, ale ich populacja odradzała się dzięki międzynarodowej współpracy ogrodów zoologicznych. Dyrektor stołecznego zoo Andrzej Kruszewicz mówi, że powrót konia Przewalskiego na azjatyckie stepy jest efektem programów hodowlanych prowadzonych z udziałem zaledwie 12 osobników.
10: Nie było ich w naturze, ale były w ogrodach zoologicznych. No i zorganizowano transport, zajmowało się tym praskie zoo z udziałem Wiednia i udało się pierwszy transport wysłać. Oczywiście, żeby robić takie rzeczy, musi być stabilna sytuacja ekonomiczna i polityczna w miejscu docelowym. I tutaj Mongolia w pewnym momencie była w stanie. No i musi być organizacja miejscowa, która będzie w stanie nadzorować te zwierzęta. No i to się wszystko wydarzyło.
5: Koń Przewalskiego znany jest z charakterystycznej krępej budowy stojącej grzywy i przystosowania do surowych warunków stepów Azji Środkowej. Został opisany w 1881 roku na podstawie okazów zebranych w 1879 przez Nikołaja Przewalskiego.
1: Poranek to bardzo przyjemny moment dzisiejszego dnia, bo będzie trochę słońca, chmury, ale nie będzie padał z nich deszcz. Później już ten deszcz padać może. Silniejszy wiatr do 50 km na godzinę i burze lokalnie z gradem.
11: Maksymalnie dzisiaj na termometrach tyle co o tej porze, 23 stopnie to Warszawa i temperatura w ciągu dnia, no bo burza, deszcz będzie spadać do 20 stopni, 23 o tej porze też w Wołominie.
9: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
11: Ostatnio dostałam pewną prośbę od jednego z redakcyjnych kolegów, Wojtka, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Kilku jest Wojtków, więc słuchacze mogą się zastanawiać, o którego chodzi. Że my ciągle o małżeństwach, o tym, jak zbudować dobre małżeństwo, a zapominamy o tych, którzy jeszcze poszukują, o singlach.
1: Jaką masz radę dla nich?
11: Znaczy, przede wszystkim dzisiaj jest dzień samotnych, więc pozdrawiamy tych wszystkich, którzy jeszcze poszukują. No i będzie też propozycja na jutro dla tych, którzy chcieliby być może przybliżyć się do tego, żeby poznać kogoś, kto być może w przyszłości stanie się twoim mężem albo żoną, osobo samotna, słuchająca nas o tej porze i poszukująca.
1: Ale ty bardzo tajemnicza jesteś. Ja już jestem ciekawy, co to się jutro wydarzy, ale naprawdę nie wiem, więc no niestety nie mogę pomóc, no ale warto być dziś i jutro i w ogóle zawsze z Radiem Warszawa. Weronika Ostrowska.
11: Jarek Wydra.
1: Dzień dobry.
9: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: It's Snap.
1: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
2: To co, to chcesz się dowiedzieć? Oczywiście,
3: no
2: to,
3: pewnie,
2: to nie jest, ale to nie jest oferta dla ciebie, Jarek. Pozdrawiamy żonę
3: ale
2: Jarka,
3: ja z ciekawości, Anię. Z ciekawości po prostu.
2: Dla tych, którzy poszukują. Jeżeli poszukujecie męża albo żony, to jutro o godzinie 20 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, nie wiem czy kojarzycie, ten kościół jezuicki obok Archikatedry Świętego Jana. Myślę, że wielu z was może go znać. Tam znajduje się ten wizerunek Matki Bożej Łaskawej. No i w ostatnie wtorki miesiąca są organizowane msze święte dla tych, szczególnie, którzy poszukują męża albo żony. Warto przyjść na mszę świętą, warto tę ważną życiową sprawę oddać w ręce Pana Boga i zawierzyć też Maryi. A kto wie, jak się rozejrzycie po tym kościele, to może się okaże, że jak wyjdziecie potem, to można kogoś tam zaprosić na kawę, na herbatę, na późną kolację.
3: Podczas mszy się modlimy, nie rozglądamy.
2: Tak, tak.
3: Skupiamy się całkowicie na tym, co najważniejsze.
2: Nie, oczywiście, tutaj,
3: ale
2: słuchajcie,
3: po mszy,
2: bez ironii, tak, bez ironii naprawdę. Znaczy ja uważam, że naprawdę warto prosić Pana Boga o to, żeby w naszym życiu wypełniła się Jego wola, bo to jest najważniejsze, nie może być lepszej ścieżki niż ta, która jest zgodna z wolą Bożą. Więc jeżeli poszukujecie, rozpoznaliście też swoje powołanie, że to jest powołanie do życia małżeńskiego, ale nie macie tej drugiej połówki, to polecam jutro msza święta. Podczas mszy świętej modlitwa, zaufanie Panu Bogu, ale oczywiście też okazja do tego, żeby kogoś poznać. Myślę, że taką okazją, żeby kogoś poznać, też są pielgrzymki. To jest w ogóle doskonały moment. Dużo czasu można sprawdzić tę drugą osobę w różnych okolicznościach. Zobaczyć, czy ma rudna, czy ma rudny, czy pomoże rozłożyć namiot, czy niekoniecznie.
3: Czy potrafi.
2: Jutro Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, godzina 20, a pielgrzymki przed 15 jest ich trochę, będziemy o nich mówić.
1: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: korki i utrudnienia od kolei. Przypominamy, linia średnicowa podmiejska. Niektóre pociągi jadą przez Warszawę Centralną, pomijają stadion po Wiśle, Śródmieście i Ochotę. Trzeba dokładnie się upewnić, którędy ten pociąg, którym zamierzamy pojechać, pojedzie, żeby później nie było niespodzianki.
1: W Alejach Jerozolimskich już bez większych utrudnień przejedziecie. Przejedziecie też bez większych utrudnień Aleją Prymasa Tysiąclecia, chociaż odrobinę jeszcze ciaśniej o tej porze na prostej w kierunku ronda ONZ, nieco ciaśniej także na Wisłostradzie.
0: No i musimy powiedzieć dzisiaj też o tym, że systemy GPS nie działają tak, jak powinny działać, więc dziś kierowcy, którzy mogą sugerować się odległościami, czasami przejazdów, mogą być zaskoczeni, że jest trochę inaczej niż to, co pierwotnie pokazywał GPS. Dziś te systemy nie działają właściwie, możemy się tylko domyślać powodów.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
1: Pniemy się coraz wyżej i coraz bardziej święci jesteśmy.
4: Oj, mam nadzieję.
1: Coraz wyższe stopnie, a może też dlatego coraz trudniejsze będzie o przebaczeniu mowa.
4: Nie umiem powiedzieć, czy rzeczywiście następuje taka gradacja, że jest to trudniejsze. Ja myślę, że wszystkie z tych punktów, które omawiamy, to są punkty, które będą się działy każdego dnia. Po prostu codziennie się uczymy mówić pięknie, patrzeć pięknie, słuchać pięknie, myśleć pięknie.
1: I przebaczać.
4: No właśnie, bo dzisiaj właśnie o kolejnym stopniu, niech już tak będzie, w społecznej krucjacie miłości kardynała Stefana Wyszyńskiego, który brzmi...
1: Przebaczaj wszystko wszystkim, nie chowaj w sercu urazy, zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody, ale na ten moment przebaczaj wszystko wszystkim. Co się w nas dzieje, jak słyszymy te słowa?
4: Bardzo mi trudno powiedzieć o każdym, że coś takiego się dzieje, natomiast próbuję od razu zobaczyć, dlaczego może spotkałem takich ludzi, wobec których by to hasło powodowało pewien wewnętrzny paraliż, bo by było coś takiego, ale zaraz, jak to przebaczać wszystko wszystkim? To znaczy, że co? Że nie można się bronić, że nie można dochodzić prawdy, że nie można skazać kogoś, kto mnie skrzywdził, tak? Mam przebaczyć i się wycofać?
1: To znaczy, że ktoś ma nie ponieść konsekwencji?
4: No właśnie. Mi się wydaje, że takie może być wewnętrzne nastawienie kogoś, kto słyszy takie słowa, przebaczaj wszystko. O nie, tu musimy dochodzić. Oddzielałbym tutaj kwestię pewnego wewnętrznego procesu, który się nazywa, że chcę komuś przebaczyć, a ewentualnie doszukiwania się sprawiedliwości, prawda, czy tej cywilnej, czy takiej bożej i wyciągania konsekwencji z pewnych czynów. Ja nie chcę stać się ofiarą, ale w sercu też nie chcę się stać kimś, kto tego kogoś przekreślił, temu komuś życzy źle, że go przeklina, chociaż może być takie poczucie chęci zemsty, prawda, bo on mnie skrzywdził. Czyli to, co w nas troszeczkę jest takie oko za oko, ząb za ząb. No to jak on mi, to ja mu też. To niestety gdzieś tam w środku będzie się odzywało. I dlatego my też, mówiąc o krucjacie społecznej, do której nas zaprasza kardynał Wyszyński, jestem przekonany, nie jesteśmy w stanie uczyć się miłości bez Pana Jezusa i ucząc się od Niego.
1: Jak słyszę o przebaczeniu i też o tym, że jednak nie chodzi o to, żeby sprawiedliwości nie stało się zadość, to myślę zawsze o Panu Jezusie, który pyta się tego, który go uderzył. Dlaczego mnie bijesz?
4: Pan Jezus pokazuje pewną granicę. Chce pokazać pewną intencję, ale też nie jest tym, kto pozwala się krzywdzić, nie? Znaczy, on przyjął na siebie nasze cierpienie. On świadomie podjął to cierpienie. To jest troszeczkę, też można powiedzieć, inna sytuacja niż wtedy, kiedy my jesteśmy krzywdzeni nie ze względu, nie wiem, na wiarę, nie ze względu, tylko w takich codziennych, jakichś czasami prostych sytuacjach, sytuacjach, które nas gdzieś tam irytują, dotykają poczucia bezpieczeństwa, naszej wrażliwości, bo jesteśmy wszyscy wrażliwi, prawda? Ktoś nam coś powie, ktoś wobec się nas tak zachowa, ale jestem cały czas przekonany, że tym źródłem miłości do drugiego człowieka, pewnego zrozumienia, pewnej empatii, pewnego bronienia kogoś przed sobą, tym, żeby właśnie nie stać się też zabójcą, nie stać się jak ten, kto mnie krzywdzi, nie stać się też krzywdzicielem. My powinniśmy się bronić, powiedzieć nie. Ja sobie nie życzę, żebyś tak do mnie mówił. Ja sobie nie życzę, żebyś tak mnie traktował. To są bardzo trudne sytuacje, bo podejrzewam, że teraz słuchacz może wymyślać wiele sytuacji, w których się znajduje w tak zwanym szachmacie.
1: No, będziemy na pewno o nich rozmawiać, ale myślę, że w kwestii przebaczenia ważne jest to, żeby powiedzieć samemu sobie, że to nie jest tylko tak, że to ja mam przebaczyć, ale że to ja też krzywdzę i że ja też wymagam od drugiej strony przebaczenia. Od drugiej strony, ale też, że Pan Bóg i mi musi przebaczyć pewne rzeczy.
4: To bardzo ciekawe zdanie, ponieważ ono znowu jest, może nieść ze sobą pewien taki złe tłumaczenie i złą interpretację. Myślę, że Pan Bóg nic nie musi, tylko naszym źródłem przebaczenia jest to, że to my pierwsi też szukamy tego doświadczenia, że szczególnie w sakramencie pokuty i pojednania, że my przychodzimy po przebaczenie. Panie Boże, myśmy też Ciebie zranili. Że my na przykład w spowiedzi czasami, proszę zobaczyć, mamy problem z tym, a dlaczego mam się z tego spowiadać? Przecież mi było dobrze z tym grzechem. Przecież ja nic złego takiego nie zrobiłem, się wydaje. Tak, tylko ja w spowiedzi zwracam uwagę na to, jak Pan Bóg ze mną się czuł. I tak samo możemy pomyśleć o relacji z drugim człowiekiem, prawda? I ja przychodzę do Pana Boga, bo ja Go odkrywam. Ja odkrywam, jak Pan Bóg mnie stworzył. Jest moim Bogiem. To nie jest na jednym poziomie spotkanie, tylko z kimś, kto wie, jakie jest dla mnie dobro, kocha mnie pełną miłością, której nie rozumiem i którą poznaję. Ja się tej miłości uczę i kiedy poznaję Jego słowo, Jego wolę, przykazania, to nagle widzę, a Pan Bóg mnie tego nauczył i to Go rani, prawda? To Go smuci, to dotyka i rani Jego kochające serce i ja ze względu na to, że Go zraniłem, idę i proszę o przebaczenie, przepraszam. I odróżniam oczywiście sytuacje, w których widzę, że jestem słaby i nie jestem w stanie żyć dobrze od tych, kiedy coś robię z premedytacją, prawda? Ale to doświadczenie, że Bóg mnie kocha pomimo moich upadków, pomimo mojego grzechu, pomimo tego, że ja Go zraniłem i ja słyszę zawsze w spowiedzi, przychodząc z otwartym sercem, idź i ja Cię nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz. Ja Ciebie kocham, ja mam dla Ciebie plan.
1: A dlaczego mamy przebaczać? Modlitwa Ojcze Nasz. Proste odniesienie.
3: Czas to miłość.

0: Zbliża się godzina 9:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Wczoraj podczas modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo papież Leon XIV podkreślił, że spotkanie z Jezusem nie ogranicza człowieka, lecz poszerza jego życie i otwiera na prawdziwą radość. Nawiązując do przypowieści o ukrytym skarbie i drogocennej perle z Ewangelii Mateusza, zaznaczył, że odkrycie Królestwa Bożego całkowicie odmienia życie, a pozostawienie wszystkiego nie jest stratą, lecz zyskiem. Leon XIV przestrzegał też przed iluzjami współczesnego konsumpcjonizmu. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego odprawiono uroczystą mszę polową w intencji poległych powstańców warszawskich, żołnierzy Armii Krajowej oraz cywilnych mieszkańców stolicy, którzy zginęli podczas powstania. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Liturgii przewodniczył ojciec Jacek Pietrzak, który w homilii przypomniał o ofierze i heroizmie uczestników zrywu z 1944 roku. Podkreślał, że pamięć o Powstaniu Warszawskim to nie tylko wspomnienie wydarzeń sprzed lat, ale także refleksja nad wartościami, takimi jak miłość do ojczyzny, odpowiedzialność, solidarność i braterstwo. W uroczystości brali udział powstańcy warszawscy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, także kombatanci, harcerze i mieszkańcy Warszawy. Modlitwie towarzyszyły poczty sztandarowe i wojskowa oprawa, a zgromadzeni oddali hołd tysiącom osób, które poniosły śmierć w czasie 63 dni walk o stolicę. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: To się dzieje w Kościele.
1: Bieda, ograniczony dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej, a także potrzeba pogłębiania wiedzy religijnej wśród wiernych. To największe wyzwania stojące przed misjonarzami w Sierra Leone w Afryce Zachodniej. Posługujący tam ksiądz Łukasz Krupa opowiadał na naszej antenie o swojej pracy duszpasterskiej.
4: Polecam sprawdzić, gdzie to jest Tabapie. Nad równikiem, zachodni brzeg Afryki, nad samym oceanem, malutki kraj, 1/3 Polski, około 6-8 może milionów mieszkańców, bo to też trudno policzyć. A my jesteśmy na północy kraju, blisko granicy z Gwineą, w takiej miejscowości Kambia, parafia świętego Augustyna.
1: Jak mówi ksiądz Łukasz Krupa, życie mieszkańców Sierra Leone jest proste, ale pełne życzliwości, a chrześcijanie i muzułmanie żyją tam obok siebie w zgodzie. Moją rolą jest przede wszystkim reagowanie na potrzeby tu i teraz, dodaje ksiądz.
4: Dzień nie można powiedzieć, że ma swój sztywny harmonogram, że dzisiaj idę do szkoły, dzisiaj mam dyżur w kancelarii. No, aż tak to nie wygląda. Jest dużo większa spontaniczność w zależności od tego, co jest potrzebne w danym dniu.
1: Wśród obowiązków misjonarzy jest także prowadzenie miejscowych szkół.
4: Ja jestem odpowiedzialny za szkoły podstawowe, których jest 17, rozsianych po całej parafii, więc nawet chcąc je odwiedzić, no to już tydzień jest potrzebny. A codziennie też się nie pojedzie, no bo po takiej jednej wyprawie na wioski, w buszu, po tych drogach, to człowiek potrzebuje przynajmniej z dzień odpocząć, znaczy odpocząć, jakby no nie jechać w busz dalej.
1: Gość poranka Radia Warszawa mówił, że mieszkańcy mimo trudnych warunków angażują się w życie Kościoła i regularnie uczestniczą we mszach i nabożeństwach.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. To hasło tegorocznej pielgrzymki z Warszawy do Ostrówka. Wierni wyruszyli śladem świętej Faustyny Kowalskiej z jej sanktuarium w sobotę wieczorem po mszy świętej. Mówi przewodnik pielgrzymki ksiądz Tadeusz Siewko.
5: Jest tu wiele twarzy, które już chodzą od lat. Więc kiedy się widzimy co roku, to od razu buzia sama się uśmiecha. Ale też ci, którzy są z nami po raz pierwszy, wchodzą w tę atmosferę dość łatwo i też ta atmosfera takiej Bożej radości im się udziela.
1: To była już 18. taka pielgrzymka. Pątnicy podkreślali, że to noc nadaje jej niepowtarzalny klimat.
6: Tutaj z koleżanką mówimy, że to jest nasz trzeci raz. Jednak trzeba coś poczuć wewnętrznie, być takim przygotowanym duchowo do tego. No, mnie akurat to nastąpiło. No.
7: Czuć taką rodzinną atmosferę, bo też ona jest taka dosyć niedługa i też taka kameralna. No i też ta perspektywa nocna, ona zawsze jakoś tam pobudza do większego myślenia, bo część trasy idziemy w ciszy.
8: Jest wyjątkowa forma właśnie ta nocna. To wyciszenie bardzo, bardzo mi to odpowiada.
1: Wierni pokonali w sumie 40 kilometrów.
0: Dziś może popadać, może zagrzmieć. Jest ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami. Lokalnie może wystąpić ulewny deszcz, może także wystąpić grad.
9: A cieplej już niż teraz nie będzie, 23 stopnie o tej porze w Warszawie, no i tak dzisiaj będzie temperatura się wahać w okolicach 20 stopni.
10: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Zaczekam.
1: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
2: To już zdradziliśmy naszym słuchaczom, że w najbliższy piątek od 7 do 10 będziemy w nieporęcie. Nie wiem, czy wiecie, czy sprawdzaliście już prognozy pogody, ale ma być to jeden z tych najcieplejszych wakacyjnych dni. Pogoda się dowiedziała, że tam będziemy i zaplanowała, żebyśmy mogli też nogi co najmniej sobie pomoczyć w Zalewie Zegrzyńskim, ale będziemy tam też dzień przed ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Nieporętu.
3: Bo my będziemy w piątek, 31 lipca, a od soboty, od 1 sierpnia mieszkańcy gminy Nieporęt będą mogli korzystać z nowej, bezpłatnej, powiatowej linii autobusowej. Numer tej linii to 12P i ona będzie łączyć Nieporęt z Legionowem.
2: A rozkład jazdy? 13 kursów w dni powszednie, 4 kursy w soboty. Przejazdy są bezpłatne dla wszystkich pasażerów, jak zapewniają władze Nieporętu. Autobusy będą nowoczesne, klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i można też się przesiąść w inne linie, na przykład w Rębelszczyźnie do autobusów linii 705, 735 w kierunku Warszawy i Zegrza, a także w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie do pociągów SKM Kolei Mazowieckiej i dalekobieżnych. No, widzisz tego busa, musisz niżej trochę zjechać, ale nie, no wygląda naprawdę zacnie. Myślę, że będzie się dobrze sprawował.
3: Tak, klimatyzowany, nowoczesny, wygodny i bezpłatny na dodatek, więc można sprawdzić rozkład na stronie powiatu legionowskiego i po prostu korzystać od 1 sierpnia, więc my zrobimy inspekcję dzień przed, a dzień po już od soboty, od 1 sierpnia ten autobus bezpłatny, linia 12P łącząca Nieporęt z Legionowem, będzie już funkcjonować.
2: A w komentarzach między innymi takie słowa: czekaliśmy na tę linię, brawo, oby została jak najdłużej.
1: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: I teraz problemy tramwajowe.
1: Uwaga, uwaga, prace torowe na ulicy Stawki. Awaryjny remont torowiska. Od dzisiaj do odwołania tramwaje linii 16, 17, 76 są skierowane na trasy objazdowe. Sprawdzajcie szczegółowo, informacje znajdziecie na wtp.waw.pl. Czy coś jeszcze się dzieje?
0: Tak, na kolei przypominamy, bo to ważne, bo utrudnienia mogą się pojawiać na linii średnicowej podmiejskiej. Ktoś będzie chciał na stadionie wysiąść albo na Powiślu i się okaże, że nie może. Więc warto się interesować, do jakiego pociągu wsiadamy i gdzie on rzeczywiście pojedzie, bo niektóre składy pomijają Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochotę.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A my w poranku nie zapominamy o najważniejszych rocznicach. No i oczywiście bieg Powstania Warszawskiego w stolicy już za nami, ale przed nami te główne uroczystości. 1 sierpnia to już najbliższa sobota, no i w związku z tym wiele wydarzeń w stolicy.
2: 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości mnóstwo, ale też nie zapomnijmy o tym, żeby pomodlić się w intencji powstańców. To będzie można uczynić podczas mszy świętej o godzinie 18 u Dominikanów na Służewie.
1: Ja też zachęcam Państwa do takiej uważności, bo często jest tak, że mieszkamy w jakimś miejscu, czy to w stolicy, czy w okolicy, i nie zwracamy uwagi na różne miejsca pamięci, które mijamy po drodze do pracy, czy też podczas naszych spacerów, więc otwórzcie szeroko oczy, bo może się okaże, że jakieś miejsce pamięci jest właśnie gdzieś na tej drodze, którą codziennie przechodzicie. Takie mniej oczywiste miejsce pamięci Powstania Warszawskiego znajduje się między innymi u Dominikanów na Służewie i tam takie bardzo, bardzo wzruszające słowa. Zachęcam Was do tego, żebyście tam zajrzeli u Dominikanów na Służewie też. Właśnie w sobotę, 1 sierpnia odbędzie się msza święta. Msza święta o godzinie 18, a wcześniej o godzinie 17.30 różaniec przy symbolicznej mogile powstańczej na tyłach klasztoru, więc będziecie mogli przy okazji tę mogiłę zobaczyć. No i oczywiście godzina W. Nie zapominajmy o bohaterach Powstania Warszawskiego, nie zapominajmy też o wszystkich cywilnych ofiarach tego czasu i pamiętajmy o tym, że nasze miasto jest całe przesiąknięte tą krwią. Pamiętajmy o modlitwie za tych wszystkich, którzy oddali życie, żebyśmy mogli dzisiaj żyć w wolnym kraju.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Myślisz, że oni tak łuchu to na ten deszcz?
2: Nie, oni się cieszyli, że Zofia Kozerawska jest już w studiu i okrzyki radości przez dłuższy czas siebie wydawali. Dzień dobry, Zofia.
3: To bardzo wzruszające. Nie wiedziałam, że jestem taka ważna dla Coldplay.
2: A jednak. No i dla Aury jesteś też bardzo ważna, bo dopiero jak ja wychodzę, to pewnie będzie za chwilę padać.
3: Byłam kiedyś z koleżanką na takich rekolekcjach, ale nie mogę tego chyba zaśpiewać. W każdym razie na melodię psalmu ktoś nam zaśpiewał: jestem wspaniała, wszyscy mnie kochają.
2: O tobie?
3: O nas dwóch, bo się tak zachowywałyśmy.
2: Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra.
2: Dziękujemy za dziś. Słyszymy się jutro, a Zofia Kozerawska pozostaje i pije z Państwem latę.
3: Zapraszam.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
4: Po reklamie.
3: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Kolejna odsłona afery w Szpitalu Południowym. Rosja przygotowuje dużą mobilizację wojskową. Problemy w Śródmieściu. Betonowa płyta opadła na torowisku. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Portal Zero opisał dziś kolejny przykład zaniedbań mających miejsce w Szpitalu Południowym w Warszawie. Pani Grażyna, kobieta z ostrym zawałem serca, potwierdzonym badaniami, przez wiele godzin leczona była paracetamolem. Kobieta zmarła tego samego dnia, mówi dziennikarz Portalu Zero Patryk Słowik.
8: Pani Grażynie pękło serce. Pani Grażyna spędziła kilka godzin w dużym wojewódzkim szpitalu i przez kilka godzin nie rozpoznano w tym szpitalu zawału serca. Gdy już zawał rozpoznano, było za późno.
7: Sprawą zajmuje się już prokuratura. Dawid Kacprzyk do dziś nie został przez nią przesłuchany.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Kreml przygotowuje mobilizację. Według niezależnych serwisów internetowych pobór do wojska ma objąć znacznie liczniejszą grupę Rosjan niż miało to miejsce w latach 2002-2023, gdy trwała tak zwana częściowa mobilizacja.
9: O przygotowywanej przez Władimira Putina mobilizacji informują niezależne rosyjskie media. Mówią o niej także opozycyjni komentatorzy. Władimir Osieczkin, który prowadził organizację Gułagu Niet, stwierdził w rozmowie w kanale 24, że ludzie przeczuwają nową falę poboru i uciekają z Rosji. Trwają przygotowania do mobilizacji na dużą skalę. Kreml bierze pod uwagę, że w ostatnich miesiącach z Rosji uciekło tysiące ludzi, w tym żołnierze. Oni opuścili terytorium Federacji, żeby nie uczestniczyć w tej przestępczej, krwawej wojnie. Teraz władze odbierają tym ludziom wszelkie prawa obywatelskie. Jeśli ty nie jesteś z nami, to znaczy, że jesteś przeciwko nam. Jeśli ty jesteś przeciwko nam, to znaczy, że jesteś wrogiem, więc zabierzemy ci wszystko. Sytuacja w Rosji codziennie atakowanej ukraińskimi dronami jest coraz trudniejsza. Brakuje paliwa, są przerwy w dostawach prądu, a w części regionów na terenach okupowanych brakuje też żywności.
7: Informował Maciej Jastrzębski. Pasażerowie tramwajów w rejonie warszawskiego Śródmieścia muszą przygotować się na utrudnienia. Na ulicy Stawki między ulicami Pokorną i Dubois doszło do uszkodzenia torowiska. Jedna z betonowych płyt nawierzchni opadła, dlatego ruch tramwajów został wstrzymany. Mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
10: W tej chwili ruch na ulicy Stawki w obydwu kierunkach jest wstrzymany, a tramwaje, które normalnie jeżdżą ulicą Stawki, kursują na objazdach. Dotyczy to linii 16, 17 i 76.
7: Tramwaje warszawskie prowadzą pilne prace naprawcze, które mają potrwać około 2 dni. Uszkodzenie nie jest wynikiem wypadku, a prawdopodobnie efektem zużycia konstrukcji. Torowisko w tym miejscu ma już ponad 30 lat i jak wskazują służby, wymaga kompleksowej modernizacji. Ruch tramwajowy ma wrócić na ulicę w środę. Warszawskie zoo zyskało nowego mieszkańca. Mały ogier konia Przewalskiego otrzymał imię Sernik. Tak zdecydowali internauci w specjalnym plebiscycie zorganizowanym przez ogród zoologiczny. Początkowo mieliśmy imiona wybrane spośród wielu innych zaproponowanych pod naszym postem, mówi kierownik działu marketingu i sprzedaży warszawskiego zoo Anna Tadra.
11: Cztery imiona i był to właśnie Sernik, Calki, Cambor i Sajan. I spośród tych czterech imion już nasi fani wybierali to finałowe. No i oczywiście Sernik był bezkonkurencyjny, bo zdobył prawie 21 tysięcy głosów.
7: To dla nas bardzo ważny moment. Narodziny Sernika to część historii jego niezwykłego gatunku, dodaje Anna Tadra.
11: Takie narodziny, jeśli chodzi o konia Przewalskiego, są ogromną wartością taką hodowlaną, jeśli chodzi o ten gatunek, ponieważ jeszcze w latach 60. XX wieku te zwierzęta wyginęły w środowisku naturalnym, a ich powrót na właśnie azjatyckie stepy stał się możliwy dzięki populacji zaledwie 12 osobników, które były utrzymywane w ogrodach zoologicznych.
7: W lipcu mieszkańcy i miłośnicy zwierząt wybierali także imiona dla młodej alpaki oraz pudu. Łącznie w plebiscytach wzięło udział około 100 tysięcy osób, a informacje o nowych podopiecznych ogrodu dotarły do odbiorców niemal na całym świecie.
3: No, tak troszkę chmur przyszło nad nasze głowy. Te chmury zostaną, z nich będzie padał dzisiaj deszcz. Może się zrobić też burzliwie. Wieje wiatr i ten wiatr będzie się wzmagał. Wiatr wieje z zachodu. Teraz temperatura wygląda następująco. 21 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, 22 w Legionowie, w Pruszkowie, w Ożarowie Mazowieckim, 23 w Warszawie, Piasecznie, Otwocku i Wołominie. A dzisiejsze maksimum, no właśnie, to jest tyle, ile mamy teraz. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja tu się nawet cieszę z tej pogody takiej deszczowo-chłodzącej i takiej zwalniającej. Wiecie, że ją bardzo lubię. 9:55, Zofia Kozrawska, zapraszam serdecznie na 4 godziny. Takiego może właśnie troszkę zwolnienia. Przeczytałam, że dziś jest dzień chodzenia o szczudłach. Jestem bardzo ciekawa, czy wśród słuchaczy Radia Warszawa jest ktoś, kto tego spróbował? Jeśli tak, to dajcie mi znać, proszę, 512-700-444 albo 512-700-555. Można pisać smsy, można wysłać zdjęcie siebie na szczudłach również. I można też do mnie zadzwonić, oczywiście, a teraz oddaję antenę Céline Dion.

0: 13 minut po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu Radia Warszawa Krzysztof Plis.
2: Plis.
0: Dobrze zapamiętałam twoje nazwisko. Dawno cię nie było. Miło się widzieć.
2: Ciebie też nie było dawno.
0: Tak, minęliśmy się. Krzysztof to jest człowiek, który wie o sporcie dużo i chce wiedzieć ciągle więcej, więc się bardzo sportem interesuje. Tak. O mundial cię chciałam zapytać, ale to już w zasadzie taka przeszłość.
2: No przeszłość. No Hiszpania wygrała, serce boli.
0: Boli, tak?
2: Boli.
0: Nie kibicowałeś im? A komu kibicowałeś?
2: Argentynie.
0: Aha, naprawdę?
2: Naprawdę.
0: No ten mały... Jesteś pierwszą osobą, którą spotykam, która tutaj Weronika jakieś buczenie uprawia w studiu. Ale
2: ten,
0: ten
2: mały pan, który ma 1,69 m.
0: A ja mam
2: 1,60 m,
0: to jakim, jaką jestem kobietą?
2: Ale to względem piłkarza to jest mimo wszystko
0: no
2: mały,
0: 1,69 m, tak, no i?
2: No z racji tego, że no jest wybitnym piłkarzem, no to chociażby z tego względu im kibicowałem.
0: Aha, to dobrze. No w każdym razie to już wiemy, znamy te wyniki, ale co teraz się dzieje?
2: Wróciła Ekstraklasa, wróciła pierwsza liga.
0: Radość.
2: Normalnie człowiek może mecze co weekend oglądać i czeka cały tydzień na to.
0: I co tam teraz będzie w najbliższy weekend? Nie, co było w ten może,
2: ten
0: tak?
2: weekend, no, no właśnie, to Legia wygrała w Szczecinie w piątek, 1-0. Wymęczony mecz to był, bo w 96 minucie strzelił Zoran Arsenić bramkę. No taką, jak cię pokażę, to pomyślisz sobie, że to nie, jednak nie, nie była bramka taka aha. normalna.
0: Ale... Nie była bramka normalna, ale dlaczego? Powiedz mi, bo to ciekawe.
2: No bo kolanem, czy tam jakimś, jakąś inną częścią ciała, taką niepiłkarską została nastrzelona.
0: Ale to się liczy?
2: Tak.
0: Jak kolanem?
2: No 1-0 jest. Słuchaj, wynik poszedł w świat.
0: Całym ciałem, no kolano piłkarza też może strzelać.
3: Ręką.
0: Nie, no ręką nie bardzo. Ręką nie bardzo tutaj. No dobrze, i coś jeszcze istotnego? Mamy 4 sekundy.
2: Polonia też wygrała swój mecz.
0: No to gratulujemy bardzo serdecznie. Dziękuję, Krzysztof.
2: Dziękuję.

0: Miles Smith przypomina, żeby bezpiecznie podróżować i ja też pozdrawiam przy tej okazji wszystkich podróżujących z Radiem Warszawa. 21 minut po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
3: Mając konkretne znaczenie, jest także wielkim symbolem. Za życia nie królewskie insygnia, ale siła ducha, głębia umysłu, wrażliwość serca, to dawało jej autorytet i posłów. Po śmierci jej ofiara zaowocowała bogactwem mądrości i rozkwitem kultury zakorzenionej w Ewangelii. Za to szczególne dzieło Jadwigi dziękujemy dziś, gdy z dumą wracamy do owych 600 lat dzielących nas od założenia Wydziału Teologicznego i odnowy Uniwersytetu w Krakowie, lat, rzec można, nieprzerwanej świetności nauki polskiej.

0: Była Shania Twain na antenie Radia Warszawa 29 minut przed godziną 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Shania śpiewał razem Grzegorz Kozłowski, ale akurat nie zdążyłam włączyć mikrofonu. Witaj.
2: Dzień dobry, cześć Sofia.
0: Wspaniały deszcz właśnie przed chwilą runął, chciałam powiedzieć runął, dosłownie runął na nasz parapet.
2: Runął z nieba. Nie, rzeczywiście wspaniały, ja bardzo lubię deszcz. Nie
0: wiem, ja też,
2: przepadasz.
0: Ja uwielbiam, tak.
2: No tak, jeszcze jak myślę o tym, że w ogóle w moim ogrodzie wtedy już nie muszę nic podlewać, to jest wspaniale, wspaniale.
0: No właśnie, a ty jak jest tak sucho, to podlewasz w ogrodzie, czy,
2: mam,
0: czy jednak masz ten dylemat?
2: Nie mam dylematu właśnie, aha, dlatego że mam tę taką właściwie, nie wiem jak to nazwać, taką okoliczność, czy tę zaletę, to podwórko ma, że ma swoją własną studnię. Więc ja nie muszę korzystać z wodociągu, tylko mam swoją wodę.
0: No
2: nie?
0: Dobrze, to jesteś super ekologiczny. A co tam pachnie teraz u ciebie po deszczu w twoim ogrodzie?
2: W tej chwili bardzo intensywnie kwitną begonie. Przekwitają powoli malwy. Róże to już prawie nie widać, że kwitły.
0: Szybko w tym roku.
2: Tak, dosyć szybko, ale deszcze też, wiesz, wpływają na to, że opadają prędko, nie? Budleje zaczynają kwitnąć, chociaż w tym roku mi się pochorowały. Jak wyjechałem i wróciłem, to w ogóle były nie do poznania.
0: A to słuchaj, u mnie kwitną jak szalone.
2: O,
0: cię zapraszam, tak.
2: No to przyjadę zobaczyć. Lubię, bo wabią bardzo dużo motyli.
0: Wady, przede wszystkim motyle.
2: Wspaniałe są, tak.
0: Są cudowne, tak. To jest motyli i krzew inaczej
2: motyli,
0: tak zwane.
2: Tak. Albo Budleja Dawida, też ma taką bardzo ładną nazwę. Z ładnych kwiatów to są jeszcze na przykład warszawianki. Nie wiem, czy kojarzysz
0: wiem,
2: taki kwiatek. On ma taką inną nazwę, nazywają się kosmosy. Ale warszawianka to jest takie nasze bardzo lokalne nazewnictwo tego kwiatu, ale jest przepiękny.
0: A skąd w ogóle taka nazwa warszawianka?
2: To jest dobre pytanie.
0: No dobra, poszukam odpowiedzi na to pytanie. I zobaczę, jak ten kwiat wygląda.
2: Polecam, jest przepiękny. Rośnie wszędzie, urośnie nawet na bruku.
0: Dziękuję.
2: Wyrzucony na bruk.
0: To był Grzegorz Kozłowski.
2: Dzięki.

0: To jest to, Radio Warszawa. Dobrze słuchać. 20 minut zostało do godziny 11, a teraz jeszcze lepiej słuchać. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim.
2: Moi drodzy, ja nie jestem naukowcem, lekarzem. Mam pewne duszpasterskie doświadczenia, osobiste doświadczenia z różnych problemów, jakie spotykają ludzi. I dlatego wiem, że wielu z was mogłoby uzupełnić mnie, sprecyzować moje poglądy, dopytać, co ksiądz ma na myśli, dlaczego to zjawisko ksiądz pominął. Trochę działam na zasadzie takiej intuicji duszpasterskiej, no i wierzę, że podpowiedzi Ducha Świętego. Jak wychodzić z kryzysu, co robić? Po pierwsze, to jest definicja kryzysu. Jeżeli w pewnym sensie każdy człowiek jest w kryzysie, bez przerwy. I kto z nas może powiedzieć, że ma taki spokój serca, jaki marzył? Jaki marzył? Zawsze coś już to doskwiera w but, do kamyczek, tutaj to dziecko mi wylało wazon, a dowiedziałem się, że mąż ma jakiegoś guza. No, to ciągle takie wiadomości do nas dochodzą. Ktoś powiedział, życie ludzkie na ziemi jest podobne do noclegu w hostelu kategorii drugiej. My żyjemy w przedpokoju. My żyjemy dopiero zaproszeni na salony, ale jeszcze na tych salonach nie jesteśmy. To jest pierwsze. Tak jak się mówi, że Kościół jest ciągle w stanie reformowania się. Rzeczywiście ciągle... Ja patrzyłem w pociągu, jak często jeździłem, jeszcze wtedy żołnierze chodzili w mundurach, teraz jakoś nie ma to. Ja myślałem, że cała nasza armia i żeńskie zakony są w czasie przegrupowania, bo bez przerwy widziałem jakieś siostry zakonne i tylko tych żołnierzy na ulicach, na dworcu. Jesteśmy w stanie ciągłego reformowania się. Diabeł się już o to postara, żebyśmy nic spokojnego snu nie mieli za bardzo. Ktoś powiedział, profesor Suchodolski powiedział, szczęście człowieka, być szczęśliwym? A, to jest taki stan, który niektóre dzieci mają do 5 roku życia. Jak pamiętacie, jak się choinkę ubierało, jak Mikołaj przychodził, jak mama ciastka dawała, jak się z koleżankami bawiłyście, my z kolegami. Do 5 roku życia. Jeszcze jest jedna rzecz. My mamy odruch. Jeśli pojawia się jakaś depresja, smutek, emocje bolesne i niewygodne i trudne, nie złe, specjalnie nie używam tego słowa, nie ma złych emocji. Emocje są naturalne, jeśli chodzi o ocenę moralną. I wiele z Państwa może być na kogoś wkurzonych od lat i nie mogę tego z tym zrobić. No próbowałem, nadmodliłem się, a ciągle jak go widzę, to się już otwiera, więc to jest niezależne od nas, ale... Są emocje bolesne i przyjemne, trudne i łatwe, które łatwo przychodzą. Chcę powiedzieć, że nie likwidujmy za szybko emocji. My mamy odruch. Smutek jest? No to tak. Albo koleżanka, albo muzyka głośno na słuchawkach, albo koniak. No mamy takie różne przywracania się do stanu spokojnego przeżywania rzeczywistości. Jak mówi ksiądz Dzielecki, uczuć trzeba słuchać. To są zakodowane listy, które nasze prawdziwe ja pisze do mnie. Zakodowane listy. I są bardzo mądre te uczucia. Bardzo mądre. Uczuć trzeba posłuchać. Ja nie wiem, czy się to Państwu zdarzyło, że siedzimy przy stole, gdzieś tam jedziemy samochodem. Smutny jestem. Z jakiego powodu jestem smutny? Co jest? I zaczynam się szukać źródeł emocji. A, szkoła, biskup, katedra, rodzina, choroba, samochód, miałem zapłacić już tam ubezpieczenie jakieś. Tak jak lekarz nas dotyka, gdzie jest ta choroba, gdzie jest źródło? W pewnym momencie mówię, to pan tutaj ma coś, to pan pokaże. Poszukać źródeł, gdzie te emocje takie wychodzą, a nie likwidować je. Proszę Państwa, dobry lekarz nie zaproponuje człowiekowi choremu kuracji jedynie proszki przeciwbólowe. Nieraz musi dać, oczywiście. Ale będzie starał się leczyć chorobę, a nie tylko ją niwelować, chociaż są choroby nieuleczalne. Wiemy, że już nic po tym oprócz morfiny nie pomaga. Dlatego trzeba nie uciekać od kryzysu od razu. Ktoś powiedział, że wielkie dzieła są dziełami nocy i samotności. Ja bym doznał, wielkie dzieła są często owocem bólu czyjegoś. W sensie, że nie o jednym pisarzu, aktorze, reżyserze, ludzie po jego śmierci dowiadali się, że on miał niesamowitą depresję przez całe lata. A pisał komedię, a pisał jakieś śmieszne felietony, a kiedy się pokazał w studio, wyglądał całkiem normalnie. A depresja była niesamowita. Więc trzeba ją zbadać, trzeba jej się przyjrzeć. Co nam chce to moje ja, najprawdopodobniej w przypadku pań, ta dziewczynka 5-6-letnia, czy w przypadku panów ten chłopiec kilkuletni, co on mi mówi? od środka.

0: Czy oni tam śpiewają papaja? Bo ja tak słyszę, Prism już teraz za nami na antenie Radia Warszawa. Wybrzmiał pięknie, 11 minut zostało do 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Niedawno na antenie Radia Warszawa Grzegorz Kozłowski mówił o różnych pięknych, wspaniałych, pachnących i kwitnących teraz kwiatach. Między innymi o warszawiance, która ma też nazwę taką inną, swoją taką oficjalną. Kosmos podwójnie pierzasty się nazywa. No i byłam bardzo ciekawa, dlaczego warszawianka? Sprawdzam i uwaga, ten kwiat znany jako warszawianka, zawdzięcza swoją potoczną nazwę wydarzeniom z 1945 roku. Dlatego, że te kwiaty wtedy pojawiły się masowo na gruzach zniszczonej stolicy, stając się właśnie symbolem odradzającego się życia. Dokładnie te kwiaty po wojnie, ich nasiona, właśnie tak niezwykle odpornych kwiatów, zakwitały jako jedne z pierwszych na zgliszczach naszego pięknego miasta. I dlatego właśnie warszawianka, ten kosmos. Warszawianka, czyli kosmos.

0: Ciekawa jestem, jakby mógł ktoś sprawdzić, ilu słuchaczy Radia Warszawa śpiewało z Haliną Frąckowiak teraz, jakie byśmy mieli wyniki. 2 minuty zostały do godziny 11.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 kilometrów i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
7: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
6: Rok 1956 i 2026.
0: 70 lat.
6: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
0: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
6: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18:30.
0: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: po reklamie.
1: Jest 11. Czas na wiadomości Rady Warszawa.
2: Pilne prace naprawcze na torowisku w Śródmieściu. Są utrudnienia. Kolejny przypadek śmierci w jednym z warszawskich szpitali ujawniony. Chodzi o kobietę przyjętą na SOR przez Dawida Kacprzyka. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Utrudnienia w Śródmieściu. Na ulicy Stawki między ulicami Pokorną i Dibuła doszło do uszkodzenia torowiska. Jedna z betonowych płyt nawierzchni opadła, dlatego ruch tramwajów został wstrzymany. Tramwaje warszawskie prowadzą pilne prace naprawcze, które mają potrwać około 2 dni. Tramwaj ma wrócić na tory na ulicy Stawki w najbliższą środę. Jednocześnie w tym rejonie planowane są kolejne prace, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
3: Niezależnie od tego zakładamy, że jesienią już po zakończeniu prac w węźle Kino Femina zamkniemy ulicę Stawki na tydzień, tak żeby dokonać tam większe prace utrzymaniowe.
2: Całe torowisko wzdłuż ulicy Stawki będzie przebudowane w 2028 roku podczas remontu torów w ciągu alei Jana Pawła II.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Portal Zero opisał dziś kolejny przykład zaniedbań w jednym z warszawskich szpitali związanych z Dawidem Kacprzykiem. Tym razem chodzi o szpital Brudnowski. Pani Grażyna, kobieta z ostrym zawałem serca, potwierdzonym badaniami, przez wiele godzin leczona była wyłącznie paracetamolem. Kobieta zmarła tego samego dnia, mówi dziennikarz portalu Zero Patryk Słowik.
5: Pani Grażynie pękło serce. Pani Grażyna spędziła kilka godzin w dużym wojewódzkim szpitalu i przez kilka godzin nie rozpoznano w tym szpitalu zawału serca. Gdy już zawał rozpoznano, było za późno.
2: Kolejne doniesienia dziennikarzy kanału Zero w sprawie lekarza z Koalicji Obywatelskiej skomentował w Polsat News poseł PiSu Paweł Jabłoński.
6: Dzisiaj mamy kolejną informację o skandalicznej sytuacji w szpitalu brudnowskim, gdzie pan Kacprzyk prawdopodobnie przyczynił się do śmierci pacjentki, bo nie rozpoznał u niej zawału serca. O tym się powinno mówić. Ja jako poseł opozycji będę się skupiał przede wszystkim na tym, na piętnowaniu tych gigantycznych afer.
2: Dawid Kacprzyk do dziś nie został przesłuchany przez prokuraturę.
4: To się dzieje lokalnie.
2: Ukraina zaatakowała rosyjski terminal naftowy w obwodzie rostowskim. O sytuacji poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W portalu X napisał: wczoraj wieczorem nasze dalekosiężne sankcje okazały się skuteczne w obwodzie rostowskim. Trafiono w terminal eksportowy około 250 km od linii frontu. Jak dodał ukraiński przywódca, ataki wymierzono również w obiekty naftowe w obwodzie jarosławskim i Republice Udmurckiej, oddalonej o 1300 km. Po kilkudziesięciu latach udało się... Po kilkudziesięciu latach udało się ustalić tożsamość kolejnego żołnierza podziemia niepodległościowego odnalezionego na warszawskiej Łączce. Instytut Pamięci Narodowej potwierdził, że szczątki należą do Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój, dowódcy oddziałów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego walczącego z komunistyczną władzą po II wojnie światowej. Mówi prokurator Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
7: Procesowe potwierdzenie tej identyfikacji było bardzo skomplikowane, ale w konsekwencji doprowadziło do ustalenia tożsamości pokrzywdzonego, który został skrycie pochowany przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego.
2: Identyfikacja była możliwa dzięki badaniom genetycznym, analizie dokumentów oraz pracom poszukiwawczym prowadzonym przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Jak podkreśla dr habilitowany Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa IPN-u, polskiego bohatera postrzegała ówczesna władza w ten sposób.
8: Kiedy zabito Roja, dla władzy komunistycznej wydawało się, przyszedł czas, na który długo ta władza czekała. Zlikwidowano człowieka, który stanowił dla tej władzy śmiertelne zagrożenie. Człowieka, który stał się już za swojego życia autorytetem dla swoich podkomendnych i śmiertelnym wrogiem dla organów ścigania państwa komunistycznego.
2: Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseudonim Rój, zginął 13 kwietnia 1951 roku podczas obławy przeprowadzonej przez oddziały Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Do starcia doszło w okolicach wsi Szyszki na Mazowszu, niedaleko Pułtuska.
1: Zrobiło się szaro-buro i naprawdę sporo deszczu, przynajmniej tutaj u nas spadło. Dajcie znać, jak tam u Was. No i najcieplej to już było, teraz temperatura spada. Jeszcze jest dosyć ciepło, 23 stopnie w Mińsku Mazowieckim, 22 w Otwocku, w Piasecznie, w Warszawie 21, w Wołominie 20, w 19 w Grodzisku i 18 w Pruszkowie i w Ożarowie Mazowieckim. Będzie padać, może zagrzmieć, ale po południu wyjdzie też trochę słońca. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zofia Kozarawska przy mikrofonie Radia Warszawa, 5 minut po 11. A gdyby tak pomyśleć o tym deszczu, że to jest deszcz łaski, jest taka pielgrzymkowa piosenka Deszcz łaski pada dziś i nigdy nie wiem, jak tam śpiewać, czy kap, kap, kap, czy łap, łap, łap, nie uroni nic. Pewnie łap, łap, łap. No do tego nam wszystkim życzę, żebyśmy tę łaskę, która na nas dziś spływa, złapali. Zapraszam.

0: A Ron Neville za nami i zaraz wam coś powiem o tej piosence.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: Nie mogę zatrzymać mojego serca przed kochaniem ciebie, ale podtytuł tej piosenki to jest The Rain Song, słuchajcie, deszczowa piosenka. No bardzo pięknie, że akurat ta deszczowa piosenka teraz jest z nami i wpisuje się idealnie w to wszystko, co mówiłam o deszczu łaski, więc przyjmujmy tę łaskę. Ja czytam słowa Leona XIV, który powiedział, że spotkanie z Jezusem nie ogranicza człowieka, ale poszerza jego życie i otwiera na prawdziwą radość. Dokładnie tak. Jeśli tęskno ci za prawdziwą radością, jeśli często łapiesz się na tym, że jesteś smutny, no to trzeba wrócić do Jezusa. Spotkanie z Nim daje pokój, za którym tęsknimy i daje prawdziwą radość. Ojciec Święty powiedział o tej prawdziwej radości podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo i zachęcił nas wszystkich wiernych, żebyśmy prosili o dar rozpoznania Chrystusa jako najcenniejszego skarbu, przestrzegając jednocześnie przed iluzjami współczesnego konsumpcjonizmu. Kuba i Kuba. Kwadrans po 11:00.

0: Bangles za nami. 21 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkty od 42 do 44. Najnowsze magisterium. Magisterium społeczne papieża Franciszka rozwija się zgodnie z linią konstytucji Gaudium et Spes, która zachęca, by patrzeć na historię, wychodząc od ran i nadziei osób oraz wprowadzać je w dialog z Ewangelią. Kierunek ten ujawnia się ze szczególną jasnością w Ewangelii Gaudium, gdzie zostaje stwierdzone, że orędzie chrześcijańskie ma wewnętrzny wymiar społeczny, a zarazem wybrzmiewa wezwanie do Kościoła zdolnego do wsłuchiwania się w wołanie ubogich, migrantów i ofiar nowych form niewolnictwa. W tej samej perspektywie należy widzieć również nacisk Franciszka na Kościół synodalny, Kościół, który idzie razem, stara się odczytywać znaki czasu w świetle Ewangelii i pozwala, by ubodzy, z którymi dzieli historię, na nowo go ewangelizowali. Laudato si, Franciszek daje pierwsze wielkie, systematyczne ujęcie kryzysu środowiskowego w encyklice społecznej, ukazując, że nie jest on kwestią ograniczoną do jednego obszaru, lecz ekologicznym aspektem współczesnego kryzysu społeczno-gospodarczego. Jego propozycja ekologii integralnej łączy troskę o wspólny dom z opcją preferencyjną na rzecz ubogich i z mocą stwierdza, że zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk biednych nie mogą być od siebie oddzielone. Wobec rozpadu tkanki społecznej III wojny światowej w kawałkach, globalizacji indywidualistycznej oraz skutków pandemii COVID-19 dla więzi wspólnotowych, papież Franciszek we Fratelli Tutti podejmuje na nowo marzenie o ludzkości, która potrafi wybrać przyjaźń społeczną i powszechne braterstwo. Proponuje kulturę spotkania, lepszą politykę, zdolną szukać dobra wspólnego, drogi pojednania oraz świat, który zapewni ziemię, dom i pracę dla wszystkich. Wreszcie w Dilexit Nos ukazuje, że te wielkie zobowiązania społeczne nie dają się oddzielić od osobistej więzi z Chrystusem. Wracając do Słowa Bożego, przypomina, iż najprawdziwszą odpowiedzią na miłość serca Jezusowego jest konkretna miłość wobec braci i stwierdza, że nie ma większego czynu, jaki możemy Mu ofiarować, aby miłość odwzajemnić miłością.

0: To Emily Sande, 25 minut zostało do 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Lubię sięgać do takich ciekawostek różnych z przeszłości i tak trafiłam jakiś czas temu na taką informację, że kiedyś jeden z watykańskich prałatów chciał się nauczyć języka polskiego, a jak wiemy, to jest dość trudny język, no więc kupił podręcznik do nauki polskiego, uczył się, ale uczył się tak dosyć szybko i chciał się szybko po prostu pochwalić przed Janem Pawłem II, bo to były te czasy, tego nie powiedziałam. Chciał się pochwalić, że już coś umie powiedzieć po polsku i pomyliło mu się, powiedział zamiast jak się czuje papież, zapytał jak się czuje piesek. A Jan Paweł II, mówią ci, którzy to widzieli, spojrzał wtedy na niego zdumiony i odpowiedział hał, hał. Taki to był nasz Karol Wojtyła z poczuciem humoru. Poczucie humoru to jest też dar od Pana Boga, który nam wszystkim bardzo pomaga rozbijać te różne balony czasem złości, niezrozumienia, rozczarowania, jakichś różnych frustracji, więc uczmy się od świętych również tego, że mieli poczucie humoru. No a w ogóle to nie wiem, czy wiecie, ale Karol Wojtyła był pierwszym papieżem czytającym bez okularów. Był też pierwszym, który nosił zegarek na rękę i był pierwszym papieżem, który jeździł na nartach, uprawiał wspinaczkę górską i pływał kajakiem. Taki to był ten nasz kochany święty Jan Paweł II. Bogu niech będą dzięki za niego. Elektryczne gitary już teraz na antenie Radia Warszawa. Że koniec? 24 minuty do 12 dopiero.

To był Michael Patrick Kelly na antenie Radia Warszawa. Za 18 minut będzie godzina 12, a ja gorąco zachęcam Was, kochani słuchacze, żebyście znaleźli dłuższą chwilę na to, żeby wejść na YouTube'a Radia Warszawa. Tam jest dużo bardzo ciekawych spotkań, ale szczególnie gorąco polecam to ostatnie, to, które opowiada o życiu Haruna i o jego nawróceniu. Dorastał w rodzinie radykalnych sunnitów, uczył się w islamskiej szkole i przez 3 lata przechodził szkolenie dżihadystyczne. A dziś jest chrześcijaninem i wspiera prześladowanych wyznawców Chrystusa. Nie pokazuje swojej twarzy, nie mówi dokładnie, gdzie mieszka, bo jego życie ciągle jest zagrożone. YouTube Radia Warszawa. Miał zabijać chrześcijan, a dziś głosi Chrystusa. Obejrzyjcie tę rozmowę Weroniki Ostrowskiej.

0: 4 minuty zostały do godziny 12. To ta chwila, w której możemy się otworzyć na Boże Słowo. To zawsze jakoś jest nasza decyzja. Teraz fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważania opracowała Aleksandra Mordel, a czytać je będzie na antenie Radia Warszawa Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Tak powiedział mi Pan. Idź i kup sobie lniany pas i włóż go sobie na biodra, ale nie kładź go do wody. I kupiłem pas zgodnie z rozkazem pańskim i włożyłem go sobie na biodra. Po raz drugi otrzymałem polecenie pańskie. Weź pas, który kupiłeś, a który nosisz na biodrach, wstań i idź nad Eufrat i schowaj go tam w rozpadlinie skały. Poszedłem i ukryłem go nad Eufratem, tak jak mi rozkazał Pan. Po upływie wielu dni rzekł do mnie Pan: wstań i idź nad Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci kazałem ukryć. I poszedłem nad Eufrat, odszukałem i wyciągnąłem pas z miejsca, w którym go ukryłem, a oto pas zbutwiał i nie nadawał się do niczego. I skierował Pan do mnie następujące słowo. Tak mówi Pan, tak oto zniszczę pychę Judy i bezgraniczną pychę Jerozolimy. Przewrotny ten naród odmawia posłuszeństwa moim słowom, postępując według swego zatwardziałego serca, ugania się za cudzymi bogami, by im służyć i oddawać cześć. Niech więc się stanie jak ten pas, który nie nadaje się do niczego. Albowiem jak przylega pas do bioder mężczyzny, tak przygarnąłem do siebie cały dom Izraela i cały dom Judy, mówi Pan, by były moim narodem, moją sławą, moim zaszczytem i moją dumą. Ale oni mnie nie posłuchali.
2: Jahwe jest Bogiem zazdrosnym. Chce być blisko tych, których wybrał, których ukochał i o których się troszczy. Jednak lud Izraela i Judy odwrócił się od Pana, swego Boga. Pycha sprawiła, że ich serca stały się zatwardziałe. Szukają sobie innych bogów. Przestali słuchać Boga jedynego, patrzeć w Jego kierunku, żyć według Jego nakazów. Przez proroka Jeremiasza Bóg zapowiada, co uczyni z narodem, który nie postępuje zgodnie z Jego poleceniami. Kieruje do nich te słowa, ponieważ chce ich uratować. Chce, by znów zwrócili się w Jego stronę. Jeremiasz jest posłuszny Bogu. Uważnie słucha słów Pana i dokładnie wypełnia to, co jest mu polecone. Ma bliską relację z Bogiem. Jahwe żali mu się na swój lud. Bóg opowiada, jak wybrał ten naród, jak bardzo jest on mu bliski, jak przywiązany jest do niego. Przygotował nawet specjalne łaski dla swego ludu, aby stał się moją chlubą, moją chwałą i sławą. Wielokrotnie używa zaimka mój, chcąc zaznaczyć, że naród ten jest jego wyłączną własnością. Bóg pragnie dobra każdego człowieka. Dlatego stawia na naszej drodze proroków, wskazuje drogę, przestrzega, napomina. My również jesteśmy jego umiłowanymi dziećmi. Jednak decyzja należy do nas. Czy będziemy ludem o sercach zamkniętych na Boże Słowo? Czy może otworzymy się na Boże prowadzenie, aby żyć w pełni?

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niech im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania słowa wcielonego jego dziewiczej matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Niech nas Pan błogosławi i strzeże, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
3: Amen.
0: Amen. 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Wojciech Wielądek.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
1: Czasem ulegamy takiej pokusie myślenia, że od razu wszystko musi być największe, najlepsze, najmocniejsze. Do tego też chce nas zachęcać dzisiejszy świat w dobie rywalizacji o wpływy na różnych polach. Ale Pan Jezus wciąż stara się zachęcić nas do czegoś innego, żebyśmy zwrócili naszą uwagę na to, co wydaje się znaczyć niewiele. Warto się przyjrzeć obrazowi zaczynu wymieszanego z ciastem. Ilość ciasta, którą kobieta z przypowieści przygotowała, jest zdumiewająca, bo 3 miary mąki odpowiadać mogą 27 kilogramom. Powstała z tego ilość chleba wystarczyłaby do nakarmienia ponad 100 osób, co byłoby dostateczne na wielką ucztę. A przypomnijmy, że i takiego obrazu użył Pan Jezus w innym miejscu do opisania rzeczywistości Królestwa Bożego. To, co jest małe, ma wielkie znaczenie w oczach Bożych. Choćby nasze kroki i postępy w drodze do Pana Boga zdawały się nam samym małe, to właśnie one bardzo go radują, bo cieszy się z naszej wierności nawet w małych rzeczach.

TGD, Joanna Janiak, nadejdzie dzień. Nadejdzie dzień, w którym będziemy to śpiewać też razem na pielgrzymim szlaku, także jeśli jeszcze ktoś nie podjął tej decyzji, to gorąco zachęcam 5 i 6 sierpnia z Warszawy wyruszają pielgrzymki. 10 minut po 12. No, pogoda jest taka, że słońce czasami przedziera się przez te chmury. Mamy dzisiaj wszystko. Mamy chmury, mamy deszcz, mamy słońce. Mamy też idealną pogodę do tego, żeby spacerować, podróżować, wędrować i siedzieć na ławce w parku i na balkonie, gdzie tam możecie. 21 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim. To jest najcieplejsze miejsce w okolicy Warszawy. 19 w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku i w Wołominie też 19. No i temperatura raczej będzie spadać. Aha, może zagrzmieć. Dzień dobry, witam serdecznie. 11 minut po 12, Zofia Kozorowska tutaj, przy mikrofonie Radia Warszawa, już na pewno nowo okno otwieram, to chciałam powiedzieć, te dwa słowa razem wzięte robią z siebie okno. Więc okno otwieram, bo poprzednio jak było otwarte, to dużo kropel wpadło, na chwilę je zamknęłam, ale już otwieram. Zapraszam serdecznie, żebyście i wy otworzyli się na okno, jakim jest Radia Warszawa. Łumak and Łumak, już teraz na 106 BFM, 12 po 12, witamy w popołudniu poniedziałkowe.

0: Earth, Wind and Fire już za nami, 23 minuty po 12 september. No właśnie, a co ciekawego we wrześniu będzie się działo?
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No tak, dokładnie wszystkiego to my nie wiemy na szczęście, co się będzie działo, ale wiemy, że msza święta beatyfikacyjna arcybiskupa Fultona Sheena będzie 24 września o 14 czasu miejscowego, oczywiście w St. Louis. No, jeśli byście chcieli tam być, to oczywiście dużo trzeba zrobić w tym celu, bo to dosyć daleko, Stany Zjednoczone, ale pamiętajcie, że od 15 do 26 września będzie mnóstwo różnych wydarzeń związanych z Fultonem Sheenem właśnie tam w Stanach, więc jeśli jeszcze macie taką możliwość, właśnie siedzicie nad zakupem biletów do Stanów Zjednoczonych, to może warto również i to, ale trzeba zwrócić uwagę, że trzeba mieć wejściówki na tą mszę świętą. To jest ważna sprawa. Fulton Sheen, niezwykły człowiek, jeden z najbardziej znanych hierarchów XX wieku. Miał charyzmę taką wielką, że każdego tygodnia przed odbiornikami radiowymi i telewizyjnymi 30 milionów ludzi zasiadało, żeby słuchać. Był pierwszym biskupem, który otrzymał nagrodę Emmy i autorem ponad 60 książek, cenionym kapłanem i wybitnym intelektualistą, który bardzo kochał Boga. To już Hania Guzimowicz na antenie Radia Warszawa, 24 minuty po 12.

0: To oczywiście Phil Collins. Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik. Zapraszam. Watykański sekretariat generalny synodu opublikował nowe wytyczne dla kolejnego etapu procesu synodalnego. Dokument ma pomóc diecezjom i eparchiom w przygotowaniu zgromadzeń oceniających, które odbędą się w pierwszej połowie 2027 roku. Ocena nie jest jedynie technicznym podsumowaniem, lecz doświadczeniem wdzięczności i prawdy, pomagającym rozpoznać owoce działania Boga i wyznaczyć kolejne kroki na drodze synodalnej, informuje Watykan. Przy Muzeum Powstania Warszawskiego odprawiono mszę świętą w intencji poległych, zmarłych oraz żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Eucharystii przewodniczył ojciec Jacek Pietrzak. W homilii zwrócił uwagę, że choć Powstanie Warszawskie było porażką militarną, to zwyciężyły w nim wartości duchowe.
2: Takie wartości nie mają ceny. I tylko w tej perspektywie miłości można zrozumieć to, co dokonało się tutaj w Warszawie 82 lata temu. W kategoriach miłości możemy mówić o zwycięstwie. Zwycięstwie patriotyzmu, zwycięstwie heroizmu, zwycięstwie ducha nad ciałem, zwycięstwie dobra nad złem, zwycięstwem zwykłego braterstwa. Tak utkwiły mi w pamięci słowa.
1: Ojciec Jacek Pietrzak przypomniał także błogosławionego księdza Michała Czartoryskiego, kapelana Powstania Warszawskiego.
2: Mógł uciekać z tego szpitala, o którym wiedział, że za chwilę Niemcy wszystkich tam rozstrzelają. Proponowano mu strój sanitariusza. Wyjdziesz, nikt nie zauważy. A ojciec Michał powiedział: szkaplerza nie zdejmę i nigdzie nie pójdę. Ja tu zostaję.
1: Msza święta w intencji powstańców odbędzie się też na Placu Krasińskich w piątek o 18.
3: To się dzieje w Kościele.
1: Bieda, ograniczony dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej, a także potrzeba pogłębiania wiedzy religijnej wśród wiernych. To największe wyzwanie stojące przed misjonarzami w Sierra Leone w Afryce Zachodniej. Posługujący w tym miejscu ksiądz Łukasz Krupa opowiadał na antenie Radia Warszawa o swojej pracy duszpasterskiej.
4: Polecam sprawdzić, gdzie to jest ta Bapie. Nad równikiem, zachodni brzeg Afryki, nad całym oceanem, malutki kraj, 1/3 Polski, około 6-8 może milionów mieszkańców, bo to też trudno policzyć. A my jesteśmy na północy kraju, blisko granicy z Gwineą, w takiej miejscowości Kambia, parafia świętego Augustyna.
1: Moją rolą jest przede wszystkim reagowanie na potrzeby tu i teraz, dodaje ksiądz Łukasz.
4: Dzień nie można powiedzieć, że ma swój sztywny harmonogram, że dzisiaj idę do szkoły, dzisiaj mam dyżur w kancelarii. No aż tak to nie wygląda. Jest dużo większa spontaniczność w zależności od tego, co jest potrzebne w danym dniu.
1: Obowiązkiem księdza Łukasza jest prowadzenie miejscowych szkół.
4: Ja jestem odpowiedzialny za szkoły podstawowe, których jest 17, rozsianych po całej parafii, więc nawet chcąc je odwiedzić, no to już tydzień jest potrzebny. Na codziennie też się nie pojedzie, no bo po takiej jednej wyprawie na wioski, w buszu, po tych drogach, to człowiek potrzebuje przynajmniej z dzień odpocząć, znaczy odpocząć. Jakby no, nie jechać w busz dalej.
1: Gość poranka Radia Warszawa mówił, że mieszkańcy mimo trudnych warunków bardzo angażują się w życie Kościoła i regularnie uczestniczą we mszach i nabożeństwach.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. To hasło tegorocznej pielgrzymki z Warszawy do Ostrówka. Wierni wyruszyli śladem świętej Faustyny Kowalskiej z jej sanktuarium w sobotę wieczorem po mszy świętej, mówi przewodnik pielgrzymki ksiądz Tadeusz Siewko.
5: Jest tu wiele twarzy, które już chodzą od lat. Więc kiedy się widzimy co roku, to od razu buzia sama się uśmiecha. Ale też ci, którzy są z nami po raz pierwszy, wchodzą w tę atmosferę dość łatwo i też ta atmosfera takiej Bożej radości im się udziela.
1: Pielgrzymi podkreślali, że to noc nadaje niepowtarzalny klimat pielgrzymce.
6: Tutaj z koleżanką mówimy, że to jest nasz trzeci raz. Jednak trzeba coś poczuć wewnętrznie, być takim przygotowanym duchowo do tego. No nie akurat to nastąpiło. No.
7: Czuć taką rodzinną atmosferę, bo też ona jest taka dosyć niedługa i też taka kameralna. No i też ta perspektywa nocna, ona zawsze jakoś tam pobudza do większego myślenia, bo część trasy idziemy w ciszy.
8: Jest wyjątkowa forma właśnie ta nocna, to wyciszenie. Bardzo, bardzo mi to odpowiada.
1: Wierni pokonali w sumie około 40 kilometrów.

0: Jak pięknie wybrzmiała do końca ta piosenka. O, Ela, znana nam dobrze, prawda? Chłopcy z Placu Broni już byli na antenie Radia Warszawa. 18 minut zostało do 13.
1: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
0: No tutaj się pije kawę w Radiu Warszawa. Spoglądam sobie na Facebooka Radia Warszawa, gdzie piszecie, kochani, różne rzeczy, mianowicie kawa ze śmietanką 30%. Czy ja wiem? Chyba nie. Chyba wolę czarną kawę. Ze wszystkich latte najbardziej uwielbiam tą, do której nie zdążyłam dodać nic zamleczającego. No dziękuję bardzo za wszystkie miłe słowa, które tutaj się znalazły. Najlepsza kawa z ekspresu z dodatkiem przyprawy i miodu, słuchając Radia Warszawa. Smacznego, słodziutka taka kawa. I niektórzy z mlekiem też lubią. Pozdrawiam serdecznie słuchaczkę Teresę. Czarno bez cukru w towarzystwie moim. Zosieńki, dziękuję bardzo, słuchaczce Bogusi, za takie ciepłe słowa. No i pozdrawiam tych wszystkich, którzy ze mną piją kawę, a nawet jak nie piją, to razem są, kiedy tutaj jestem w Radiu Warszawa.

0: Big Day, dzień gorącego lata. No nie wiem, czy to dziś ten dzień, pewnie zależy, gdzie jesteśmy. 10 minut zostało do 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Czytałam sobie ostatnio na jednej ze stron w mediach społecznościowych o tym, co nas wspiera, też nasz organizm, co dodaje nam zdrowia z rzeczy prostych i tych, które zazwyczaj lubimy. Okazuje się, że taniec chroni nasz mózg. Spacer obniża kortyzol, czyli ten hormon stresu, można powiedzieć. Śmiech działa przeciwzapalnie. Przytulanie uspokaja nasz układ nerwowy, pocałunki zalewają oksytocyną, a śpiew aktywuje nerw błędny. No i właśnie o tym spacerze sobie więcej troszkę poczytałam, że takie 30 minut umiarkowanego tempa bardzo nam wszystkim pomaga, żeby tak zacząć znowu oddychać spokojniej. Spada ten kortyzol, nie skacze adrenalina, ciało wie, że nie ma zagrożenia. I dlatego później nam jest łatwiej zasnąć. Ja jeszcze bym do tego dodała taką informację, którą kiedyś tutaj przytaczałam, ale bardzo ją polubiłam, że 6 minut słuchania śpiewu ptaków też nas bardzo uspokaja, bo tam gdzieś głęboko mamy zakorzenione, że jak ptaków nie słychać, to niebezpieczeństwo się zbliża.

0: Starship i pozdrowienia dla każdej Sary, która słucha Radia Warszawa. Wszystkiego dobrego. Minutka została do godziny 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
3: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Jest 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Premier w Głuchołazach o odbudowanym moście. Estonia wyśle swoich pograniczników na Łotwę. Utrudnienia na bocznej jezdni ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Mieszkańcy Głuchołaz na Opolszczyźnie będą mogli ponownie korzystać z odbudowanego mostu. Konstrukcję zniszczyła powódź, która przeszła przez południową Polskę we wrześniu 2024 roku. Premier Donald Tusk mówił podczas uroczystości otwarcia mostu, że samorząd nie poradziłby sobie finansowo z odbudową.
5: I dlatego te decyzje dotyczące pomocy i bezpośredniej, doraźnej dla mieszkańców i dla miasta, dla poszkodowanych fragmentów miasta, one zapadły właściwie tutaj, w tych dramatycznych chwilach w Głuchołazach, kiedy woda zabierała most. I dlatego, no między innymi jeśli chodzi o Głuchołazy, podjęliśmy decyzję, tak jak tutaj stoimy, w różnych rolach wtedy, ale uparliśmy się, żeby przekazać maksymalną możliwą kwotę pieniędzy na pomoc w Głuchołazach.
4: Most na stałe połączy dwie części Głuchołaz oraz, co ważne, przywróci ciągłość drogi krajowej nr 40. Jego budowa kosztowała prawie 20 milionów złotych, a łączne wsparcie dla Głuchołaz po powodzi wyniosło 365 milionów.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Estonia wyśle swoich pograniczników na Łotwę, która zmaga się z dużą presją migracyjną na granicy z Białorusią. Decyzja zapadła po zatrzymaniu w Estonii w ostatnich dniach kilkudziesięciu nielegalnych migrantów, którzy dostali się tam przez Łotwę.
7: Estoński minister spraw wewnętrznych Igor Taru podkreślił, że nielegalni migranci wykorzystują Estonię jako kraj tranzytowy w drodze do Finlandii i innych państw Europy Zachodniej. Dodał, że łotewskie służby działają obecnie pod silną presją migracyjną, dlatego estońscy funkcjonariusze mają wesprzeć ochronę granicy i umożliwić rotację personelu. Po ubiegłotygodniowej wizycie na granicy Łotwy z Białorusią minister poinformował, że migranci próbują forsować zabezpieczenia przy użyciu drewnianych drabin, lin, nożyc do cięcia metalu i elektronarzędzi. Jego zdaniem świadczy to o zorganizowanym charakterze tych działań. Estońskie media informują, że w ostatnich dniach w Tallinie zatrzymano 30 nielegalnych migrantów. W związku z tym służby zwiększyły kontrolę m.in. na granicy z Łotwą.
4: Informował Kamil Zalewski.
6: Dzieje się blisko.
4: Od dziś kierowcy w Warszawie muszą liczyć się z utrudnieniami na bocznej jezdni ulicy Jagiellońskiej. Zamknięty został odcinek od wjazdu na teren prywatnej uczelni do wjazdu na nowo wybudowane osiedle. O szczegółach Artur Chmielewski.
8: Od strony ulicy Batalionu Platerówek oraz od strony Komendy Policji kierowcy dojadą jedynie do miejsca prowadzonych prac. Na tych fragmentach zostanie utrzymany ruch dwukierunkowy. Remont obejmuje przebudowę jezdni serwisowej na odcinku od Batalionu Platerówek do ulicy Jagiellońskiej 57. Zniszczoną nawierzchnię strolinki zastąpi asfalt. Pojawią się nowe chodniki i zatoki postojowe. Po obu stronach remontowanego odcinka obowiązuje zakaz parkowania również w zatokach postojowych. Prace mają potrwać do końca wakacji. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
4: Tylko do końca lipca uczniowie stołecznych szkół mogą wnioskować o stypendia miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Stypendia przyznawane są na zasadzie konkursu uczniom, którzy skończyli rok szkolny ze średnią ocen minimum 4.0. Liczą się też osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe lub zaangażowanie społeczne, mówi Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli Jana Pawła II.
9: Stypendia to nie tylko większa swoboda finansowa, która pozwala realizować własne pasje, ale to także autorski program stypendialny, który daje możliwość osobistego rozwoju. To udział w warsztatach, zaangażowanie w wolontariat, to także integracja przez wspólny udział w przeróżnych projektach.
4: W ostatniej edycji programu stypendialnego korzystało łącznie 423 uczniów i studentów, co miesiąc otrzymując wsparcie w wysokości od 500 do 1500 zł.
0: Przy wyjaśnia się jakoś nad naszymi głowami, chociaż ciągle towarzyszy nam dość silny wiatr z zachodu akurat. Tak, wiatr z zachodu będzie jeszcze silniejszy, ciągle z tych chmur może popadać, może też zagrzmieć. A póki co najchłodniej teraz w Mińsku Mazowieckim 18, cieplej w Otwocku 19, w Warszawie 20, podobnie jest w Wołominie i w Piasecznie, a 21 w Ożarowie Mazowieckim, Grodzisku, Pruszkowie, Nowym Dworze i w Legionowie. Cieplej nie będzie, raczej temperatura będzie spadać. Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa. Jak to dobrze, że pijecie ze mną kawkę, to jest bardzo miłe, naprawdę. 5 minut po 13 zapraszam serdecznie na to, żeby być z Radiem Warszawa. Można nas wziąć na spacer, bo dziś jest idealna pogoda na spacerowanie. Dziś jest, poza tym, że dzień chodzenia na szczudłach, to jeszcze dzień osób samotnych. Jeśli jesteś jedną z tych osób, to życzymy Ci, żeby ta samotność przerodziła się w mniej samotności. I mamy przeogromną nadzieję jako ekipa Radia Warszawa, że pomagamy w tych trudach samotności. Czasem samotność jest też błogosławiona.

0: Team.
1: Już za nami. 12 po 13.
2: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Nie mogę się powstrzymać, żeby Was, kochani, zachęcić raz jeszcze do tego, żebyście podjęli jednak wyzwanie wyruszenia na szlak pielgrzymkowy. Tych pielgrzymek jest bardzo dużo. Można wybrać te, które idą na nogach, idziemy na nogach. Można wybrać takie rowerowe. Naprawdę warto zaryzykować i podjąć trud oderwania się inaczej niż zwykle od tej codzienności swojej domowej, życiowej. I tak też pomyślałam sobie o osobach samotnych, bo dziś dzień osób samotnych, że pielgrzymi szlak daje taką możliwość, żeby iść samemu, ale jednak nigdy samemu i że trochę można wybrać, na ile chcesz w tej drodze dopuścić do siebie tego drugiego człowieka i wpuścić go gdzieś tam głębiej w swoją historię, wyciągnąć do niego rękę, uśmiechnąć się, zapytać, podzielić tym, co masz do jedzenia albo pomóc rozkładać namiot. A na ile będziesz na tym szlaku otwierał swoje serce przed Panem w modlitwie i pozostawał w jakiejś swojej zgodzie na też tę samotność, którą Bóg zawsze daje nam w darze. Takie mam doświadczenie, że czas różnie rozumianej samotności to jest też bardzo dobry czas, kiedy można stanąć przed Panem Bogiem naprawdę w pełni z tym, kim się jest i zostać pięknie zaskoczonym, jak bardzo Bóg jest żywo zainteresowany moim tu i teraz. Zachęcam do pielgrzymowania. Kenny Loggins już teraz na antenie Radia Warszawa. Wy zerknijcie chociażby na stronę 17.org.pl albo wapm.waw.pl.

0: Radio Warszawa.
1: Dobrze słuchać.
0: 106 i 2 FM.
2: Radio Warszawa.
3: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: zostać tu.
1: Wiksen, za nami zostać tu, a jutro nie będzie tak samo. To jest w zasadzie kwintesencja pielgrzymowania, bo człowiek jest w grupie, zostaje w tej grupie, a jednak przemieszcza się z nią i jest codziennie trochę inaczej. Więc zachęcam również do tego, żeby się zastanowić, szczególnie ci, którzy może jeszcze nigdy na taki szlak nie wyruszyli, nad pielgrzymką osób niepełnosprawnych i rodzin, która jest organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i wyrusza z Sanktuarium Świętego Józefa Oblubieńca na warszawskim Kole do OTM 41, 5 sierpnia o 6, a trasa jest dopasowana zarówno do wózków inwalidzkich, jak i dziecięcych i można też tam służyć tym, którym taka pomoc się bardzo przyda. No to pomyślmy.
2: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
3: 18 lipca 2026 roku. Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach.
4: Na naszych drogach stawia Bóg innych ludzi. Ciągle trwa taka wzajemna wymiana tej szczególnej powinności, jaką jest troska o zbawienie drugiego człowieka. Ale są postawieni także giganci. Mamy dzisiaj okazję, żeby trochę przybliżyć. Nie mówię tutaj o życiorysach, nie, bo to dzisiaj można i przeczytać, i włączyć komputer. Tyle jest wiadomości, że starczy na wiele miesięcy do czytania. Chodzi nam o to, żeby wyjść z tego spotkania, z tej modlitwy, z tego przeżycia, z takim głębokim zrozumieniem, jak ważni są święci na naszych drogach, jak ważni jesteśmy my, kiedy pragniemy uczynić coś naprawdę Bożego na drogach innych ludzi. I chodzi o to, żebyśmy ich naprawdę zatrudniali, użyję takiego słowa.
2: Dobre słowo pasterzy.

0: taką prośbą śpiewała Zalia na antenie Radia Warszawa. Jest 13.30. I wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Wstrzymany ruch tramwajów na ulicy Stawki. Zapadła się betonowa płyta torowiska. Naprawa uszkodzenia ma potrwać około 2 dni. Prawdopodobna przyczyna to zużycie ponad 30-letniej konstrukcji. Buspas na Ostrobramskiej zostaje na stałe. Powstał on na czas remontu trasy łazienkowskiej. Ma być uwzględniony w nowej organizacji ruchu, która zacznie obowiązywać po zakończeniu prac. Kierowcy skarżą się na wytarte pasy i niejasne oznaczenia. Na Pradze Południe doszło rano do zderzenia auta z motocyklem. 45-letnia kierująca samochodem podczas skrętu nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście. Trafił on do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Instytut Pamięci Narodowej potwierdził tożsamość osób, których szczątki odnaleziono na warszawskiej Łączce. To Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseudonim Rój, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Identyfikacja była możliwa dzięki badaniom genetycznym i pracom poszukiwawczym Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. W weekend w Warszawie rozpocznie się turniej tenisowy dla kobiet. Stawka to punkty w rankingu WTA i nagroda pieniężna w wysokości 115 tysięcy dolarów. W zmaganiach udział wezmą polskie i światowe gwiazdy tenisa. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: o tym, że czasem trudno być szczęśliwym, zadowolonym, uśmiechniętym. Tak, to prawda. 20 minut zostało do 14.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Szwecja, bardzo inspirujący kraj, pełen inspirujących projektów. Wśród nich jakiś czas temu, i to chyba był 22 rok, kiedy powstał projekt, projekt zachęcający kruki do tego, żeby pomagały w sprzątaniu miasta, a konkretnie niedopałków papierosów, które zalegały na ulicach. No i rzeczywiście zaprojektowano taką maszynę, kruk przylatywał do niej z niedopałkiem, wrzucał go do otworu, a urządzenie nagradzało go jedzeniem i kruki uczą się jedno od drugich. Zresztą są jednymi z najbardziej inteligentnych ptaków na świecie, obok kawek na przykład, o czym już niedawno mówiliśmy na antenie Radia Warszawa. No rzeczywiście już po kilku próbach ptaki uczyły się tego mechanizmu i wykonywały to zadanie bardzo chętnie, bo od razu miały nagrodę. Co prawda czytałam gdzieś, że jednak ten projekt upadł. Kruki bowiem nauczyły się wrzucać różne rzeczy do tych automatów. W związku z tym nie do końca udało się to, czego ludzie chcieli. Ale pytanie zasadnicze brzmi, czy nie byłoby łatwiej nauczyć nas, ludzi, którzy też jesteśmy dosyć inteligentni, żebyśmy nie wyrzucali jednak niedopałków na ulicę?

To Titio już za nami. 12 minut zostało do godziny 14. Wiecie, obserwuję taką przestrzeń na Instagramie.

0: To zespół Kombi już za nami na antenie Radia Warszawa. Dwie minutki zostały do godziny 14:00 i już w studiu Radia Warszawa Ewa Pietrzak. Cześć, dzień dobry.
1: Witam serdecznie,
0: czy jeszcze suchą nogą udało Ci się wejść do studia?
1: Tak, ja już jestem pobłogosławiona deszczem, a dobrze. Teraz już prawie sucha, mokre włosy, niczym się nie przejmuję. Pozdrawiam wszystkich uczestników pielgrzymki nocnej do Ostrówka, szczególnie naszych słuchaczy, panią Anielę, panią Adriannę, pana Bartka, panią Marię, panią Edytę i innych, przepraszam.
0: Bardzo miło słyszeć Ewę Pietrzak na antenie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zofia Kozorawska, Ewa Pietrzak przejmuje teraz mikrofon.
1: Prawda,
0: do usłyszenia.
1: Prawda.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jarek, mam coś dla ciebie.
4: Mam nadzieję, że to lemoniada.
3: Oczywiście, zapakowana szczelnie w szklaną butelkę.
4: Ta lemoniada ma dziwny smak.
3: Sok z cytryny, ogórek, bazylia i zero cukru. Samo zdrowie.
4: Jak znam skład, to od razu lepiej smakuje.
3: Ale zobacz, wypiłaś tylko łyk i bazylia sprawiła, że od razu jesteś mniej zaspany.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolice i okolice.
4: Z lemoniadą czy bez?
3: Od 7 do 10. Zapraszają
4: Weronika Ostrowska
3: i Jarek Wydra.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
2: Po reklamie.
1: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 14:00.
6: Ceny paliw gwałtownie rosną. Polka ofiarą zamachu w Berlinie. Laboratorium narkotykowe pod Warszawą. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Na niektórych stacjach pęka bariera 8 zł za litr oleju napędowego. Rosną też ceny benzyny, która w wielu miejscach kosztuje ponad 7 zł i 60 groszy. To najwyższe ceny od marca. Gwałtowne wzrosty to skutek drożejącej ropy na światowych rynkach i ograniczonej podaży diesla. Kierowców najbardziej niepokoi tempo, w jakim zmieniają się ceny tankowania oleju napędowego.
7: Mnie boli to, że ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają. A też by mogły szybko spadać.
8: Ale to jest niestety wina gospodarki światowej, problemów z Trumpem i z wieloma innymi rzeczami. Całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł.
9: Podwyższyli ceny paliwa, tłumacząc się tym, że cieśnina Ormuz jest zamknięta, tak? Ale rezerwy w ogóle nie były wykorzystane.
6: Z kierowcami rozmawiał Maciej Szefer.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: 65-letnia Polka ofiarą sobotniego zamachu podczas Parady Równości w Berlinie. Potwierdzają to władze tego miasta. W Niemczech trwają ustalenia, czy zamach był możliwy także w wyniku systemowych błędów. Sprawca dwukrotnie próbował dołączyć do Państwa Islamskiego. Abdul B. został nawet za to skazany, ale kara więzienia była w zawieszeniu.
11: Minister spraw wewnętrznych Niemiec zapowiedział kontrolę efektywności systemu postępowania wobec osób stwarzających zagrożenie. Aleksander Dobrindt resortem kieruje od nieco ponad roku. Już za jego urzędowania Abdul B. został aresztowany w Libanie, gdy próbował dostać się do sąsiedniej Syrii i tamtejszego oddziału Państwa Islamskiego. Wcześniej, również nieudanie, chciał dołączyć do innej grupy tej organizacji terrorystycznej w Mauretanii. W maju już w niemieckim sądzie 21-latek usłyszał wyrok roku i 8 miesięcy więzienia za planowanie czynów stwarzających zagrożenie dla państwa. Wyrok został jednak zawieszony. Skazany miał podjąć zajęcia z deradykalizacji. Nie zaczął, bo nie przejawiał koniecznej do tego woli, jak przekazał przedstawiciel Violence Prevention Network. Organizacja VPN pracuje z ekstremistami z obu końców politycznej sceny. Sobotni zamachowiec urodził i wychował się w Niemczech. W sobotę wjechał furgonetką w ludzi w Tiergarten w sercu Berlina. Po rozbiciu samochodu atakował długim nożem lub maczetą. Policja do tej pory nie podała ostatecznej informacji, jakiej broni użył mężczyzna, także przeciw policjantom, gdy w niedzielę wieczorem został znaleziony, a potem zastrzelony w dzielnicy Szpandau.
6: Relacjonował Adam Górczewski.
10: Dzieje się blisko.
6: Laboratorium narkotykowe w Józefowie koło Otwocka rozbite. Policjanci odkryli je na jednej z posesji. Było profesjonalnie wyposażone, informuje podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji.
12: Na miejscu policjanci ujawnili w pełni wyposażone, profesjonalne laboratorium przeznaczone do produkcji mefedronu. Przestępczy proceder odbywał się przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W pomieszczeniach znajdował się reaktor, mieszadła, grzałki oraz zaawansowany system wentylacji. Ujawniono także odzież ochronną, w tym specjalne kombinezony i maski.
6: Ze względu na niebezpieczeństwo zatrucia policjanci musieli skorzystać z pomocy straży pożarnej.
12: Ze względu na specyfikację produkcji narkotyków syntetycznych oraz niebezpieczeństwo związane z substancjami chemicznymi, do akcji zaangażowano specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy upewnili się, że przebywanie w pomieszczeniach jest bezpieczne i funkcjonariusze mogą bez przeszkód prowadzić dalsze czynności.
6: Na miejscu zabezpieczono 20 kg mefedronu, 10 kg substancji w fazie krystalizacji, kilkadziesiąt litrów prekursorów chemicznych i sprzęt. W sprawie zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii. Mieszkaniec był poszukiwany czerwoną notą Interpolu przez mołdawskie organy ścigania za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe.
1: Deszczowo, to już wiemy. Poza tym duszno. Naprawdę, człowiek nie wie, jak się ubrać. Bo tak, tutaj deszcz, tu duszność, a poza tym wysokie temperatury. W Warszawie teraz 22 stopnie, w Legionowie tyle samo, w Nowym Dworze Mazowieckim 23, w Grodzisku Mazowieckim 21, a więcej słońca w Otwocku, w Wołominie, tam 22 stopnie. Wiatr nam dziś nie dokucza. Prawie 5 minut po godzinie 14. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Pozdrawiam w sposób szczególny pana doktora Bartka, który dzielnie pielgrzymował z Warszawy do Ostrówka. Jest szczęśliwym mężem i ojcem i lekarzem z powołania. Harry Stalicz na dobry początek naszego spotkania. Ewa Pietrzak, zapraszam.

0: Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po godzinie 14. Raz jeszcze, drodzy Państwo, powrócę do nocnej pielgrzymki z Warszawy do Ostrówka, ponieważ dzięki tym rekolekcjom w drodze, po pierwsze, można spojrzeć w oczy naszym radiosłuchaczom i po drugie, otrzymać błogosławieństwo od kapłanów, proboszczów tych poszczególnych parafiach, tak więc wszystkich pozdrawiamy i oczywiście tutaj księdza prałata Krzysztofa, sanktuarium świętej siostry Faustyny. Raz jeszcze życzenia imieninowe. Później katedra warszawsko-praska, tak? Później ksiądz proboszcz i parafia świętego Barnabę na Zaciszu. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i miłosierdzie Boże w Ząbkach. O, tam to była dłuższa drzemka wśród pielgrzymów, ale były także Duczki, był Wołomin, był Ostrówek, w Klębowie też zawitaliśmy, byliśmy troszeczkę dłużej i raz jeszcze w imieniu swoim, myślę, że naszej redakcji dziękujemy za to błogosławieństwo i dobre słowo. A kiedy już docieraliśmy do domu świętej Faustyny, to po prawej stronie ze łzami w oczach witał nas wokalista, muzyk Robert Chojnacki. Też powiedział, że jest co roku, prawda, i wita pątników zmierzających do domu świętej siostry Faustyny. Mrozu nie ma miejsca jak dom, z dedykacją dla tych wszystkich, którzy tęsknią za rodzinnym domem. 13 po 14.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Albano Robina Power to jest jedna z tych piosenek, która się nie starzeje i zachęca do tego, by w końcu podjąć ten krok i wyruszyć na przykład właśnie do Italii. Jak będą środki, jak będzie czas, takie jak będzie pełna mobilizacja, bo często teraz chyba w tych poradnikach czytamy, że oprócz naszej ojczystej ziemi, bo wiadomo, że najpierw trzeba Polskę zwiedzić, warto czasami wyruszyć także do jakiegoś przyjaznego kraju w naszej Europie. 20 minut po godzinie 14:00.

0: 29 minut po godzinie 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
3: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
1: Ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
2: Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Tutkowski.
3: Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na jezdni serwisowej ulicy Jagiellońskiej. W ramach prac trylinkę zastąpi asfalt, powstaną nowe chodniki i zatoki postojowe, a wcześniej wykonane zostanie odwodnienie ulicy. Remont ma potrwać do końca wakacji. W czwartek w Parku Wolności odbędzie się spotkanie powstańców warszawskich z prezydentem Polski Karolem Nawrockim i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Podczas wydarzenia zostaną wręczone odznaczenia państwowe. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało odnaleziono w sobotę w kanale Żerańskim. Na miejsce skierowano służby. Mężczyzna został wydobyty z wody, jednak lekarz stwierdził jego zgon. Laboratorium narkotykowe w Józefowie koło Otwocka rozbite. Policjanci odkryli je na jednej z posesji. Na miejscu zabezpieczono także 20 kg mefedronu. W sprawie zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii. Nowe imiona dla mieszkańców warszawskiego zoo. Ogier konia Przewalskiego otrzymał imię Sernik. Tak zdecydowali internauci w plebiscycie. W lipcu mieszkańcy i miłośnicy zwierząt wybrali także imiona dla młodej alpaki Sancho i pudu południowego Sasanka.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

39 minut po godzinie 14, a dzięki między innymi, drodzy Państwo, znajomościom i audycji Przystanek Parafia, to wiem, że niebawem rozpocznie się cykl bardzo interesujących koncertów. 200 lat Pani Alino z udziałem Aliny Wrońskiej-Lewickiej, sanitariuszki z Powstania Warszawskiego, zainauguruje 1 sierpnia Letni Festiwal Muzyki Kameralnej w Okuniewie. Koncerty w Kościele Świętego Stanisława Kostki będą odbywać się o godzinie 19 i w kolejne soboty sierpnia recitale fortepianowe, między innymi Moniuszko i Chopin w pieśniach, 15 sierpnia, 22 muzyka ze świata, a 29 koncert finałowy. Zapraszamy serdecznie do Okuniewa.

0: Za 2 minuty, godzina 15.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Ja ze swej strony jestem zupełnie zgodzona z wolą Twoją. Zrób ze mną, co Ci się podoba, Panie. Daj mi tylko łaskę, abym Cię coraz goręcej miłowała. To mi jest najdroższe. Niczego nie pragnę poza Tobą, miłości wieczna. Mniejsza o to, jakimi drogami mnie poprowadzisz, czy bolesnymi, czy radosnymi. Ja pragnę Cię kochać każdym momentem życia mojego. Każesz mi pójść, Jezu, pełnić wolę Twoją, pójdę. Każesz mi pozostać, pozostanę. Mniejsza o to, co cierpieć będę, czy w jednym, czy w drugim wypadku. Mniejsza o to, co w tym kielichu jest zawarte dla mnie. Wystarcza mi to, że wiem, iż mi go podała miłująca ręka Boga.

Któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć Go wzywamy? Godzina Twojej śmierci, Jezu, gromadzi nas na modlitwie. Patrząc, jak wisisz bezbronny na krzyżu, cierpiący, samotny, uświadamiamy sobie bliskość, bliskość naszego Boga. Jest to tak niespotykana bliskość, że w poganach wszystkich czasów budziła i nadal budzi zgorszenie, ale jednocześnie i tęsknotę. Jesteś tak blisko. Narodziłeś się w ubogim żłobie. Chodziłeś po ziemi. Spotykałeś się z ludźmi. Zostałeś ukrzyżowany. Jak wielka jest tajemnica miłosiernej miłości Boga. Dla wielu zgorszeniem jest też Twoje zmartwychwstanie, choć przecież tęsknią za nieśmiertelnością. Bliskość, miłosierdzie, zmartwychwstanie. To ofiaruje każdemu człowiekowi Bóg chrześcijan. Bóg miłosierdzia i Ojciec wszelkiej pociechy, objawiony w Tobie, jednorodzonym Synu Ojca, który przyjąłeś ciało z dziewicy, który uczestniczyłeś w codziennych ludzkich trudach, który byłeś umęczony pod Ponckim Piłatem i pogrzebany, który nawet do piekieł zstąpiłeś i pokonałeś szatana i wyrwałeś mu jego ofiary, by wprowadzić braci na wyżyny nieba, gdzie mają udział w Twojej chwale. Rozważając to wszystko w godzinie krzyża, ze zdumieniem wołamy za psalmistą, czy jest gdzie wielki naród, któremu bogowie byliby tak bliscy, jak bliski jest nam Pan, Bóg nasz. Kto poznał tajemnicę Twojej miłosiernej miłości, ten już chętniej wraca pod Twój krzyż, aby dziękować, błagać o miłosierdzie dla świata. Prosimy więc przez zasługi Twojej bolesnej męki, aby wzrastała w nas świadomość wielkości Twych darów, Twojej miłości, Twojej bliskości. Abyśmy umieli korzystać z owoców zbawienia i skutecznie współpracować z Tobą w dziele ratowania dusz.

0: Panie Jezu, powiedziałeś do siostry Faustyny: rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Chcemy więc sprawić Ci radość. I dlatego odwołujemy się do Twego miłosierdzia, prosząc o nie dla nas, dla naszych rodzin, Kościoła, Ojczyzny i całego świata. W sposób szczególny błagamy o Twoje miłosierdzie dla ludzi zniewolonych przez grzechy i nałogi, żyjących z dala od Kościoła, bez sakramentów świętych, dla konających w grzechach ciężkich, aby mogli obudzić w sobie żal doskonały i choćby w ostatniej chwili skorzystać z Twego miłosierdzia. W swej dobroci pochyl się nad chorymi, cierpiącymi z powodu wojny, prześladowań, głodu, niedostatku czy trudnych doświadczeń. Pomóż moralnie odrodzić się naszemu narodowi i Europie, aby swoje dziś i jutro budowała na fundamencie wartości, które stoją na straży dobra człowieka. Udziel potrzebnych łask rolnikom i wszystkim wypoczywającym na wakacjach. Wysłuchaj prośb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, w Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.

Uwielbiam Cię, Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro. I serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Uwielbiam Cię całym sercem i duszą moją. A choć to uwielbienie moje jest tak nędzne i małe, jednak jestem spokojna, bo wiem, że Ty wiesz, że ono jest szczere, choć tak nieudolne.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na Ewangelię, którą komentuje w tym tygodniu ksiądz Wojciech Wielądek.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
2: Czasem ulegamy takiej pokusie myślenia, że od razu wszystko musi być największe, najlepsze, najmocniejsze. Do tego też chce nas zachęcać dzisiejszy świat w dobie rywalizacji o wpływy na różnych polach. Ale Pan Jezus wciąż stara się zachęcić nas do czegoś innego, żebyśmy zwrócili naszą uwagę na to, co wydaje się znaczyć niewiele. Warto się przyjrzeć obrazowi zaczynu wymieszanego z ciastem. Ilość ciasta, którą kobieta z przypowieści przygotowała, jest zdumiewająca, bo 3 miary mąki odpowiadać mogą 27 kilogramom. Powstała z tego ilość chleba wystarczyłaby do nakarmienia ponad 100 osób, co byłoby dostateczne na wielką ucztę. A przypomnijmy, że i takiego obrazu użył Pan Jezus w innym miejscu do opisania rzeczywistości Królestwa Bożego. To, co jest małe, ma wielkie znaczenie w oczach Bożych. Choćby nasze kroki i postępy w drodze do Pana Boga zdawały się nam samym małe, to właśnie one bardzo go radują, bo cieszy się z naszej wierności nawet w małych rzeczach.

0: Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski, 15:30 na zegarze.
1: Policjanci zatrzymali 40-latka podejrzanego o oszustwo metodą na podszywacza. Mężczyzna miał wyłudzać pieniądze, podszywając się pod inne osoby. Usłyszał 106 zarzutów. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W wieku 104 lat zmarła Józefa Marciniak, pseudonim Kropka, sanitariuszka i łączniczka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Służyła w batalionie Kiliński, pomagając rannym i wykonując zadania łączniczki w Śródmieściu. Informacje o śmierci przekazała Fundacja Nie Zapomnij o Nas. Policja wyjaśnia okoliczności postrzelenia 41-letniego mężczyzny w miejscowości Koszelówka. Według wstępnych ustaleń strzał miał paść z przejeżdżającego samochodu, który następnie odjechał z miejsca zdarzenia. Ranny mężczyzna trafił do szpitala. Na ulicy Stawki w warszawskim Śródmieściu zapadła się betonowa płyta torowiska. Tramwaje zostały skierowane na objazdy. Naprawa ma potrwać około 2 dni. Przyczyną awarii jest prawdopodobnie zużycie ponad 30-letniej konstrukcji. Dwa nowe wizerunki warszawskiej syrenki pojawiły się w nietypowym miejscu, na płytach torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich przy skrzyżowaniu z ulicą Emilii Plater. Pierwsze tramwaje przejadą tędy 3 sierpnia. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: I drodzy Państwo, można powiedzieć kolejna garść pozdrowień, szczególnie dla siostry Paulinny z Ostrówka. Mam nadzieję, że słucha nas o tej porze. Ważna informacja dla tych wszystkich, którzy swoje życie związali z Mińskiem Mazowieckim, ponieważ ruszyła już 24. edycja Nagrody Powiatu Mińskiego Laura. Tak się nazywa właśnie ta nagroda, prestiżowego wyróżnienia przyznawanego mieszkańcom, organizacjom i podmiotom z terenu powiatu za szczególne osiągnięcia oraz działalność na rzecz rozwoju i promocji. Rozumiem, że na rzecz rozwoju i promocji albo powiatu, albo Mińska samego, a może jakiejś konkretnej organizacji. Ja znam naszych radiosłuchaczy z Mińska, wiem, że są zaangażowani, a może to pan Piotr, może to pani Martyna, Wiktoria, Weronika, Mikołaj, kto wie. W każdym razie kandydatów można zgłaszać do 18 września. Zdążymy. No właśnie, a skoro wiemy o parafianach i parafiach, którzy angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi, to myślę, że to też znakomici kandydaci właśnie do tego wyróżnienia.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No oczywiście ja nadal żyję pielgrzymką do Ostrówka, przypomnę, nocną pielgrzymką i dzienną. Jedni mówią, że to jest mini pielgrzymka, inni mówią mini, ale ekstremalna, bo nie śpi się, idzie się nocą, wieczorem, a później w ciągu dnia dociera się między sobą, ale na miejsce docieramy tak po 13, żeby o 15 rozpoczęła się msza święta. A być może ktoś z naszych radiosłuchaczy był wczoraj w Jakubowie. Ponad 550 lat ma ta parafia i właśnie wczoraj świętowała podniesienie do rangi sanktuarium, a w zawiątkowym kościele jest także wizerunek patronki świętej Anny Samo III.

0: Za minutę godzina 16, o 16 na antenie Radia Warszawa wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: po reklamie.
1: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 16.
2: Nowy kandydat na wicemarszałka Sejmu. Łotwa chce usunąć znaki drogowe kierujące do Rosji i na Białoruś. Warszawa pamięta o rocznicy powstania. Klub PiS chce mieć wicemarszałka. Jego przewodniczący Mariusz Błaszczak mówi, że kandydatem będzie Marcin Ociepa.
3: Poinformowałem marszałka Sejmu, że Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złoży wniosek o uzupełnienie Prezydium Sejmu o naszego kandydata. Naszym kandydatem jest pan minister Marcin Ociepa. Ja z panem ministrem Ociepą współpracowałem przez wiele lat w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia takiej roli.
2: Wcześniej kandydatką PiS na wicemarszałka była Elżbieta Witek. Sejm nie zgodził się jednak na jej wybór. W związku z tym ugrupowanie postanowiło nie zgłaszać kolejnego kandydata. Marcin Ociepa jest członkiem klubu PiS, ale nie należy do partii. Jest prezesem stowarzyszenia Odnowa, które współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością w ramach Zjednoczonej Prawicy.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Łotwa chce usunąć znaki drogowe kierujące do Rosji i na Białoruś. Ministerstwo Transportu uzasadnia, że w obecnej sytuacji nie ma potrzeby utrzymywania oznakowania wskazującego kierunek do tych państw.
5: Łotewski minister transportu Richard Kozłowski poinformował, że projekt przepisów przewidujący zmianę oznakowania został przygotowany i skierowany do konsultacji kilka miesięcy temu. Teraz od kancelarii premiera zależy termin wpisania go do porządku obrad rządu. Łotewskie media informują, że plan zakłada, iż do 30 września z dróg znikną znaki wskazujące kierunek do Rosji i na Białoruś, a w części przypadków tablice zostaną zmienione. Orientacje mają ułatwiać numery dróg oraz oznaczenia tras europejskich. Według Państwowej Spółki Drogowej w całym kraju jest obecnie 235 takich drogowskazów.
2: Informował Kamil Zalewski.
4: Dzieje się blisko.
2: W Warszawie trwają obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W sobotę odbył się 35. bieg pamięci, w którym udział wzięło około 14 tysięcy uczestników. Rywalizowali oni na dwóch dystansach, 5 i 10 kilometrów. Bieg rozpoczął Janusz Maksymowicz, powstaniec warszawski.
6: Cieszymy się, że Powstanie Warszawskie ma tylu przyjaciół. Wszystkiego najlepszego.
7: 3, 2, 1 i wystartowała kolejna fala 35. biegu.
2: W Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania odbył się także koncert i premiera płyty Łączy Nas. Na scenie obok Błażeja Króla gościnnie wystąpił Andrzej Piaseczny i chór dziecięcy, a przed nami główne uroczystości związane z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia o 15 odbędzie się spotkanie z bohaterami tamtych dni w Muzeum Powstania Warszawskiego. Do wzięcia udziału w tym wydarzeniu zaprasza dyrektor tego muzeum Jan Ołdakowski.
8: Jeżeli ktoś czuje, że nie wie, gdzie ma pójść, to zapraszamy do Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam jest takie dwugodzinne spotkanie i co wyjątkowe, tam będą powstańcy warszawscy. Można ich z nimi się spotkać. Można z nimi porozmawiać. To jest taki moment, w którym czekając od 15 na godzinę W, mamy taki rodzaj studia otwartego i co roku jest tam więcej ludzi przychodzi. Czekając na godzinę W, rozmawiamy z powstańcami.
2: W godzinie W, czyli 1 sierpnia o 17, stanie całe miasto. Kolejne rocznicy nie doczekała jednak Józefa Marciniak, pseudonim Kropka, uczestniczka Powstania Warszawskiego, sanitariuszka i łączniczka Armii Krajowej. Zmarła w wieku 104 lat, więcej Artur Chmielewski.
9: W czasie walk w 1944 roku służyła w batalionie Kiliński działającym w rejonie Śródmieścia, gdzie pomagała rannym i przekazywała meldunki między oddziałami. Po wojnie angażowała się w zachowanie pamięci o historii Polski i losach żołnierzy podziemia niepodległościowego. Była autorką publikacji poświęconych m.in. Wołyniowi oraz roli kobiet w Armii Krajowej. Informacje o jej śmierci przekazała Fundacja Nie Zapomnij o Nas, która przypomniała, że Józefa Marciniak przez całe życie pielęgnowała pamięć o Powstaniu Warszawskim i jego uczestnikach. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: I po deszczu przejaśniło się. Teraz na warszawskiej Pradze nie pada, chociaż wiem, że w niektórych miejscach na Mazowszu nadal takie krople deszczu pojawiają się. 21 stopni o tej porze w Warszawie, a będzie 23 jeszcze po południu. 20 stopni w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Piasecznie, w Grodzisku, w Otwocku 21 i tam piękne słoneczne niebo. W Wołomie także jasno i słonecznie i tam 20 stopni.
4: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 16:05. No, zainteresowała mnie ta sytuacja związana z tym, co dzieje się na Łotwie. I mam dobrą wiadomość, bo w studiu obok, już za taką szepką, jak ktoś kiedyś był w czasie Dni Otwartych w Radio Warszawa, czekają nasi dzisiejsi goście. Obiecywali, że będzie długo, ciekawie, serdecznie. To będzie rozmowa o życiu, o powołaniu, o ojczyźnie i myślę też o tym, co zrobić, żeby iść za głosem serca w swoim życiu. Zobaczymy, co mi ciekawego powiedzą. Szczegóły tej rozmowy już za kilka chwil na antenie Radia Warszawa. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 10 minut po godzinie 16 odwiedził nas redaktor Grzegorz, a to oznacza, że jak Grześ nas odwiedza, to albo robi zdjęcie, albo jakieś pozdrowienia przekazuje. Tak więc jak Państwo będą chcieli zobaczyć moich dzisiejszych gości, taką wielką trójkę, to ta wielka trójka jest już uwieczniona na zdjęciu i jest i Agnieszka Skowrońska, i Cezary Jurkiewicz, i gość, o którym mówią w samych superlatywach. W samych superlatywach. Kim jest ten kapłan, Marianin z Łotwy i w jaki sposób służy Bogu i człowiekowi? O tym między innymi będziemy rozmawiać w naszej rozmowie. Ksiądz Rinald Stankiewicz, Marianin, również dotarł do studia Radia Warszawa. Pięknie mówi w języku polskim. Pewnie będziemy czekać też na jakieś pozdrowienia. No zobaczymy. Kochani, korki, utrudnienia o tej porze na antenie Radia Warszawa. Ciekawe, czy stolica wróciła z wakacji. Z wypoczynku, już mówię, z centrum w kierunku Marek 49 minut, sporo. Do Starej Miłosnej tylko 39, do Twocka 50 minut, w kierunku Kabat 40, do Nadarzyna 47, do Pruszkowa 41, do Łomianek 45 minut. A do centrum na przykład o tej porze, jesteśmy w Jabłonnie i chcemy do centrum, to tylko 44 minuty, z Marek do centrum 36, a z Błonia 70 minut do centrum Warszawy. Pozdrawiam wszystkich zmotoryzowanych. Spieszcie się, ale powoli.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Drodzy Państwo, tak jak obiecywałam, w studiu obok już czekają nasi goście, a wśród nich Agnieszka Skowrońska.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie. Bardzo dziękujemy także za to, że Pani Agnieszka z takim wspaniałym pomysłem dotyczącym gości podzieliła się ze mną. Jest z nami także ksiądz Rinald Stankiewicz, marianin z Łotwy. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
3: Szczęść Boże.
1: I pan Cezary Jurkiewicz, witam serdecznie. Szczęść Boże, dzień dobry.
4: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Kochani, nie obraźcie się, wybaczcie mi pierwsze pytanie skierowane do naszego gościa, księdza Rinaldza. Księże, czy możemy dziś powiedzieć, że nasza ojczyzna Polska buduje także relacje z tymi, którzy mieszkają na Łotwie? Jak te relacje dzisiaj wyglądają?
3: O tak. Przez wiarę Polska jest wielka. Przez wiarę, nie tylko cenności religijne, ale takie narodowe. I także można powiedzieć, że Polska żyje nie tylko w terytorium ówczesnej Polski, ale Polska żyje o wiele większe terytorium. I między innymi to jest Łotwa. Łotwa, Litwa i inne państwa na świecie, gdzie polski duch jest obecny.
1: Na chwilę wrócę do tego, o czym była mowa w naszych wiadomościach, czyli że Łotwa chce usunąć znaki drogowe kierujące do Rosji i na Białoruś. Jak ksiądz przyjął te informacje?
3: No to chyba specjalnie tą wiadomość
1: no redakcja pracuje.
3: Tak. No, tak. Mogę powiedzieć jedno, że dzisiaj oglądałem wiadomości i te wiadomości na kanałach łotewskich nie widziałem. Także skąd wy macie taką informację? Mhm. Ale dobrze, że tak. No oczywiście sytuacja nie jest łatwa, ale no ten... Jak władza postanowiła, że coś takiego trzeba zrobić, no to na pewno jest podstawa pod czymś takimś.
1: Księże, w jakich okolicznościach usłyszał głos ksiądz w swoim sercu związany z tym, by pójść w swoim życiu za Chrystusem?
3: Jestem, pochodzę z rodziny niewierzącej. Chrzest przyjąłem w wieku 17 lat. I to był mój już taki wybór. Sam wiedziałem, że chcę należeć do Kościoła. No a potem już przyjaźń z Pana Boga przez sanktuarium Matki Bożej, pod opieką Matki Bożej, rósł i dorósł do tego, co teraz widzicie.
1: Pięknie powiedziane. Dziękujemy, księże, tak, za to świadectwo, bo nasz dzisiejszy gość jest skromny i pewnie nie powie, że otrzymał również Order Trzech Gwiazd za ofiarną pracę duszpasterską i renowację między innymi kościołów, zabytków kultury, prawda? Też jest takie wyróżnienie i nagroda. Teraz pytania do pana Cezarego. Panie Agnieszki, w jakich okolicznościach, kiedy te relacje z naszym dzisiejszym gościem, kapłanem z Łotwy nawiązaliście? Jak wygląda ta historia, moi drodzy?
2: To jest, bym powiedziała, taka historia, o której się nie zapomina. To po prostu byliśmy z Cezarem na Łotwie, szukając i rozmawiając z księżmi, proboszczami parafii Łotwy, aby przyjęła paczkę na kresy, ponieważ sednem naszej pracy wspólnej na Łotwie jest paczka na kresy. Szukamy tam kontaktów i miejsc, w których byśmy mogli dotrzeć z młodzieżą, która tutaj w Polsce zbiera artykuły spożywcze i przygotowuje paczki i może wyjechać na Łotwę. Wyjechać, aby nie tylko przekazać ten materialny znak naszej, tej ofiarności Polaków, ale przede wszystkim spotkać się z historią Ładgali, Łotwy i Polski przez to, bo jesteśmy związani historycznie i to jest nasze motto paczki na kresy. Pomoc, pamięć i edukacja. To, co chcemy robić. I w jednej dojechaliśmy do miejscowości Welony i był przepiękny, jest do tej pory klasztor biały na środku placu, wokół zieleni i wchodzimy i zaczynamy rozmawiać. Wychodzi do nas ojciec, który mówi piękną polszczyzną, otwiera ramiona, jakby nas znał w ogóle setki lat i w ogóle przyjmuje.
1: Jak ojciec do swoich dzieci, tak?
2: Mhm. Tak, w ogóle nie było żadnej bariery, żadnej nieufności.
1: A może powiedział, co tak późno? Gdzie wy dotąd byliście?
2: Prawie tak, tak prawie tak.
1: Panie Cezary, a jak pan wspomina tę historię? Będzie wzruszenie, ja już wiem.
4: Ojciec Reynolds powiedział przed momentem taką ważną rzecz. Powiedział o tym, że ta Polska i te ślady są obecne. No rzeczywiście Inflanty i to miejsce tam, ten moment dojazdu, ja pamiętam, że jechałem z nieufnością. To znaczy nie do ojca, bo go nie znałem, ale z taką nieufnością, bo często ta praca i rozmowy z proboszczami to nie są łatwe sytuacje, bo wielu ludzi w ogóle myśląc o paczce na kresę, myśli, że to, znaczy nie rozumie jak gdyby całego mechanizmu, tego, że tak naprawdę to ta obecność tych młodych ludzi tam, to jest coś, co działa w obie strony. A welony, wielony są takim miejscem, gdzie no mamy nadzieję, i ojciec o tym wie, bo o tym rozmawialiśmy, że w tym roku właśnie w Wielonach, w domu rekolekcyjnym, będzie jeden autokar ludzi mieszkał i będą tam również odwiedzali wszystkie ślady w pobliżu, które są związane z historią Rzeczypospolitej, z historią Inflant, z powstaniem styczniowym i z operacją Zima, czyli rokiem 1920. I jak dzisiaj siedzieliśmy nad tą listą tych miejsc, to powiem to tak, w życiu naszym nie ma przypadku. Bóg kieruje historią i to spotkanie z ojcem było właśnie takie. Dokładnie takie, w punkt. Ja jestem ogromnie wdzięczny za ojca. I on to wie.
1: A owoce tej współpracy trwają do dziś? I ojcze, skąd ta znajomość języka polskiego? Ja nie mówię, że dzisiaj zrobimy jakiś test. Nie, nie, nie. Ale skąd ta znajomość języka polskiego?
3: Pamiętam mój pierwszy wyjazd do Polski w 1996 roku do stoczku klasztornego, gdzie Zgromadzenie Księży Marianów miało postulat. Pamiętam pierwszy wieczór, kiedy przyjechałem i pytałem, o której są poranne modlitwy. I mówili mi, że o 7:30. Ja pytam, o której? 7:30. O której? 7:30. Ja nie mogłem wyobrazić, że tak późno, bo u nas w klasztorze po 6:00 są modlitwy. Zrozumiałem, że...
1: A u nas śpią.
3: Że to niemożliwe, że nie rozumiem nawet, co to jest. No, do tej pory nie mówię dobrze po polsku, no ale studia w Lublinie na Kule robiło swoje, także no staram się. Co prawda nie mam kontaktu, bo na Welonach, tam gdzie pracuję Polaku, nie mam się po polsku. Jedyny kontakt z językiem polskim na co dzień jest brewiarz, który odmawiam. No a tak na co dzień bardzo, bardzo mało używam języka polskiego. Teraz co prawda przyjechałem na parę dni do Polski, spotkałem się z przyjaciółmi, była taka możliwość przez parę dni porozmawiać po polsku, a tak na co dzień nie mam takiej możliwości.
1: Kochani, co powiecie o owocach tej współpracy? Tutaj pani Agnieszka wspomniała o pomocy, pamięci, edukacji.
4: A to może lepiej, żeby coś powiedział ojciec Reynolds, bo myślę, tak, że to będzie ocena.
2: Jak nas widzi.
3: To znaczy tak, ludzie bardzo czekają na przyjazd, na spotkanie. Zawsze pytają, czy w tym roku oni przyjadą do nas, bo to jest niesamowite, jaki przepiękny owoc miłości ta paczka zrobiła na tych ludzi. Pierwsze spotkanie zawsze jest takie no, trudne, można powiedzieć, bo Łotysze w ogóle są takim narodem bardziej zamkniętym niż Polacy. Dlatego otworzyć drzwi, przyjąć nieznajomych ludzi do swoich domów, czy młodych, czy już starszych ludzi, zawsze jest problem. Ale kiedy jest to pierwsze spotkanie, owocuje, to na następne spotkanie czekają i to jest przepiękne. Przepiękne, że ludzie, którzy pytają, a czy w tym roku na święta też oni przyjadą do nas. I to chyba jest najlepsze świadectwo, że nie są obojętni, tylko czekają, pytają, czy oni znowu do nas przyjadą. Pięknie, naprawdę pięknie.
1: Czyli ta tęsknota jest w ciągu roku, tak?
3: O tak, Ja myślę, że codziennie. Nie tylko przed Boże Narodzeniem.
1: Starczy teraz ojcu, że tak powiem, tych godzin, żeby tych wszystkich przyjaciół w Polsce odwiedzić? Na pewno grafik jest wypełniony, prawda?
3: Dzisiaj już wracam.
1: Naprawdę?
3: Także mogłem tylko parę ludzi odwiedzić tym razem. No może następnym razem uda się więcej.
1: No,
3: zobaczymy.
1: No zapraszamy serdecznie. Kochani, macie jeszcze tutaj dosłownie 45 sekund. Co chcecie dobrego dziś powiedzieć słuchaczom Radia Warszawa? Czego życzyć naszej ojczyźnie, słuchaczom?
4: Doświadczenia tego, że Rzeczpospolita istnieje. Tego, co jest pod spodem. Zarówno na Łotwie, jak i na Litwie, na Białorusi i na Ukrainie. Są ludzie, którzy pamiętają Rzeczpospolitą i modlitwy za tych młodych, że jadą kolejny raz, bo mamy już zgłoszenia. Samorządy są gotowe, jadą z nami i zapraszamy z nami na paczkę. Od 10 do 14 grudnia na wschód ruszamy.
2: Tak, dziękujemy Radiu Warszawa za to, że się dołącza do paczki na kresy i mam nadzieję, że na Boże Narodzenie także pojadą przedstawiciele radia, żeby przekazać stamtąd audycję na żywo.
1: A pamiętam, nasza Kasia Waślewska, tak, brała udział w tym przedsięwzięciu, tak, i potem opowiadała o swoim doświadczeniu i o tym, że chce tam wrócić, tak jej serce zostało.
4: I dziękujemy za ojca.
2: Tak.
4: Naprawdę.
1: Bardzo dziękujemy za to świadectwo wiary, drodzy Państwo, i za to, co dzieje się na Łotwie i w naszej ojczyźnie. Ksiądz Rinald Stankiewicz, Marianin z Łotwy, bardzo dziękujemy. Pani Agnieszka Skowrońska, pan Cezary Jurkiewicz, bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
2: Dziękuję.
4: Dziękujemy.
3: Dziękuję.

0: Wiadomości z życia kościoła, Wojciech Dudkowski, zapraszam, jest 16:30. Muzyką i modlitwą połączą w Castel Gandolfo młodych chórzystów z 5 regionów dotkniętych kryzysami. W środę 29 lipca razem z Leonem XIV będą prosić o pokój na świecie.
1: Muzyczną oprawę spotkania w Castel Gandolfo będzie współtworzyć Andrea Bocelli. Światowej sławy tenor podkreśla, że pokój buduje się przez spotkanie i umiejętność słuchania głosu innych. Spotkanie Pieśń Pokoju w Borgo Laudato Si wpisuje się w obchody 800. rocznicy narodzin dla nieba świętego Franciszka z Asyżu. Papież poprowadzi modlitwę inspirowaną przesłaniem Pieśni Stworzeń. Młodzi przyjadą z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti oraz Włoch. Ich historie często naznaczone są wojną, ubóstwem i trudnymi doświadczeniami. Modlitwa zwieńczy ich 10-dniowe spotkanie, podczas którego po raz pierwszy zebrali się w jednym miejscu, połączeni muzyką. Karol Darmoros, Vatican News.
0: Tylko do końca lipca uczniowie stołecznych szkół mogą wnioskować o stypendia Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Stypendia przyznawane są na zasadzie konkursu uczniom, którzy skończyli rok szkolny ze średnią ocen minimum 4.0. Liczą się też osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe lub zaangażowanie społeczne, mówi Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli Jana Pawła II.
2: Stypendia to nie tylko większa swoboda finansowa, która pozwala realizować własne pasje, ale to także autorski program stypendialny, który daje możliwość osobistego rozwoju. To udział w warsztatach, zaangażowanie w wolontariat, to także integracja przez wspólny udział w przeróżnych projektach.
0: W ostatniej edycji programu stypendialnego korzystało łącznie 423 uczniów i studentów. Co miesiąc otrzymują wsparcie w wysokości od 500 do 1500 zł. W sumie przez 22 lata programu miasto przeznaczyło na rozwój młodych warszawiaków ponad 52 miliony złotych.
2: Uczestnicy kończącej się edycji programu stypendialnego uczestniczyli w projekcie Ciszej o zdrowych relacjach z technologią i dźwiękami miasta. Stworzyli oni młodzieżową mapę ciszy Miasta Stołecznego Warszawy, w której opisali obiekty ważne dla nich w przestrzeni miejskiej, parki, budynki, ulice, które sprzyjają zatrzymaniu i złapaniu oddechu.
0: Studenci będą mogli składać wnioski o stypendium od 1 września do 10 października. Szczegółowe informacje o zasadach programu na stronie centrumjp2.pl. Biskupi Afryki Wschodniej przyjęli 4-letni plan, którego celem jest większe zaangażowanie młodzieży w życie kościoła i społeczeństwa. Dokument został ogłoszony podczas 21. Zgromadzenia Plenarnego Stowarzyszenia Konferencji Episkopatów Afryki Wschodniej, które odbyło się w Nairobi. Więcej Artur Chmielewski.
3: Hierarchowie zobowiązali się lepiej wsłuchać w potrzeby młodych, ich nadzieje, obawy i problemy oraz podejmować konkretne działania wspierające ich rozwój. Plan zakłada m.in. rozwój edukacji, mentoringu, przedsiębiorczości i umiejętności zawodowych, a także większy udział młodych w ewangelizacji, także w przestrzeni cyfrowej. Biskupi chcą wzmocnić zasady bezpieczeństwa w duszpasterstwie i lepiej chronić młodzież przed nadużyciami. Hierarchowie zaapelowali też do polityków, by nie wykorzystywali trudnej sytuacji młodych ludzi podczas kampanii wyborczych. Jak podkreślili, młodzież często czuje się zauważana tylko w czasie wyborów, a później zapomniana. Biskupi przypomnieli, że młodzi nie są jedynie przyszłością Kościoła, ale już dziś stanowią ważną część jego misji i mogą być świadkami Ewangelii w swoich społecznościach. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
0: Mszą świętą na Placu Krasińskich rozpocznie się apel pamięci Powstania Warszawskiego. Mszy przewodniczyć będzie biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Początek w piątek o 18:00.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 43 minuty po godzinie 16 na warszawskiej Pradze. Wieje i chyba przywieje, tak mi się wydaje, jak patrzę na niebo, kolejne deszczowe chmury i parasol, jak ktoś oczywiście nie lubi deszczu, to będzie potrzebne. Wiedzą Państwo, że ja i wielu innych rodziców żyjemy czym? Rekrutacją. I w tegorocznej rekrutacji na przykład na UKSW, o którym często nasi redakcyjni koledzy wspominali, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zarejestrowała się rekordowa liczba kandydatów. Jak Państwo myślą, ile? A. 15 tysięcy, B. 45 tysięcy, czy C. 27 tysięcy, pytam redakcyjnych kolegów. A, B, czy C? C. C to jest dobra odpowiedź, 27 tysięcy, o 7 tysięcy więcej niż rok wcześniej, a najbardziej oblegane kierunki to, też pytam kolegów, jak myślicie, jakie?
2: Oczywiście. Myślę, że dziennikarstwo oczywiście.
1: Brawo. Drugie miejsce, psychologia, o tym wszyscy mówią, prawda, psychologów potrzebują ludzie, i kierunek lekarski, a zaraz po lekarskim pielęgniarstwo. Panowie, widzę, że są zaskoczeni. Co jesteście zaskoczeni? Młodzieńcy są zaskoczeni.
2: Nie no, kierunek lekarski to zawsze było
1: wygane. Rozumiemy, prawda?
2: Rozumiemy, rozumiemy.
1: Ciekawe. A prawo, można powiedzieć, że nadal w cenie. No, dobrych prawników też poszukujemy. Są tacy oczywiście. Pozdrawiamy ich serdecznie i gorąco. A teraz utrudnienia w Warszawie i nie tylko. Jeszcze koledzy mieli zaczekać, bo obiecałam, że tutaj sprawdzimy jedną informację. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o korki w Warszawie, to szczególnie o tej porze Marki, ale także Konstancin Jeziorna i Piasteczno. Żeby z tych miejsc dotrzeć do Warszawy, potrzebujemy nawet 50 minut, a Błonie ponad 70 minut do centrum naszej stolicy.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Powiedziałam o tym, że wieje, a teraz jest bardzo, bardzo słonecznie na warszawskiej Pradze. Pozdrawiamy wszystkich naszych dzisiejszych solenizantów i jubilatów, a wśród solenizantów mamy m.in. Jerzego, Julię i Natalię. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, jest jeszcze taka możliwość, żeby na naszej antenie wygrać fantastyczną nagrodę. Będziemy mieć zaproszenia. Proszę słuchać poranka. To mogę już teraz obiecać. A jeżeli chodzi o świat sportu, to zapytam redakcyjnego kolegę Krzysztofa, który niedawno obchodził swoje imieniny. Właśnie wszystkiego dobrego raz jeszcze, Krzysiu.
2: Dziękuję bardzo serdecznie.
1: A tam jest szarlotka, to od Ciebie w kuchni?
2: Niestety nie. Nie tym razem, bo dzisiaj miałem lekkie obsuwy z rana.
1: Dobrze, nie, ja tutaj ja nie jestem pamiętniwa wcale, ale powiedz mi, komu będziesz kibicował, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o ekstraklasę naszą?
2: No to, no jak komu?
1: Znaczy, to nie było pytania.
2: To nie było pytania. Tutaj każda inna odpowiedź niż
1: dobrze,
2: Legia.
1: Ale oprócz drużynami w naszej ukochanej stolicy, chociaż ja wiem, że ty masz serce tam, gdzie jest, pokazuję teraz Elkę, tak, ale oprócz stolicy, kto ma jeszcze takie szanse?
2: Na Mistrzostwo Polski? No to na pewno Lech. Tak z urzędu.
1: A czy Robert Lewandowski zamiast Chicago wybrał Lecha Poznań?
2: Nie, no to już byłaby fantasmagoria i to to trzeba byłoby, nie wiem, książki pisać z tego wydarzenia.
1: Ale wiesz o tym, że były prezes Zbigniew Boniek o tym powiedział, że on by wybrał na jego miejscu Lecha Poznań.
2: No przede wszystkim prezes Zbigniew Boniek, jak Roma przestała mu płacić, no to on przestał grać w piłkę. Więc czysto teoretycznie, gdyby prezes Boniek był na miejscu Lewandowskiego, no to by pewnie skończył karierę po Barcelonie.
1: Ale Robert kocha grać. Nie wiem, nie siedzę w sercu, ani w myślach, ani w umyśle pana Bońka. Właśnie, ciekawie byłoby z nim porozmawiać. No kto ma? Lech Poznań i Jagiellonia Białystok,
2: Lech
1: tak?
2: Poznań, Jagiellonia Białystok i Legia, no. Ale to Legia to myślę, że tak bardziej sentymentu niż ze stanu faktycznego, chociaż jest dobry trener.
1: Pozdrawiamy trenera.

0: Za niecałe 2:17.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
3: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu twoja reklama zrobi zamieszanie.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 17.
6: Strażacy sprawdzają miejsca schronienia. Ewakuacja z powodu pożarów w Hiszpanii. Trwa naprawa torów na ulicy Stawki. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski. Zapraszam. Blisko 4000 miejsc schronienia trafiło do bazy Gdzie się ukryć. To miejsca sprawdzone przez Straż Pożarną, które mogą służyć nie tylko w czasie wojny, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.
7: Aktualnie w tej bazie aplikacji Gdzie się ukryć są to punkty schronienia, które możemy wykorzystać w sytuacji nie tylko jakichś zagrożeń militarnych, ale również na przykład zagrożeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne, jakiś silny wiatr, grad, gdzie możemy się zabezpieczyć, schować przed czynnikami, które nam mogą zagrozić. Pamiętajmy też o tym, że w tej aplikacji Gdzie się ukryć, oprócz tego, że mamy punktu schronienia, mamy również informacje dotyczące poradnika bezpieczeństwa, czy też informacje na przykład pogodowe.
6: Łącznie w bazie miejsc schronienia jest już ponad 84 tysiące obiektów ochronnych. Rząd przeznaczył 34 miliardy złotych na ochronę ludności w latach 2025-2026. Środki te zostaną wykorzystane m.in. na sprawdzenie i remonty schronów oraz miejsc schronienia.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Ponad 75 tysięcy osób ewakuowano z powodu pożarów w środkowej Hiszpanii. Kolejne 30 tysięcy mieszkańców otrzymało nakaz pozostania w domach. Ogień nadal płonie m.in. w regionie Madrytu oraz prowincjach Avila i Toledo. Król Filip VI i królowa Letycja odwiedzili ośrodek dla ewakuowanych w miejscowości Villa Manta pod Madrytem. Para królewska rozmawiała z mieszkańcami, którzy od kilku dni nie mogą wrócić do domów. Przede wszystkim chcieliśmy okazać serdeczność i wsparcie, zrozumienie oraz solidarność wszystkim ewakuowanym. Wszyscy przeszli przez bardzo trudne chwile. Niektórzy od 4 dni pozostają poza domami. Część straciła znaczną część dobytku, a jako społeczeństwo utraciliśmy bezcenne dziedzictwo przyrodnicze. W prowincji Avila spłonęło ponad 50 tysięcy hektarów. Według hiszpańskiego rządu jest to największy pożar w najnowszej historii kraju. Premier Pedro Sanchez zapowiedział ogłoszenie stanu zagrożenia dla obrony cywilnej, co pozwoli uruchomić dodatkowe pieniądze na usuwanie zniszczeń. W walce z żywiołem Hiszpanię wspierają m.in. Polska, Grecja, Włochy, Portugalia i Turcja.
8: Dzieje się blisko.
6: Utrudnienia dla pasażerów tramwajów na warszawskim Śródmieściu. Na ulicy Stawki między Pokorną i Dubois doszło do uszkodzenia torowiska. Jedna z betonowych płyt nawierzchni opadła, dlatego ruch tramwajów został wstrzymany, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
9: W tej chwili ruch na ulicy Stawki w obydwu kierunkach jest wstrzymany, a tramwaje, które normalnie jeżdżą ulicą Stawki, kursują na objazdach. Dotyczy to linii 16, 17 i 76.
6: Tramwaje warszawskie prowadzą pilne prace naprawcze, które mają potrwać około 2 dni. Uszkodzenie nie jest wynikiem wypadku, a prawdopodobnie efektem zużycia konstrukcji. Torowisko w tym miejscu ma już ponad 30 lat i, jak wskazują służby, wymaga kompleksowej modernizacji. Tramwaj ma powrócić na tory w najbliższą środę. Jednocześnie w tym rejonie planowane są kolejne prace, dodał rzecznik.
9: Niezależnie od tego zakładamy, że jesienią, już po zakończeniu prac w węźle Kino Femina, zamkniemy ulicę Stawki na tydzień, tak żeby dokonać tam większe prace utrzymaniowe.
6: Całe torowisko wzdłuż ulicy Stawki będzie przebudowywane w 2028 roku podczas remontu torów w ciągu alei Jana Pawła II.
0: Straszyłam deszczem, pochmurnym niebem, a teraz jest takie słońce, jest tak jasno. 23 stopnie o tej porze na termometrach w Warszawie, to jest ta temperatura maksymalna, ale nadal synoptycy przypominają o ostrzeżeniach na temat przelotnego deszczu. I teraz tak, w nocy temperatura spadnie do 13 stopni, w Legionowie 21 stopni, tam przelotny deszcz, tyle samo w Nowym Dworze Mazowieckim.
8: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 5 minut po godzinie 17 mówię teraz do Państwa z zamkniętymi oczami, a to skutek tych promieni słonecznych. Dodam tylko, że zapamiętam, iż w poniedziałek, 27 lipca, po hucznym świętowaniu świętej Anny, dziś jest dzień, uwaga, chodzenia na szczudłach. Znam wielu aktorów, kilku aktorów, którzy rzeczywiście znakomicie radzą sobie z tą umiejętnością. Może ktoś z naszych radiosłuchaczy ma podobnie? Joe Cocker jeszcze, kiedy nie było lata w mieście, nagrał tę piosenkę Summer in the City. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry. 6 minut już po godzinie 17 będzie także po polsku. Wystąpi u nas m.in. Sylwia Grzeszczak.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ja tutaj o mini ekstremalnej pielgrzymce z Warszawy do Ostrówka, a miałam pytanie też, kiedy ruszają kolejne grupy, tym razem w innym kierunku, czyli na Jasną Górę. I zatrzymuję się na chwilę przy 46. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitalnej, która wyruszy 5 sierpnia z Kościoła Świętej Anny. Byłam pewna, że ona zawsze wyrusza 6 sierpnia, nie wiem, chyba mi się coś pomyliło. I docierają na Jasną Górę 14 sierpnia. Tegoroczne hasło to Moc w słabości. W czasie pielgrzymki pokonają pątnicy jakieś 293 kilometry. Każdego wieczora pielgrzymka zatrzymuje się na nocleg jednocześnie w 2-3 wioskach. Pątnicy korzystają z gościnności gospodarzy, którzy udostępniają im swoje domostwa czy łąki zaadoptowane na pola namiotowe. I właśnie teraz takie pytanie, no w moich czasach, kiedy ja chodziłam, to były głównie stodoły, czasami pola namiotowe, ale głównie stodoły, domostwa, czyli zapraszają jednak do domu. Tak słyszałam, że jest w przypadku między innymi pielgrzymek, które wychodzą na przykład z zachodniopomorskiego, to są domy. Zapisy, uwaga, prowadzone są wyłącznie online przez stronę www.wapm.waw.pl. Osoby potrzebujące oczywiście wsparcia w procesie rejestracji mogą odwiedzić punkty stacjonarne przy krakowskim przedmieściu 68 w dniach od 2 do 4 sierpnia. Oczywiście bliska naszemu sercu. No to jest prawda. Jest warszawsko-praska pielgrzymka piesza, która rozpocznie pielgrzymowanie 5 sierpnia. Wyruszy z Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej i hasło tegorocznego pielgrzymowania brzmi Pan mój i Bóg mój. Szczegóły na stronie pielgrzymkarodzin.waw.pl. Przypomnijmy, to jest ta słynna pielgrzymka, której pątnicy, przewodnik przychodzą tutaj do studia Radia Warszawa i opowiadają o swoich grupach, o grupie rodzinnej, młodzieżowej, no i tej, która oparta jest na duchowości świętej Rity.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Kwadrans po godzinie 17. Korki na antenie Radia Warszawa. Jeżeli chodzi o podróż do centrum, z Łomianek wytrzymamy w korku 40 minut, Błonie 62 minuty, Otwock 48, a z centrum w kierunku Marek 42 minuty, do Piaseczna 41 i do Otwocka 40 minut. Troszeczkę tutaj się pozmieniało, już nie ma ani 60 minut, ani 70.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 23 minuty po godzinie 17. Przełom lipca i sierpnia to dla Warszawy szczególny czas pamięci o ludziach, którzy 82 lata temu walczyli o wolność naszej stolicy. Główne uroczystości w sobotę, ale wiele inicjatyw już się rozpoczęło. Więcej na ten temat Krzysztof Flis.
2: W Warszawie trwają obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W sobotę odbył się 35. bieg pamięci, w którym udział wzięło około 14 tysięcy uczestników. Rywalizowali oni na dwóch dystansach 5 i 10 km. Bieg jest ważnym wydarzeniem upamiętniającym walki z 1944 roku. Od lat łączy on sport z historią. Bieg rozpoczął Janusz Maksymowicz, powstaniec warszawski.
3: Ja chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich zgromadzonych na tym biegu Powstania Warszawy. To jest imponujące, jak patrzę na to rzeszę.
2: W biegu jako uczestnik udział wziął m.in. Janusz Walędziak, powstaniec warszawski.
4: Pałacyk Michla, Szytnia, Wola, bronią się chłopcy od parasola.
2: Tego dnia w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego odbył się koncert i premiera płyty Łączy Nas.
5: Ten album jest o tym, co myślą o wojnie młodzi ludzie, z próbą dialogu Boża Króla, z tym, jak oni dzisiaj reagują na sytuację wojny za wschodnią granicą, na spotkanie z rówieśnikami, którzy mają w swoich rodzinnych historiach takie przeżycia. Ale też opowiada o wojnie, która dzieciństwo zabiera dzieciom, a młodość młodym, i opowiada też o strachu przed tą wojną, która w wielu młodych sercach i umysłach pojawia się pytaniem, czy u nas też tego przypadkiem nie będzie.
2: Na scenie obok Błażeja Króla gościnnie wystąpił Andrzej Piaseczny i chór dziecięcy. Przed nami główne uroczystości związane z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia o godzinie 15 odbędzie się spotkanie z bohaterami tamtych dni w Muzeum Powstania Warszawskiego. Do wzięcia udziału w tym wydarzeniu zaprasza dyrektor muzeum Jan Ołdakowski.
5: Jeżeli ktoś czuje, że nie wie, gdzie ma pójść, to zapraszamy do Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam jest takie dwugodzinne spotkanie i co wyjątkowe, tam będą powstańcy warszawscy. Można ich z nimi się spotkać, można z nimi porozmawiać. To jest taki moment, w którym czekając od 15 na godzinę W, mamy taki rodzaj studia otwartego i co roku jest tam więcej ludzi przychodzi. Czekając na godzinę W, rozmawiamy z powstańcami.
2: Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 i trwało 63 dni. Krzysztof Flis z Radia Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

32 minuty po godzinie 17. Drodzy Państwo, i wracamy do tematów pielgrzymkowych. Do tych tematów, o których tutaj wspominamy w kuluarach, jeszcze obiecuję, powrócimy. Inna grupa, 315 warszawska pielgrzymka piesza, wyruszy 6 sierpnia i chyba właśnie się zorientowałam, że ja przez lata z tą grupą pielgrzymowałam. Z Kościoła Ducha Świętego pod hasłem Oto Matka Twoja. Nie. Ja jednak spod Kościoła Świętej Anny. Organizatorzy podkreślają konieczność zebrania odpowiedniego obuwia. No wiadomo. I znowu będzie dylemat. Czy buty sportowe, czy jednak sandały. Ciepłej odzieży i podstawowych środków higienicznych. Bagaże należy dostarczyć na parking Bugaj przy Wisłostradzie między 5 a 6 dniem sierpnia. Zapisy możliwe są zarówno stacjonarnie, jak i online. Takie praktyczne porady. Chyba najlepiej pytać pątników, którzy już brali udział w pielgrzymce, chodzili, tak? Oni mają taką największą wiedzę na ten temat. A Robbie Williams, uduchowiony chłopak, ale chyba jeszcze na Jasną Górę nie pielgrzymował. 32

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 42 minuty po godzinie 17. Pozdrawiam także panią Edytę. Pozdrawiam serdecznie. I ważna informacja, kolejna grupa pielgrzymkowa. Jesteśmy. Piąty dzień sierpnia, Sanktuarium Świętego Józefa Oblubieńca na Kole. To będzie już, a może dopiero, 35. piesza pielgrzymka osób niepełnosprawnych i rodzin. I taka przypominajka, że osoby niepełnosprawne przy zapisie wskazują swojego opiekuna, natomiast młodzi, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą przedstawić pisemne oświadczenie rodziców ustanawiające prawnego, pełnoletniego opiekuna. Jeżeli ktoś chce dołączyć właśnie do tej grupy, to trwają między innymi zapisy w kwaterze głównej przy ulicy Deotymy 41. Koreczki na antenie Radia Warszawa, jest zdecydowanie spokojniej. Z centrum w kierunku Marek 41 minut do Warszawy. Błonie 54 minuty, Jabłonna 40 minut, a do Łomianek dotrzemy w 35 minut.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 49 minut po godzinie 17. Co prawda miałam pytać o to, czy redakcyjni koledzy Krzysztof i Wojciech wolą bardziej kawę czy herbatę, ale zapytam o coś innego, bo zobaczyłam dopiero dzisiaj, że jest podobno Dzień Osób Samotnych. Ja tego nie rozumiem. Czy wy macie jakieś przemyślenia, bo jesteście wykształconymi młodymi ludźmi? Jakie są przyczyny dzisiaj tego, że ludzie coraz później zawierają związek małżeński?
2: A gdzie to wyczytałeś, że dzisiaj jest Dzień Osób Samotnych?
1: Tutaj, w kalendarzu naszym.
2: Kalendarzu?
3: A, faktycznie, tak. Faktycznie.
2: Ja mam słaby wzrok, więc niestety nie dowidzę.
3: Ale przyczyn może być wiele. Chociażby jest tak zwana zasada hipergamii od strony kobiet. To znaczy kobieta poszukuje partnera od siebie w pewien sposób lepszego, bogatszego, bardziej życiowo, że tak się wyrażę, ogarniętego. A teraz coraz więcej kobiet zdobywa wykształcenie wyższe. Mężczyźni coraz, że tak powiem, w stosunku do kobiet mniej. Więc no tutaj rodzi się pewna niezgodność.
1: Rozumiem. I to też słyszałam podobną wypowiedź z ust jednego socjologa. Zastanawiam się, czy rzeczywiście to wszystko jest poparte badaniami. Nie wiem, czy Krzysztof ma jakieś przemyślenia.
2: Mam żadnych przemyśleń, bo jestem młodym człowiekiem. Dużo jeszcze jest rzeczy przede mną. Więc na ten temat...
1: A w jakim wieku chcesz się ożenić?
2: Wolałbym się nie wypowiadać. W jakim wieku? W 21.
1: W 21. To szybko.
2: Ale w XXI wieku.
1: Tak, no właśnie wiem. Mówię, że to bardzo szybko. Powodzenia. Bee Gees i tytuł

0: Za niecałe 2 minuty godzina 18, a w naszym studiu uśmiechnięty, pełen entuzjazmu życiowego jest Jacek Zienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jeszcze zastresowany.
0: Dlaczego? No czy zdążę tak blisko?
1: No właśnie, bo gdyby państwo to widzieli, była sekunda do wejścia, a Ewa jeszcze opowiadała historię i ze spokojem pół sekundy do wejścia i wtedy dopiero przełożyła dłonie na klawisze. Ja bym tak nie potrafił, podziwiam.
0: Jejku, ale nie, to ja zostaję. Jacek z państwem zostaje, Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
4: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
6: Serdecznie zapraszamy państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
7: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
1: Tu Radio Warszawa, minęła 18, a nawet minuta po 18.
8: Wiadomości lokalne, podsumowanie dnia. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Pasażerowie tramwajów w rejonie warszawskiego Śródmieścia muszą przygotować się na utrudnienia. Na ulicy Stawki między Pokorną i Dibła doszło do uszkodzenia torowiska. Jedna z betonowych płyt na wierzch nie opadła, dlatego ruch tramwajów został wstrzymany. Mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
9: W tej chwili ruch na ulicy Stawki w obydwu kierunkach jest wstrzymany, a tramwaje, które normalnie jeżdżą ulicą Stawki, kursują na objazdach. Dotyczy to linii 16, 17 i 76.
8: Tramwaje prowadzą pilne prace naprawcze, które mają potrwać około 2 dni. Uszkodzenie nie jest wynikiem wypadku, a prawdopodobnie efektem zużycia konstrukcji. Torowisko w tym miejscu ma już ponad 30 lat i jak wskazują służby, wymaga kompleksowej modernizacji. Tramwaje wrócą na tory przy ulicy Stawki w najbliższą środę. Po kilkudziesięciu latach udało się ustalić tożsamość kolejnego żołnierza podziemia niepodległościowego odnalezionego na warszawskiej Łączce. Instytut Pamięci Narodowej potwierdził, że szczątki należą do Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój, dowódcy oddziałów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego walczącego z komunistyczną władzą po II wojnie światowej, powiedział prokurator Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
10: Procesowe potwierdzenie tej identyfikacji było bardzo skomplikowane, ale w konsekwencji doprowadziło do ustalenia tożsamości pokrzywdzonego, który został skrycie pochowany przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego.
8: Identyfikacja była możliwa dzięki badaniom genetycznym, analizie dokumentów oraz pracom poszukiwawczym prowadzonym przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Przed nami główne uroczystości związane z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia o 15.00 odbędzie się spotkanie z bohaterami tamtych dni w Muzeum Powstania Warszawskiego. Do wzięcia udziału w tym wydarzeniu zaprasza dyrektor muzeum Jan Ołdakowski.
11: Jeżeli ktoś czuje, że nie wie, gdzie ma pójść, to zapraszamy do Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam jest takie 2-godzinne spotkanie i co wyjątkowe, tam będą powstańcy warszawscy. Można ich z nimi się spotkać, można z nimi porozmawiać. To jest taki moment, w którym czekając od 15.00 na godzinę W, mamy taki rodzaj studia otwartego i co roku jest tam więcej ludzi przychodzi. Czekając na godzinę W, rozmawiamy z powstańcami.
8: a o godzinie W, czyli 1 sierpnia o 17, na minutę stanie całe miasto. Laboratorium narkotykowe w Józefowie Koło od Focka rozbite. Policjanci odkryli je na jednej z posesji. Było profesjonalnie wyposażone, informuje podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
12: Na miejscu policjanci ujawnili w pełni wyposażone, profesjonalne laboratorium przeznaczone do produkcji mefedronu. Przestępczy proceder odbywał się przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W pomieszczeniach znajdował się reaktor, mieszadła, grzałki oraz zaawansowany system wentylacji. Ujawniono także odzież ochronną, w tym specjalne kombinezony i maski.
8: Na miejscu zabezpieczono także 20 kg mefedronu, 10 kg substancji w fazie krystalizacji, kilkadziesiąt litrów prekursorów chemicznych i sprzęt. W sprawie zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii. Mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu przez mołdawskie organy ścigania za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe. Warszawskie zoo zyskało nowego mieszkańca. Mały ogier konia przewalskiego otrzymał imię Sernik. Tak zdecydowali internauci w specjalnym plebiscycie zorganizowanym przez ogród zoologiczny. Początkowo mieliśmy imiona wybrane spośród wielu innych zaproponowanych pod naszym postem, mówi dyrektor działu marketingu i sprzedaży zoo Anna Tadra.
13: Cztery imiona i był to właśnie Sernik, Calki, Sambor i Sajan. I spośród tych czterech imion już nasi fani wybierali to finałowe. No i oczywiście Sernik był bezkonkurencyjny, bo zdobył prawie 21 tysięcy głosów.
8: W lipcu mieszkańcy wybierali także imiona dla młodej alpaki i pudu. Łącznie w plebiscytach wzięło udział blisko 100 tysięcy osób, a informacje o nowych podopiecznych dotarły do odbiorców na niemal całym świecie.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
1: Dwadzieścia stopni w Warszawie, Starych Babicach, Ząbkach, w Sadowej, w Łomiankach, w Bielawie i jeśli Państwo się zorientowaliście, popatrzyłem na lewo od Warszawy, na prawo, na górę i na dół, więc gdzie nie spojrzeć, 20 stopni. Ciśnienie 996 hektopaskali i pnie się do góry. Natomiast co będzie jutro? Jutro coraz więcej słoneczka, tak przynajmniej zapowiadają meteorolodzy. Sześć minut po godzinie 18. Dzień dobry, Jacek Zienkiewicz po tej stronie. Będę z Państwem aż do wieczora. Wczoraj też byłem wieczorem i jak sobie zdałem sprawę, że dzisiaj będę z Państwem, to się bardzo ucieszyłem i moja radość cały czas jest aktualna. Dużo muzyki, dużo atrakcyjnych audycji, no i oczywiście wieczór modlitewny. A propos tej muzyki, Piotr Rubik, Małgorzata Markiewicz, Janusz Radek, psalm dla Ciebie.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, 14 minut po 18:00, na dworze rześko, bardzo rześko. I powiem Państwu, że nie mam problemu z tą pogodą, chociaż oczywiście tego słońca, które na jutro zapowiedziałem, życzyłbym sobie i Państwu, myślę, że również. Ale zobaczmy, co dzieje się na warszawskich drogach i czy należałoby sobie życzyć jakiejś lepszej rzeczywistości. Spoglądam teraz w okolice krańców zachodnich naszej stolicy, Aleje Jerozolimskie. Tutaj, gdy skręcamy z Alei Jerozolimskiej w Prymasa Tysiąclecia, tutaj w tunelu wyjeżdżając, korkuje się jeszcze. Gdy jedziemy Alejami Jerozolimskimi w kierunku zachodnim, tak względnie na jasno-czerwono, tutaj graficznie jest to przedstawione. Co by tu jeszcze mamy? Przy stacji Muzeum, czyli Aleje Jerozolimskie pomiędzy Żelazną a Okopową, tutaj też trochę przykorkowane. Spoglądamy jeszcze na wylotówki, na marki dzisiaj, w tym momencie najdłużej potrzebujemy z centrum 36 minut, Piaseczna 35, Jabłonna 35, Błonie 50, tylko jak na te standardy Błonia, to jest na żółto zaznaczone, a to 50 minut. Stara Miłosna 30 na zielono, więc to jest też dopasowane, tak jak mówię, do typowego zjawiska korkowego w danym miejscu.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: A z tego, co muzycznie możemy Państwu teraz 15, 16 już po 18 zaproponować, Dominik Dudek, może wolniej.

0: 21 minut po 18 to jest dobry czas, aby Państwa zaprosić na dobre słowo Ojca Świętego.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkty od 42 do 44. Najnowsze magisterium. Magisterium społeczne papieża Franciszka rozwija się zgodnie z linią konstytucji Gaudium et Spes, która zachęca, by patrzeć na historię, wychodząc od ran i nadziei osób oraz wprowadzać je w dialog z Ewangelią. Kierunek ten ujawnia się ze szczególną jasnością w Ewangelii Gaudium, gdzie zostaje stwierdzone, że orędzie chrześcijańskie ma wewnętrzny wymiar społeczny, a zarazem wybrzmiewa wezwanie do Kościoła zdolnego do wsłuchiwania się w wołanie ubogich, migrantów i ofiar nowych form niewolnictwa. W tej samej perspektywie należy widzieć również nacisk Franciszka na Kościół synodalny, Kościół, który idzie razem, stara się odczytywać znaki czasu w świetle Ewangelii i pozwala, by ubodzy, z którymi dzieli historię, na nowo go ewangelizowali. Laudato si Franciszek daje pierwsze wielkie, systematyczne ujęcie kryzysu środowiskowego w encyklice społecznej, ukazując, że nie jest on kwestią ograniczoną do jednego obszaru, lecz ekologicznym aspektem współczesnego kryzysu społeczno-gospodarczego. Jego propozycja ekologii integralnej łączy troskę o wspólny dom z opcją preferencyjną na rzecz ubogich i z mocą stwierdza, że zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk biednych nie mogą być od siebie oddzielone. Wobec rozpadu tkanki społecznej III wojny światowej w kawałkach, globalizacji indywidualistycznej oraz skutków pandemii COVID-19 dla więzi wspólnotowych, papież Franciszek we Fratelli Tutti podejmuje na nowo marzenie o ludzkości, która potrafi wybrać przyjaźń społeczną i powszechne braterstwo. Proponuje kulturę spotkania, lepszą politykę, zdolną szukać dobra wspólnego, drogi pojednania oraz świat, który zapewni ziemię, dom i pracę dla wszystkich. Wreszcie w Dilexit Nos ukazuje, że te wielkie zobowiązania społeczne nie dają się oddzielić od osobistej więzi z Chrystusem. Wracając do Słowa Bożego, przypomina, iż najprawdziwszą odpowiedzią na miłość serca Jezusowego jest konkretna miłość wobec braci i stwierdza, że nie ma większego czynu, jaki możemy Mu ofiarować, aby miłość odwzajemnić miłością.

36 minut po godzinie 18. Mam taką refleksję. Wczoraj pamiętam to bardzo wyraźnie, jak akcentowałem, że dzisiaj będzie padać około 12. No tak, tutaj człeczę, ufaj meteorologom. Meteorologom to jest to słowo. No i pada cały dzień. Od 10. Zwróciłem na to uwagę. Od 10 już było tak, jak miało być, tylko przez takie małe, wąskie okienko dzisiaj od 12. No ale co tam. Zostańcie Państwo razem z nami. Radio Warszawa 106,2 FM.

Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, słuchasz Radia Warszawa 106,2 FM, z którego możesz także dowiedzieć się, która godzina, a mianowicie za 11 minut 7 wieczorem.

0: Tu Radio Warszawa za minutę wybije 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
3: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Minęła 19, a zatem czas na wiadomości prosto z Watykanu.
5: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
6: Papież wraca do Rzymu, to koniec letniego urlopu, do Castel Gandolfo będzie jeszcze powracał, po raz pierwszy już w środę, na koncert Pieśń Pokoju. Sekretariat Generalny Synodu zachęca do podtrzymywania procesu synodalnego w kościołach lokalnych. Ma temu służyć opublikowany dziś dokument. Zakonnicy żyją dłużej niż świeccy. To efekt monastycznego stylu życia opartego na modlitwie, potwierdził Wiedeński Instytut Demografii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś kończy się papieski urlop. Leon XIV wraca do Watykanu. W środę powróci jednak na chwilę do Castel Gandolfo, by wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem Pieśń Pokoju. Muzyka i modlitwa połączą młodych chórzystów z pięciu regionów dotkniętych kryzysami. Razem z Leonem XIV będą prosić o pokój na świecie. Karol Darmoros.
7: Muzyczną oprawę spotkania w Castel Gandolfo będzie współtworzyć Andrea Bocelli. Światowej sławy tenor podkreśla, że pokój buduje się przez spotkanie i umiejętność słuchania głosu innych. Spotkanie Pieśń Pokoju w Borgo Laudato Si wpisuje się w obchody 800. rocznicy narodzin dla nieba świętego Franciszka z Asyżu. Papież poprowadzi modlitwę inspirowaną przesłaniem Pieśni Stworzeń. Młodzi przyjadą z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti oraz Włoch. Ich historie często naznaczone są wojną, ubóstwem i trudnymi doświadczeniami. Modlitwa zwieńczy ich 10-dniowe spotkanie, podczas którego po raz pierwszy zebrali się w jednym miejscu, połączeni muzyką.
6: Sekretariat Generalny Synodu opublikował kolejny dokument, który ma pomóc w podtrzymaniu procesu synodalnego w Kościele Powszechnym. Tym razem nosi on tytuł Wspominać, towarzyszyć w przygotowaniach do zgromadzeń oceniających Kościół lokalny.
8: Dokument ma pomóc diecezjom w przygotowaniu własnego zgromadzenia oceniającego, zaplanowanego na pierwszą połowę 2027 roku. Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza pokazuje, jak sporządzić tzw. relację narracyjną, czyli tekst, w którym Kościół lokalny opowiada o przebytej drodze synodalnej. Druga część ma pomóc w przygotowaniu lokalnego zgromadzenia. Nie proponuje gotowego modelu, ale sugeruje możliwy sposób postępowania, przedstawiając pytania, kryteria i praktyczne wskazówki, które należy dostosować do lokalnego kontekstu.
6: Sekretariat Synodu przypomina, że owocem lokalnego etapu procesu synodalnego ma być sprawozdanie narracyjne i list do innych kościołów. Z tego zadania trzeba się wywiązać do 30 czerwca przyszłego roku.
5: Wiadomości ze świata.
6: Zakonnicy żyją średnio około 5 lat dłużej niż mężczyźni świeccy. Wynika to z wieloletnich badań przeprowadzonych od 1997 roku przez Wiedeński Instytut Demografii, które objęły ponad 16 tysięcy osób konsekrowanych. Tomasz Zielenkiewicz.
9: Zdaniem naukowców kluczem do długowieczności jest zakonny styl życia oparty na uporządkowanym rytmie dnia, stałym harmonogramie prac, posiłków i modlitwy, a także na silnych więziach wspólnotowych. Troska drugiego człowieka oraz życie we wspólnocie skutecznie ograniczają czynniki ryzyka i pomagają radzić sobie ze stresem, sprzyjając pomyślnemu starzeniu się.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: No i ten wiatr, który nie jest aż tak bardzo silny, ale jednak wieje z północnego zachodu, sprawia, że temperatura, która realnie jest w okolicach 18-19 stopni w Warszawie i okolicy, jest o 2-3 stopnie niższa w odczuwaniu. I tak z każdą godziną po pół stopnia będzie spadało, by nad ranem, około 4-5 nad ranem, uzyskać poziom 13 stopni, ale za to wtedy zacznie pojawiać się słoneczko i powinno być obecne jutro. Pięć minut po godzinie 19:00. Dobry wieczór tym z Państwa, których jeszcze nie witałem. Jacek Zienkiewicz się nazywam, będę do wieczora, a w tej najbliższej godzinie, około 19:20, będę miał przyjemność zaprosić na wysłuchanie archiwalnej oczywiście konferencji świętej pamięci księdza Piotra Pawlukiewicza, która jak zwykle trafia do serca. Newsboys Reality.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, przypomniało mi się to, co wczoraj działo się na trasie Tour de France, ostatniego etapu, który przez wiele lat był takim etapem, delikatnie mówiąc, przyjaźni. Tam był szampanek, pity, tam się jechało, tam były uśmiechy do kamery, a wczoraj była walka i lider. I znowu przez wiele lat lider gdzieś tam otulony kocykiem, ogrzany kocykiem swoich kolegów, dowożony do mety, a tu lider walczy o zwycięstwo etapowe. Wyskakuje jak Filip z Konopi, na 400 metrów go łapią, ale ten, z którym on uciekał, czyli Mathieu van der Poel, jednak dojeżdża heroicznie do mety, później śmiertelnie zmęczony, kładzie się na ziemi, uchwyta się za serce. Niesamowita sprawa, no coś pięknego, kwintesencja kolarstwa i to takiego, od którego zostaliśmy oduczeni, którego przez wiele lat na Tour de France nie można było doświadczyć. To było coś pięknego. Tadej Pogacar, mimo tego zwycięstwo Wielkie Pętli, Słoweniec zespołu Emirates, natomiast ten wczorajszy triumf kolarza Mathieu van der Poela, fantastyczny i ta walka i... Coś wspaniałego. Mam nadzieję, że Państwu też się podobało, jeśli jesteście fanami kolarstwa.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, 20 minut po siódmej. Czas oddać głos księdzu Piotrowi Pawlukiewiczowi, który prowokuje nas taką zaczepką wyrażoną w tytule swojej konferencji, a która brzmi: wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim.
2: Moi drodzy, ja nie jestem naukowcem, lekarzem. Mam pewne duszpasterskie doświadczenia, osobiste doświadczenia z różnych problemów, jakie spotykają ludzi. I dlatego wiem, że wielu z was mogłoby uzupełnić mnie, sprecyzować moje poglądy, dopytać, co ksiądz ma na myśli, dlaczego to zjawisko ksiądz pominął. Trochę działam na zasadzie takiej intuicji duszpasterskiej, no i wierzę, że podpowiedzi Ducha Świętego. Jak wychodzić z kryzysu, co robić? Po pierwsze, to jest definicja kryzysu. Jeżeli w pewnym sensie każdy człowiek jest w kryzysie, bez przerwy. I kto z nas może powiedzieć, że ma taki spokój serca, jaki marzył? Zawsze coś już to doskwiera but, do kamyczek, tutaj to dziecko mi wylało wazon, a dowiedziałem się, że mąż ma jakiegoś guza. No i ciągle takie wiadomości do nas dochodzą. Ktoś powiedział, życie ludzkie na ziemi jest podobne do noclegu w hostelu kategorii drugiej. My żyjemy w przedpokoju, my żyjemy dopiero zaproszeni na salony, ale jeszcze na tych salonach nie jesteśmy. To jest pierwsze. Tak jak się mówi, że Kościół jest ciągle w stanie reformowania się. Rzeczywiście ciągle, jak patrzyłem w pociągu, jak często jeździłem, jeszcze wtedy żołnierze chodzili w mundurach, teraz jakoś nie ma to. Ja myślałem, że cała nasza armia i żeńskie zakony są w czasie przegrupowania, bo bez przerwy widziałem jakieś siostry zakonne i tylko tych żołnierzy na ulicach, na dworcu. I jesteśmy w stanie ciągłego reformowania się. Diabeł się już o to postara, żebyśmy nic spokojnego snu nie mieli za bardzo. Ktoś powiedział, profesor Suchodolski powiedział, szczęście człowieka, być szczęśliwym, a to jest taki stan, który niektóre dzieci mają do 5 roku życia. Jak pamiętacie, jak się choinki ubierało, jak Mikołaj przychodził, jak mama ciastka dawała, jak się z koleżankami bawiłyście, my z kolegami. Do 5 roku życia. Jeszcze jest jedna rzecz. My mamy odruch. Jeśli pojawia się jakaś depresja, smutek, emocje bolesne i niewygodne i trudne, nie złe, specjalnie nie używam tego słowa, nie ma złych emocji. Emocje są naturalne, jeśli chodzi o ocenę moralną. I wiele z Państwa może być na kogoś wkurzonych od lat i nie mogę tego z tym zrobić. No próbowałem, modliłem się, a ciągle jak go widzę, to mi się nóż otwiera. Więc to jest niezależne od nas, ale są emocje bolesne i przyjemne, trudne i łatwe, które łatwo przychodzą. Chcę powiedzieć, że nie likwidujmy za szybko emocji. My mamy odruch. Smutek jest, no to tak. Albo koleżanka, albo muzyka głośno na słuchawkach, albo koniak. No mamy takie różne przywracania się do stanu spokojnego przeżywania rzeczywistości. Jak mówi ksiądz Dzielecki, uczuć trzeba słuchać. To są zakodowane listy, które nasze prawdziwe ja pisze do mnie. Zakodowane listy. I są bardzo mądre te uczucia. Bardzo mądre. Uczuć trzeba posłuchać. Nie wiem, czy się to Państwu zdarzyło, że siedzimy przy stole, gdzieś tam jedziemy samochodem. Smutny jestem. Z jakiego powodu jestem smutny? Co jest? I zaczynam się szukać źródeł emocji. A, szkoła, biskup, katedra, rodzina, choroba, samochód, ja miałem zapłacić już tam ubezpieczenie jakieś. Tak jak lekarz nas dotyka, gdzie jest ta choroba, gdzie jest źródło? W pewnym momencie mówię, to pan tutaj ma coś, to pan pokaże. Poszukać źródeł, gdzie te emocje takie wychodzą, a nie likwidować je. Proszę Państwa, dobry lekarz nie zaproponuje człowiekowi choremu kuracji jedynie proszki przeciwbólowe. Nieraz musi dać, oczywiście. Ale będzie starał się leczyć chorobę, a nie tylko ją niwelować, chociaż są choroby nieuleczalne. Wiemy, że już nic po tym oprócz morfiny nie pomaga. Dlatego trzeba nie uciekać od kryzysu od razu. Ktoś powiedział, że wielkie dzieła są dziełami nocy i samotności. Ja bym doznał, wielkie dzieła są często owocem bólu czyjegoś. W sensie, że nie o jednym pisarzu, aktorze, reżyserze ludzie po jego śmierci dowiadali się, że on miał niesamowitą depresję przez całe lata. A pisał komedię, a pisał jakieś śmieszne felietony, a kiedy się pokazał w studio, wyglądał całkiem normalnie. A depresja była niesamowita. Więc trzeba ją zbadać, trzeba jej się przyjrzeć. Co nam chce to moje ja, najprawdopodobniej w przypadku pań, ta dziewczynka 5-6-letnia, czy w przypadku panów ten chłopiec kilkuletni, co on mi mówi? Od środka.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: A pewnie, że w dobrej atmosferze wieczór, ale też i weekend był w dobrej atmosferze, bo my nawet uczestniczyliśmy w pewnym wydarzeniu w Nieporęcie z muzyką klasyczną. No i właśnie o tym wydarzeniu możecie Państwo przeczytać na naszej stronie radiowarszawa.com.pl, do czego bardzo Państwa gorąco zachęcam. Zresztą mam taki zwyczaj, że przynajmniej raz w ciągu mojego bycia tutaj z Państwem przy mikrofonie do tej strony odsyłam. Drodzy Państwo, patrzę na zdjęcie umieszczone w artykule, jak pięknie było w niedzielę w Nieporęcie. Państwo sobie leżeli na leżaczkach, zażywali przyjemności natury, a jednocześnie słuchali muzyki klasycznej. Tutaj dyrektor Tomasz Mitrowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, był gościem w naszym radiu, opowiadał o tym wydarzeniu. Możecie Państwo poczytać na naszej stronie, a skoro już tutaj będziecie, rozważcie taką możliwość, aby wyczytać, jak można wesprzeć nasze radio, klikając w zakładkę wspieraj i dokonać tej czynności. Bardzo gorąco Państwa o to prosimy, bo dzięki Wam powstaje właśnie nasze radio. Radio Warszawa 106,2 FM.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Nie będzie żadnym odkryciem, jeśli powiem, że żyjemy w niespokojnych czasach, wojny, gdzie pokoju tak bardzo łakniemy jak kania dżdżu i gdzie tego pokoju tak mało. Papież Leon XIV będzie przewodniczył w środę 29 lipca w Borgo Laudato Si w Castel Gandolfo modlitewnemu spotkaniu Cantico di Pace, kantyk pokoju. Będzie to zorganizowane przez Centrum Kształcenia Wyższego Laudato Si oraz Fundację Andrea Bocelli z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu. I tak, wraz z pracownikami dykasterii Stolicy Apostolskiej, gubernatoratu Państwa Watykańskiego i urzędów Kurii Rzymskiej, Ojciec Święty wtedy odmówi modlitwę o pokój i będzie ona inspirowana pieśnią słoneczną, a oprawę muzyczną zapewni Andrea Bocelli wraz z chórem AB Voices, złożonym ze 164 dzieci, czwórki dzieci i młodzieży z Izraela, Zachodniego Brzegu, Ugandy, Haiti, Włoch i krajów regionu naznaczonych wojną, ubóstwem lub cierpieniem. No trzeba się modlić, trzeba, drodzy Państwo, walczyć o pokój, trzeba spotykać się z drugim człowiekiem, bo taka jest chyba tylko i wyłącznie droga do tego, abyśmy żyli w czasach nieco bardziej spokojnych niż te.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Jak dobrze, że jesteście Państwo razem z nami w ten wieczór poniedziałkowy. Za minutę i 15 sekund wybije 8 wieczorem.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 km i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Maki, chabry, fiołki i zapach łąki po deszczu. A ja idę boso ścieżką i słyszę, że w radiu lato jest inne. Latem zamiast czarnej kawy pijemy latę na wynos. Może być na owsianym. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozorawska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Niby 18 stopni się utrzymuje, ale jednak ten wiaterek chłodny, to wiejący z północnego zachodu, to z teraz z południowego zachodu, sprawia, że odczuwalna jest o wiele niższa. Ale mam dobrą informację, drodzy Państwo. Jutro od rana, chociaż będzie chłodnawo, to słońce będzie wychodziło. A jak słońce będzie wychodziło, to i temperatura poczuje się w obowiązku trochę wzrosnąć. Ciśnienie też idzie w górę, 998 hektopaskali na tę chwilę. Minutka po 20. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Bardzo mi miło tutaj z Państwem być. Godzina 20 oznacza, że jeszcze bardzo, bardzo interesująca audycja między 20 a 21. Już teraz Państwa na nią zapraszam. Natomiast im bliżej 21, tym będziemy bardziej wchodzić już w klimat modlitewny. Ania Karwan, słucham Cię w radiu co tydzień.

I'm Every Woman, jeden z największych przebojów Whitney Houston wybrzmiał. Też nieodżałowana oczywiście, przedwcześnie odeszła z tego świata artystka, oczywiście też kontrowersyjna w swoim postępowaniu, no ale jak to bywa czasami na wielkiej scenie, ale głos niewątpliwie fenomenalny, no i właśnie ten przebój. Za chwilę w ramach wieczorów w dobrej atmosferze, bo przecież Whitney Houston absolutnie przyczyniła się do tego, aby tę atmosferę dobrą pogłębić. Wpiszą się w to niewątpliwie, w to pogłębianie dobrej atmosfery bracia Goldzowie, do których sympatii w ogóle nie ukrywam na tej antenie i często ją podkreślam. Mam nadzieję, że Państwo podzielacie również opinię taką, że przyjemnie słuchać tego zespołu. Golec Orkiestra, Masz jak ja, na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: Radio Warszawa 106.2 FM, 20 minut po 20. To jest dobry czas, aby zaprosić Państwa na audycję Czas to miłość. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic rozmawiają właśnie o tej istotnej przestrzeni w życiu człowieka.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
2: Pniemy się coraz wyżej i coraz bardziej święci jesteśmy.
3: Oj, mam nadzieję.
2: Coraz wyższe stopnie, a może też dlatego coraz trudniejsze będzie o przebaczeniu mowa.
3: Nie umiem powiedzieć, czy rzeczywiście następuje taka gradacja, że jest to trudniejsze. Ja myślę, że wszystkie z tych punktów, które omawiamy, to są punkty, które będą się działy każdego dnia. Po prostu codziennie się uczymy mówić pięknie, patrzeć pięknie, słuchać pięknie, myśleć pięknie.
2: I przebaczać.
3: No właśnie, bo dzisiaj właśnie o kolejnym stopniu, niech już tak będzie, w społecznej krucjacie miłości kardynała Stefana Wyszyńskiego, który brzmi...
2: Przebaczaj wszystko wszystkim, nie chowaj w sercu urazy, zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody, ale na ten moment przebaczaj wszystko wszystkim. Co się w nas dzieje, jak słyszymy te słowa?
3: Bardzo mi trudno powiedzieć o każdym, że coś takiego się dzieje, natomiast próbuję od razu zobaczyć, dlaczego może spotkałem takich ludzi, wobec których by to hasło powodowało pewien wewnętrzny paraliż, bo by było coś takiego, ale zaraz, jak to przebaczać wszystko wszystkim? To znaczy, że co? Że nie można się bronić, że nie można dochodzić prawdy, że nie można skazać kogoś, kto mnie skrzywdził, tak? Mam przebaczyć i się wycofać?
2: To znaczy, że ktoś ma nie ponieść konsekwencji?
3: No właśnie. Mi się wydaje, że takie może być wewnętrzne nastawienie kogoś, kto słyszy takie słowa, przebaczaj wszystko. O nie, tu musimy dochodzić. Oddzielałbym tutaj kwestię pewnego wewnętrznego procesu, który się nazywa, że chcę komuś przebaczyć, a ewentualnie doszukiwania się sprawiedliwości, prawda, czy tej cywilnej, czy takiej bożej i wyciągania konsekwencji z pewnych czynów. Ja nie chcę stać się ofiarą, ale w sercu też nie chcę się stać kimś, kto tego kogoś przekreślił, temu komuś życzy źle, że go przeklina, chociaż może być takie poczucie chęci zemsty, prawda, bo on mnie skrzywdził. Czyli to, co w nas troszeczkę jest takie oko za oko, ząb za ząb. No to jak on mi, to ja mu też. To niestety gdzieś tam w środku będzie się odzywało. I dlatego my też, mówiąc o krucjacie społecznej, do której nas zaprasza kardynał Wyszyński, jestem przekonany, nie jesteśmy w stanie uczyć się miłości bez Pana Jezusa i ucząc się od Niego.
2: A jak słyszę o przebaczeniu i też o tym, że jednak nie chodzi o to, żeby sprawiedliwości nie stało się zadość, to myślę zawsze o Panu Jezusie, który pyta się tego, który go uderzył, dlaczego mnie bijesz?
3: Pan Jezus pokazuje pewną granicę, chce pokazać pewną intencję, ale też nie jest tym, kto pozwala się krzywdzić, nie? Znaczy, on przyjął na siebie nasze cierpienie, on świadomie podjął to cierpienie. To jest troszeczkę, też można powiedzieć, inna sytuacja niż wtedy, kiedy my jesteśmy krzywdzeni nie ze względu, nie wiem, na wiarę, nie ze względu, tylko w takich codziennych, jakichś czasami prostych sytuacjach, które nas gdzieś tam irytują, dotykają poczucia bezpieczeństwa, naszej wrażliwości, bo jesteśmy wszyscy wrażliwi, prawda? Ktoś nam coś powie, ktoś wobec się nas tak zachowa, ale jestem cały czas przekonany, że tym źródłem miłości do drugiego człowieka, pewnego zrozumienia, pewnej empatii, pewnego bronienia kogoś przed sobą, tym, żeby właśnie nie stać się też zabójcą, nie stać się jak ten, kto mnie krzywdzi, nie stać się też krzywdzicielem. My powinniśmy się bronić, powiedzieć nie, ja sobie nie życzę, żebyś tak do mnie mówił. Ja sobie nie życzę, żebyś tak mnie traktował. To są bardzo trudne sytuacje, bo podejrzewam, że teraz słuchacz może wymyślać wiele sytuacji, w których się znajduje w tak zwanym szachmacie.
2: No, będziemy na pewno o nich rozmawiać, ale myślę, że w kwestii przebaczenia ważne jest to, żeby powiedzieć samemu sobie, że to nie jest tylko tak, że to ja mam przebaczyć, ale że to ja też krzywdzę i że ja też wymagam od drugiej strony przebaczenia. Od drugiej strony, ale też, że Pan Bóg i mi musi przebaczyć pewne rzeczy.
3: To bardzo ciekawe zdanie, ponieważ ono znowu jest, może nieść ze sobą pewien taki złe tłumaczenie i złą interpretację. Myślę, że Pan Bóg nic nie musi, tylko naszym źródłem przebaczenia jest to, że to my pierwsi też szukamy tego doświadczenia, że szczególnie w sakramencie pokuty i pojednania, że my przychodzimy po przebaczenie. Panie Boże, myśmy też Ciebie zranili. Że my na przykład w spowiedzi czasami, proszę zobaczyć, mamy problem z tym, a dlaczego mam się z tego spowiadać? Przecież mi było dobrze z tym grzechem. Przecież ja nic złego takiego nie zrobiłem, się wydaje. Tak, tylko ja w spowiedzi zwracam uwagę na to, jak Pan Bóg ze mną się czuł. I tak samo możemy pomyśleć o relacji z drugim człowiekiem, prawda? I ja przychodzę do Pana Boga, bo ja Go odkrywam. Ja odkrywam, jak Pan Bóg mnie stworzył. Jest moim Bogiem. To nie jest na jednym poziomie spotkanie, tylko z kimś, kto wie, jakie jest dla mnie dobro, kocha mnie pełną miłością, której nie rozumiem i którą poznaję. Ja się tej miłości uczę i kiedy poznaję Jego słowo, Jego wolę, przykazania, to nagle widzę, a Pan Bóg mnie tego nauczył i to Go rani, prawda? To Go smuci, to dotyka i rani Jego kochające serce i ja ze względu na to, że Go zraniłem, idę i proszę o przebaczenie. Przepraszam. I odróżniam oczywiście sytuacje, w których widzę, że jestem słaby i nie jestem w stanie żyć dobrze od tych, kiedy coś robię z premedytacją, prawda? Ale to doświadczenie, że Bóg mnie kocha pomimo moich upadków, pomimo mojego grzechu, pomimo tego, że ja Go zraniłem i ja słyszę zawsze w spowiedzi, przychodząc z otwartym sercem, idź i ja Cię nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz. Ja Ciebie kocham, ja mam dla Ciebie plan.
2: A dlaczego mamy przebaczać? Modlitwa Ojcze Nasz. Proste odniesienie.
1: Czas to miłość.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Zdarzyło mi się zapraszać Państwa, to znaczy bardziej informować, bo ja nie jestem organizatorem, ale informować o takim wydarzeniu, które nazywa się Kino Letnie Lolka, Oscarowe Środy. Przez całe lato, w środy właśnie, wyświetlane są w tej przestrzeni parkowej pól Mokotowskich tak naprawdę filmy. Lolek Grill Bar, ulica Rokitnicka 2, zaprasza bowiem co środy na różnego rodzaju tytuły, na różne tytuły oczywiście filmów. Ciekawe, kto z Państwa już był, kto korzystał, kto oglądał. No tak, jestem bardzo ciekawy. 29 lipca, czyli co? Pojutrze, w środę, Jedno życie w reżyserii Jamesa Hoza. Drodzy Państwo, można rozważyć taki wariant o godzinie 21, tak, dobrze, o 21 zaczynają się te seanse, Lolek Grill Bar, Rokitnicka 2. Jakby ktoś z Państwa miał pomysł na taki, czy też chęci na spędzenie filmowo wieczoru, no to myślę, że to jest dobry pomysł. Tymczasem Tina Turner, Love is a Beautiful Thing. No, to nie da się ukryć, Pani Tino.

Za 14 minut wybije godzina 21. Drodzy Państwo, tak sobie myślę, tutaj na tej antenie Radia Warszawa 106,2 FM jest pewnie wielu słuchaczy, którzy już bardzo tęsknie zerkają w kierunku Jasnej Góry, bo przecież sierpień, bo przecież to nastąpi wtedy kulminacja tych wszystkich pielgrzymek, które po trudzie maszerowania dochodzą, dobijają do brzegu właśnie pielgrzymkowego. My również będziemy mieli dzisiaj taką namiastkę. Będziemy przecież łączyć się o 21 godzinie tradycyjnie już wieczorem z naszą jasnogórską panią. W związku z tym już nastrajajmy się, szykujmy się do tego momentu. No, myślę, że sporo z Państwa po prostu na to bardzo mocno wyczekuje. A tymczasem jeszcze chwila muzyki i ta 21 niedługo nadejdzie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Blask wschodzącego słońca odbija się od wieżowców i okien.
2: Ach.
1: Delikatna mgła unosi się nad pokrytą rosą trawą. Miasto cichutko budzi się do życia.
2: Jarek, jesteś prawdziwym poetą.
1: Warszawo ma, obudź się ze mną.
2: Delikatnym muśnięciem letniego poranka z Radiem Warszawa.
1: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszają
2: romantyczny Jarek
1: i rozważna Weronika.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Po 3 tygodniach spędzonych w Castel Gandolfo, Leon XIV wraca do Watykanu. Letni pobyt nie był jednak czasem bezczynności. Papież odpoczywał, modlił się, spotykał z ubogimi i pielgrzymami, odwiedzał sanktuaria oraz kierował liczne przesłania do młodych na całym świecie. Jak przypomina Watykan News, jednym z najbardziej wymownych wydarzeń letniego pobytu był wspólny obiad z ubogimi diecezji rzymskiej w Borgo Laudato Si. Przy jednym stole z papieżem zasiedli ludzie doświadczeni życiem, którzy, jak podkreślano, odzyskali poczucie godności dzięki prostemu gestowi bliskości.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Jasnogórskie śluby narodów w roku 70. rocznicy ich złożenia są szczególnym tematem tegorocznych modlitewnych czuwań z błogosławionym prymasem Wyszyńskim z 27 na 28 dzień każdego miesiąca. Czuwanie prowadzi Instytut Prymasa Wyszyńskiego oraz przedstawiciele Ruchu Pomocników Matki Kościoła. Rozpocznie je apel jasnogórski. Dziś rozważany będzie temat wierności łasce uświęcającej, zapowiada Beata Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
5: My teraz zatrzymujemy się nad drugim przyrzeczeniem jasnogórskich ślubów narodu. To jest rok łaski, więc żeby tej łaski przybywało, zatrzymujemy się nad tym, czym jest łaska Boża, łaska uświęcająca, którą otrzymujemy w Chrzcie Świętym, która czyni nas dziećmi Bożymi. I do tej łaski ciągle przez całe życie każdy wierny ma obowiązek wracać. Do przyrzeczeń Chrztu Świętego wtedy wypowiadali to nasi rodzice i rodzice chrzestni, a teraz my możemy te przyrzeczenia realizować.
3: Czuwania na Jasnej Górze włączają się teraz przedstawiciele Ruchu Pomocników Matki Kościoła. Został on powołany przez kardynała Wyszyńskiego 26 sierpnia 1969 roku. Jak wyjaśnia Beata Mackiewicz, jego celem jest pobudzanie świeckich katolików do odpowiedzialności za Kościół, ojczyznę i drugiego człowieka.
5: Żeby mieć oczy szeroko otwarte na ten świat, gdzie potrzeba pomocy Kościołowi, czyli bliźnim. To rozumienie Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa było bardzo bliskie księdzu prymasowi Wyszyńskiemu. On je zaczerpnął oczywiście z nauki świętego Pawła, z listów. Później przypomniał tę naukę o mistycznym ciele Chrystusa papież Pius XII w czasie II wojny światowej. I często ksiądz prymas mówił w przemówieniach, że Kościół jest nadprzyrodzoną organizacją miłości. Żeby tej miłości przybywało, to do pomocy wezwał ludzi.
3: Tradycyjnie czuwanie rozpocznie apel jasnogórski, a zakończy o północy msza święta w intencji kanonizacji prymasa tysiąclecia. Czuwanie jest otwarte dla wszystkich, a główne intencje to modlitwa za Kościół, papieża Leona XIV i ojczyznę. Ksiądz Łukasz Krupa, misjonarz diecezji warszawsko-praskiej w Sierra Leone, posługuje tam od roku. Na antenie Radia Warszawa opowiedział o swojej pracy duszpasterskiej w Afryce.

0: Ameryce Zachodniej.
1: Polecam sprawdzić, gdzie to jest Tabapie. Nad równikiem, zachodni brzeg Afryki, nad całym oceanem, malutki kraj, 1/3 Polski, około 6-8 może milionów mieszkańców, bo to też trudno policzyć. A my jesteśmy na północy kraju, blisko granicy z Gwineą, w takiej miejscowości Kambia, parafia świętego Augustyna.
0: Jak podkreślił, życie mieszkańców Sierra Leone jest proste, ale pełne życzliwości, a chrześcijanie i muzułmanie żyją tam obok siebie w zgodzie. Rolą księdza Łukasza Krupy jest przede wszystkim reagowanie na potrzeby tu i teraz.
1: Dzień nie można powiedzieć, że ma swój sztywny harmonogram, że dzisiaj idę do szkoły, dzisiaj mam dyżur w kancelarii. No aż tak to nie wygląda, jest dużo większa spontaniczność w zależności od tego, co jest potrzebne w danym dniu.
0: Misjonarz zwrócił uwagę, że największymi wyzwaniami są bieda, ograniczony dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej, ale także pogłębianie wiedzy religijnej wśród wiernych. Mieszkańcy mimo trudnych warunków bardzo angażują się w życie kościoła i regularnie uczestniczą w mszach oraz nabożeństwach.

0: pielgrzymami szła, oczy dłonią przed pyłem i słońcem osłaniając. Wieczorami bolały nogi, mocząc w podarwanej wodzie, doszli. A tu jej obraz w wielkim ołtarzu, w koralach, bursztynach, perłach, brylantach. Sama siebie nie poznała. Maryjo, razem z pielgrzymami, których tak wielu doszło już w tym roku na Jasną Górę, i tymi, którzy wciąż są jeszcze na pątniczym szlaku, przygotowują się, patrzę strudzony wśród dróg, poezji mej błękit przeczysty, i tam jest wszystko. I Pan Bóg, i Polska, i dom ojczysty. Pani Jasnogórska, z dawna Polski, królowo, jakże potrzebujemy przebywania razem we wspólnym domu Polaków na Jasnej Górze. Tutaj nas wszystkich wewnętrznie budujesz. Nawet najbardziej zaciekli wrogowie i ateiści, kiedy tu przybywają w tym jasnym domu na górze, to zawsze coś dokonywało się w ich sercu. Elity polityczne i społeczne powinny częściej tutaj bywać i uważnie przysłuchiwać się, co dzieje się w sercu narodu. W naszych sercach, Maryjo, jest wielkie pragnienie jedności, przebaczenia, budowania wspólnoty narodowej, wyrażania miłości do Ciebie i nauki Ewangelii Twojego Syna. Bo Ty nas prowadzisz nie tylko pielgrzymimi drogami, ale prowadzisz nas drogami życia do Ojczyzny Niebieskiej, wskazując w jasnogórskiej ikonie Jezusa naszą drogę, prawdę i życie. To nasze zaufanie do Ciebie, Matko i Królowo, znalazło swój wyraz w tak wielu zawierzeniach tutaj składanych, a szczególnie w jasnogórskich ślubach narodu, które nasi przodkowie złożyli 70 lat temu. Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński po napisaniu tekstu ślubowania powiedział: zapaliłem Wam pochodnie na górach wysokich, powstały one wśród gór, w odosobnieniu mego więzienia. Ogromny program pracy w nich zawarty, nie tylko w górach jest zrodzony, ale w górę prowadzi. Mamy przecież podnieść całą Polskę wzwyż. Musimy mówić naszemu narodowi sursum corda, w górę serca. Wielkiemu prymasowi nie było dane być wtedy na Jasnej Górze. Modlił się i cierpiał za Kościół w Polsce, bo w więzieniu w Komańczy. Rozumiał, że bezgraniczne zawierzenie Matce Bożej przynosi obfite owoce, ale wiąże się z duchem ofiary dobrowolnie podjętej. O swoim bólu, tęsknocie i nadziei tak mówił: jakże gorąco w głębi serca pragnąłem, aby w dniu triumfu naszej królowej stać tam wraz z ludem u stóp jej tronu. Czułem jednak, że wielką chwałę królowej Polski ktoś musi okupić. Dobrowolnie z tej duszy i serca wyrzekłem się obecności w tym wielkim dniu, aby wyprosić wszystkim obecnym potrzebne łaski. 26 sierpnia 1956 roku, mimo wielkich przeciwności, utrudnień i szykan ze strony komunistycznego państwa, złożyliśmy, Maryjo, u Twego tronu jasnogórskie śluby narodu. Były one odpowiedzią na komunistyczną ateizację i wezwanie do moralnej odnowy narodu. Dzisiaj są wezwanie do podobnego podjęcia tych zobowiązań. Wydarzenie sprzed 70 lat nawiązywało do królewskich ślubów Jana Kazimierza złożonych po zwycięskiej obronie Jasnej Góry w katedrze lwowskiej 1656 roku. Matko Najświętsza, Pani Jasnogórska, Wtedy król powierzył w twoje opiece królestwo polskie i obrał cię królową. Od 370 lat królujesz w naszych sercach, w naszych rodzinach. Królujesz z Jasnej Góry, gdzie każdego dnia wypowiadamy nasze apelowe: jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. W roku jubileuszu chcemy zapewnić cię, nasza matko i królowo, że pamiętamy o złożonych przyrzeczeniach, szczególnie my, pielgrzymi, i chcemy je wciąż na nowo podejmować. Chcemy być, jak ślubowaliśmy, wierni Bogu, Krzyżowi, Ewangelii Kościołowi, żyć w stanie łaski uświęcającej, bronić każdego poczętego życia i każdego życia, dochowywać wierności małżeńskiej i bronić jedności rodziny, walczyć z wadami narodowymi, uczyć młode pokolenia miłości do Boga i szerzyć Twoją cześć i chwałę. Chcemy, nasza najlepsza matko, wypełnić pragnienie prymasa, który błagał Boga, aby każde słowo przyrzeczeń jasnogórskich weszło w naszą krew, nasze myśli, wolę i uczucia, w każdy nasz czyn, całe życie narodu. Rozważmy tęże światła objawienie Jezusa na Golgocie w Kanie Galilejskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Powszedł niego dzisiaj nasze winy, jako i my opuszczamy winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, o naszego do dnia świetlnego, wszystkiego szczęśliwego, a szczególnie tym, Jasnogórska Matko i Królowo, pragniemy Ci powierzyć wszystkie intencje, z którymi dzisiaj przybyliśmy. Prosimy o Twoją opiekę nad Ojcem Świętym Leonem XIV i całym Kościołem, nad pasterzami polskiego Kościoła, z arcybiskupem Tadeuszem Bojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, prymasem Polski arcybiskupem Wojciechem Polakiem i naszym metropolitą arcybiskupem Wacławem Depo. Błogosław wszystkim kapłanom, osobom konsekrowanym, naszemu zakonowi, a szczególnie ojcom i braciom Jasnogórskiego Konwentu, naszym misjonarzom paulińskim z RPA i Kamerunu, za ojca Franciszka tutaj obecnego, już w Kamerunie posługuje 29 lat. Błogosław konfratom zakonu, dobrodziejom Jasnej Góry, wszystkim pielgrzymom. Wysłuchaj proś i podziękowań zapisanych w Wielkiej Księdze Apelowej. Zwróć swe oczy na chorych i opiekujących się nimi. Pociesz trapionych i wlej nadzieję smutnym i załamanym. Dopomóż wszystkim walczącym o pokój i sprawiedliwość. Pochyl się nad Polską, panem prezydentem i tymi, którzy sprawują władzę, aby szukali nade wszystko dobra naszej ojczyzny, a nie swojego. Błogosław dzisiejszym pielgrzymom z Rudy Śląskiej, Kochłowic, Radziąkowa, pielgrzymom biegowym z Tarnobrzegu, z Targowiska, Suszca, Jezej Katowickiej, z Lęborka, z Łąki, z parafii świętego Mikołaja, z Turska, diecezji kaliskiej, z Knurowa, diecezja katowicka. Błogosław szczególnie uczestnikom nocnego czuwania, które poprowadzi Instytut Prymasa Wyszyńskiego, modlącego się szczególnie o rychłą jego kanonizację. Modlitwę teraz poprowadzi krajowy duszpasterz pomysłu Matki Kościoła, ksiądz Rafał Krakowiak.
11: Modlitwa za wstawiennictwem błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, dobrego i mężnego pasterza, który całkowicie zaufał Twojej miłości. Z synowskim oddaniem zawierzył Maryi siebie, Kościół i Ojczyznę, dając wzór wierności i pokornej służby człowiekowi. Miłosierny Ojcze, za przyczyną błogosławionego kardynała Stefana prosimy Cię, umocnij naszą wiarę, abyśmy całym życiem miłowali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i wierni Ewangelii służyli Chrystusowi w każdym człowieku. Spraw, abyśmy z pomocą Maryi, Matki Chrystusowej, pokonywali wszystkie kryzysy i przeciwności. Błogosław Ojczyźnie, broń nas od niewiary, nienawiści i wojny. Ogarnij Kościół i cały świat swoim wielkim miłosierdziem. Dobry Boże, udziel mi za wstawiennictwem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego łaski, o którą Cię teraz z ufnością proszę. Pomyślmy przez chwilę, o jakie łaski chcemy prosić za przyczyną błogosławionego Stefana. I wołajmy wspólnie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze.

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Wysłuchaliśmy transmisji apelu Jasnogórskiego. Teraz wsłuchajmy się w słowa Ewangelii oraz komentarz księdza Wojciecha Wielątka.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
1: Istnieją źli ludzie, a dokładniej mówiąc ludzie, którzy są kierowani przez złego. Wydaje się, że póki żyją, mogliby się nawrócić, inaczej zobaczyć sens życia w naszym świecie, uznać zło swoich czynów i zacząć żyć zgodnie z Bożym zamysłem. Niemniej póki są pod wpływem złego, popełniają zło i je rozszerzają. Cierpliwość Boża pozostawia ich aż do końca świata, kiedy to nastąpi sąd oddzielający zło od dobra. Warto zwrócić uwagę na to, że sąd i potępienie odnoszą się do zła, a do ludzi jedynie wówczas, gdy to zło popełniają i nie chcą od niego odstąpić. Może się zdarzać, że jako człowiek wierzący, a więc starający się kroczyć ścieżką Bożą, na zło popełniane przez ludzi myślących i postępujących inaczej, będę reagował złością oraz niezrozumieniem. Będę pytał: Boże, dlaczego oni wciąż są tacy? Dlaczego nie działasz i oni się nie zmieniają? Dlaczego wciąż jest tyle cierpienia? Dla Pana Boga istotny jest koniec i żniwo, jakie się wówczas dokona. Ono będzie rozstrzygało o życiu lub śmierci na wieki. Wobec tego cierpienia obecnego czasu są znikome. Całe orędzie Pana Jezusa jest wezwaniem do przytomności w obliczu końca, wezwaniem do nawrócenia, abyśmy żyli, a nie popadli w wieczną śmierć.

Zbliża się godzina 21:30, a wraz z nią czas naszej wspólnej modlitwy na Różańcu Świętym. Przypominam, można dzwonić do naszego studia, aby razem się z nami modlić. Numery do studia 512 700 i 3 czwórki, bądź 512 700 i 3 piątki.

Przedstawmy Panu Bogu nasze intencje. O opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Wreszcie o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i wszędzie tam, gdzie go brakuje.

0: Intencja papieska. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Intencja o przemianę serc. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Modlimy się o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Wiktora Andrusik. Modli się żona. O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo dla Zdzisława i Oksany. O dar potomstwa, łaski Boże dla Anny i Grzegorza. O łaskę zdrowia dla Albiny i dziecka, które nosi pod sercem. O potrzebne łaski, o Boże prowadzenie i jedność w rodzinie modli się mama. O dar nieba dla zmarłych świętej pamięci Mikołaja, Mirosława Proć, zmarłych z rodziny Kaszuby, Bielańskich, Poleszuk, Bondaruk i dusze w czyśćcu cierpiące. O potrzebne łaski dla Alicji i jej rodziny, o chrzest święty dla Kuby. O dobrego męża i Boże błogosławieństwo dla Katarzyny. Intencja dziękczynna za życie świętej pamięci Stanisławy Karwackiej oraz o siłę w czasie żałoby dla jej dzieci i wnuków modli się słuchacz. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Ani modli się kuzyn. O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla mamy, brata Jarka i Edyty. W intencji małżeństwa Anny i Krzysztofa w kryzysie. O opiekę Matki Bożej dla rodziny, przyjaciół i znajomych. O Boże miłosierdzie dla świętej pamięci Adama w czwartą rocznicę śmierci. O potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, modli się w tej intencji Blanka z rodziną. O uzdrowienie Igora i Oskara, Moniki, Agnieszki, o zbawienie duszy dla zmarłych świętej pamięci Stefana, Stanisława, Elżbiety, Danuty, Jana, Magdaleny, zakonających w tym momencie. O łaskę nawrócenia dla Kacpra, Antka, Karoliny, Rosji, o błogosławieństwo dla małżeństwa Asi i Łukasza. Modlimy się o zdrowie, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Adama. Szczególnie modlą się rodzice. O dar nieba dla zmarłych świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny. Przez wstawiennictwo świętej Anny o łaskę zdrowia, uratowanie wzroku dla Anny, o pojednanie Piotra i Anny i opiekę dla ich rodziny. O pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw zawodowych Łukasza, o łaskę nawrócenia i powrót do kościoła dla Macieja i Tomasza. Przez wstawiennictwo świętej Rity i świętej Filomeny, o uzdrowienie dla małej Alicji oraz Magdaleny z choroby nowotworowej. O dar nieba dla świętej pamięci Krzysztofów, przyjaciół i znajomych. O opiekę Bożą dla Polski, o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla pana prezydenta Karola Nawrockiego, o szczęśliwą podróż dla Anny. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań. Dzisiaj z nami w studiu są Agnieszka i Antoni ze Wspólnoty Pomocników Matki Kościoła z Marek. Oni rozpoczną naszą modlitwę. Następnie Państwa słuchaczy będę prosił o rozpoczynanie każdej dziesiątki, a nasi goście będą dopowiadać. Ja natomiast będę przedstawiał rozważania. Zacznijmy naszą modlitwę.
1: W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebian. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy u Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Dzisiaj mamy poniedziałek, rozważamy zatem tajemnice radosne Różańca Świętego. Pierwsza tajemnica, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryja czystym sercem rozpoznaje Archanioła i odpowiada: niech mi się stanie według słowa Twego. Wszechmogący Boże, udziel nam daru czystości serca, daj łaskę rozpoznania Twoich posłańców, obdarz jednoznacznością każde nasze tak. O poprowadzenie pierwszej dziesiątki poproszę Pana Kacpra wraz z całą rodziną. Halo, halo? Halo, halo, Panie Kacprze? To może jest Pani Ania?
2: Jestem.
0: Pani Aniu, w takim razie proszę pierwszą dziesiątkę poprowadzić.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Anno za wspólną modlitwę.
2: Błogosławiona noc.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja niesie w swoim łonie Jezusa. Z nim biegnie do Elżbiety. Chce służyć. Elżbieta rozpoznaje Pana. Maryja śpiewa: wielbi dusza moja Pana. Wszechmogący Boże, wzmocnij naszą więź z Jezusem. Udziel mocy serca w służeniu innym. Udziel tego, co konieczne w dziele ewangelizacji. Teraz mam nadzieję, że nam się uda z Panem Kacprem połączyć. Poprosimy o modlitwę. Pan Kacper z rodziną. Halo, halo. No, niestety mamy jakieś trudności, ale kolejny jest telefon. Halo, kto się z nami połączył?
3: Halo.
0: Halo, halo, kto się z nami połączył?
4: Zdzisława z tej strony.
0: Pani Zdzisławo, proszę poprowadzić trzecią dziesiątkę.
4: Dobrze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje.
5: Bądź wola Twoja
4: jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
1: I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Zdzisławo, bardzo dziękujemy, Bóg zapłać. Błogosławionej nocy życzymy. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Maryja daje światu Jezusa. Jego obecność sakramentalną zapewnia Kościołowi kapłan. Wszechmogący Boże, udziel nam wszystkim łaski pełnego korzystania z Najświętszej Eucharystii. Użycz nam daru jedności, miłości, miłości wzajemnej na miarę miłości Jezusa. Udziel daru Jego świętej obecności, aby świat poznał i uwierzył. Jesteśmy dobrej myśli, że teraz uda się połączyć z Panem Kacprem i jego rodziną.
3: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
3: Prosimy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,

0: temu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać dla całej rodziny Pana Kacpra, nareszcie się udało.
0: Tak, Bóg zapłać, dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Maryja i Józef przynoszą Jezusa do świątyni. Symeon woła: Panie, moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. I zwraca się do Maryi: a Twoją duszę miecz przeniknie. Wszechmogący Boże, daj świadomość ogromu Twoich łask. Obdarz nas nadzieją pośród przeciwności. Obdarz swą mocą pośród prześladowań. O poprowadzenie modlitwy poproszę całe grono z Adrianną na czele. Przedstaw nam pozostałych modlących się. Adrianno?
3: Magdalena, Małgorzata i Zofia.
2: Pięknie. To prowadźcie modlitwę.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

0: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
0: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać dziewczynki za wspólną modlitwę. Teraz pewnie już idziecie spać, więc życzymy Wam spokojnej nocy.
3: Dziękujemy nawzajem. Modliłyśmy się za Bolesława Jakubika.
4: Bóg zapłać.
2: Pięknie, Bóg zapłać. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryja traci z oczu Jezusa. Wraz z Józefem szuka Go z bólem serca. A Jezus jest w świątyni. Wszechmogący Boże, daj nadzieję w zagubieniu, wytrwałość w poszukiwaniu. Daj rozumieć słowa, szukajcie, a znajdziecie. Daj lata komunii z Jezusem i z tymi, co są Jego, jak w Nazarecie. O poprowadzenie tej części modlitwy poproszę Panią Grażynę.
5: Szczęść Boże! Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu!
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
5: Amen. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać, Pani Grażyno. Bóg zapłać dla wszystkich Państwa, którzy się łączyli z nami, którym się nie udało. Dzisiaj to było bardzo trudne, bardzo dużo osób dzwoniło, jeszcze tutaj jakieś małe kłopoty techniczne były, ale drodzy Państwo, pozostaje nam wierzyć, że modlitwa jest albo idealna technicznie, albo miła Panu Bogu. Wybieramy to drugie. W studiu modlili się z nami Agnieszka i Antoni ze wspólnoty pomocników Matki Kościoła. Jeszcze raz bardzo serdeczne Bóg zapłać dla wszystkich. Szanowni Państwo, a my już powoli kończymy, nawet już lekko po czasie, jest po godzinie 22. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz, miałem przyjemność poprowadzić to pasmo popołudniowo-wieczorne. Jutro także wieczorem się spotykamy. Życzę Państwu spokojnej nocy i już teraz zapraszam na Szkołę Rut Grzegorza Kozłowskiego.
4: Szkoła Rut. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
6: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
7: Na wieki wieków. Amen.
6: Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Moimi Państwa gościem jest ksiądz Marcin Bodziak. Spotykamy się ponownie i jesteśmy właściwie w przededniu rozpoczęcia ważnego okresu w roku liturgicznym. Na tydzień przed. Dokładnie. Wielkim postem. No i to jest czas, kiedy wracamy jakoś do siebie. Myślę tutaj właśnie o tym, że przygotowujemy się do takich momentów szczególnych, czyli przeżywania rekolekcji, w trakcie rekolekcji do przeżywania właśnie sakramentu pokuty i pojednania. No i ten tydzień przed Wielkim Postem, myślę, też jest dobrym czasem, księże Marcinie, na to, żeby przemyśleć, czym właściwie jest rachunek sumienia. Jak właściwie się przygotować do sakramentu pokuty i pojednania. Jak to jest w ogóle, że człowiek jest zdolny do tego, że może dokonywać takiej właśnie jakiejś autorefleksji na ten temat? Pomyślmy o tym. Właśnie chciałem o to księdza zapytać, czym tak naprawdę jest rachunek sumienia?
7: No, może zanim przejdziemy do rachunku sumienia, to może lepiej na to drugie pytanie odpowiedzieć. Dlaczego w ogóle jesteśmy w stanie podejmować refleksję nad sobą i pytać się o nasze czyny, bo tego będzie dotyczył w sumie rachunek sumienia, czyli ma nam poniekąd dać odpowiedź na pytanie, czy nasze postępowanie moralne jest dobre, czy niedobre, gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg w tym postępowaniu. Mówimy oczywiście o osobach wierzących, o chrzczonych. Natomiast dlaczego w ogóle powinniśmy ten rachunek sumienia robić? To wynika z bardzo elementarnych rzeczy. Mianowicie człowiek jako istota stworzona na obraz i podobieństwo Boga ma tak zwane, jak mówimy to pięknie w teologii, władze duchowe, czyli ma rozum, ma wolę. Rozum jest tak zwaną władzą poznawczą, czyli dzięki rozumowi jesteśmy w stanie poznawać prawdę. Prawdę o Bogu, o człowieku, a w tym, co nas najbardziej interesuje, to także o dobru i złu moralnym. Człowiek jest w stanie rozróżnić to, co jest dobre i to, co jest złe. A nasza wola to jest tak zwana władza wykonawcza. A więc jesteśmy w stanie dokonywać wolnych wyborów. Opowiadać się albo za moralnym dobrem, albo za moralnym złem. I to, że jesteśmy i rozumni, a więc zdolni do poznania, i wolni, czyli zdolni do decydowania, te podstawowe właściwości, atrybuty człowieka, one sprawiają, że stajemy się istotami odpowiedzialnymi. Odpowiedzialnymi za to, co robimy. No, gdyby tak nie było, to gdybyśmy byli zdeterminowani, nie mielibyśmy możliwości wyboru, no to generalnie wtedy no jak uzasadnić nawet obecność prawa karnego, że jednak ktoś popełnia jakieś zło, no i pociągamy go do odpowiedzialności karnej, bo to, co zrobił, nazywamy po prostu złem, przekroczeniem prawa, ale jednak w tym jest zawarta no jakaś obiektywność, to jednak popełnił jakieś zło, bo nie byłoby to zakazane, gdyby byłoby to dobrem.
6: Czyli inaczej byłaby to tylko umowa?
7: No tak można było powiedzieć, gdyby nie istniało obiektywne zło, prawda, moralne i nie bylibyśmy w stanie rozpoznać tego. Chociaż no, dzisiaj można teraz wdawać się w polemikę, już nie chcę tego tematu prawnego rozszerzać, bo bardziej chcemy chyba pozostać na gruncie teologii niż na gruncie prawa.
6: Tak, bo już tutaj przychodziła mi taka myśl od razu, że w takim razie moglibyśmy pójść tym tokiem rozumowania, że to prawo stanowione, które też jakoś właśnie, w którym funkcjonujemy i które jest, wynika jakoś właśnie z tego często prawa naturalnego, które też jakoś człowiek pierwotnie odkrywa w sobie, no może być też takim śladem i pewnym drogowskazem do odkrycia właśnie tych praw bożych właśnie.
7: No tak, nie chciałem tego tematu rozwijać. No, dobrze by było, gdyby tak było, ale możemy opacznie powiedzieć, że może być też przeciwnie, że prawo stanowione może opowiadać się za tym, co jest obiektywnym złem. Bo tutaj tak naprawdę dotykamy aksjomatów. Wychodzimy z punktu widzenia...
6: Czy czegoś podstawowego.
7: Podstawowego, tak. Jakichś fundamentów, o których już jakby nie dyskutujemy, tylko jest to naszym punktem wyjścia. No i tutaj wychodzimy z założenia obiektywizmu poznawczego. Czyli jesteśmy przekonani, że człowiek jest w stanie dojść do poznania obiektywnej prawdy i nazwać autentycznie i zgodnie z prawdą, a więc zgodnie z rzeczywistością, dobro dobrem, a zło złem.
6: Czyli może być tak, że człowiek postąpi dobrze, ale złamie to prawo stanowione?
7: Oczywiście, że może tak być. Prawo stanowione, jak sama nazwa wskazuje, jest ustanowione przez człowieka. Przez człowieka. No a naszą naturą dotkniętą grzechem pierworodnym jest to, że jest ona omylna. Jeżeli byłaby to oczywiście, jeżeli to był jakiś błąd, ale może być też tak, że człowiek świadomie stanowi w taki sposób prawo. No bo jest ono wygodne, albo chce na przykład tak większość, albo takie są trendy, wtedy kryterium prawdy, poszukiwania prawdy odchodzi na boczne tory, a w centrum no, stają jakieś inne motywy, tak, które prawdę biorą w nawias.
6: I w końcu to wszystko prowadzi nas do sumienia.
7: Do sumienia, tak. Prowadzi nas do sumienia, że jak mówi katechizm, najwyższą normą moralności człowieka jest jego sumienie. No, oczywiście prawo moralne istnieje poza nami, my go nie tworzymy. My to prawo odkrywamy, czyli odkrywamy to, co jest moralnym dobrem i moralnym złem. Jak gdyby jesteśmy w pewnym porządku zastanym. My rzeczywistości nie tworzymy, która nas otacza. Ona istnieje poza nami. No, przychodzimy na ten świat, przychodzimy i widzimy, że istnieje w nim pewien porządek, że rządzi się pewnymi prawami. Odkrywamy też to prawo moralne, ale my go nie tworzymy. Gdybyśmy przyjęli ten pogląd, że my to prawo tworzymy, no to wtedy skazujemy się na subiektywizm. Wtedy to człowiek jest twórcą.
6: To ładnie zabrzmiało, że my to prawo. Prawda? Wtedy jakby samo to sformułowanie wtedy, tak, że przychodzimy na świat i że my to prawo. Myślę, że to dobrze odpowiada właśnie temu, jak dzisiaj trochę czasami staramy się funkcjonować albo obserwujemy takie postawy, gdzie właśnie już jest to zaburzenie pewne, że już nie ma odwołania do tych wartości najwyższych,
7: uniwersalnych.
6: Tak. No i wtedy każdy stanowi o tym, co chce.
7: No i bardzo często się tak dzieje, bo ja to myślę, że jest tak i tak.
6: I że tak bywa.
7: A według mnie to jest tak i tak. Tak. A my powinniśmy postawić pytanie, a jaka jest prawda o tym uczynku? No i to w wielu kwestiach światopoglądowych, które dzisiaj są no, jakby na palecie, są kontrowersyjne, no często tego pytania się nie stawia, czyli no, elementarne kryterium prawdy, które wcześniej stało w centrum i było przedmiotem dyskusji, tak? Czy dyskusja do tego zmierzała, żeby odkryć, jaka jest prawda, to dzisiaj odchodzi na boczne tory. Dzisiaj ważniejsze jest to, żebym przeforsował swoje stanowisko, aniżeli bym pokornie odkrywał prawdę.
6: I pytanie większe, czy tak może być w moim życiu duchowym? Czy tak się może stać ze mną?
7: Z każdym z nas tak się może stać. Człowiek może zakłamywać rzeczywistość, może ją zafałszowywać, może próbować w jakiś sposób ją wypaczać i z różnych motywów może to robić, bo życie staje się wygodniejsze, nieraz łatwiejsze za cenę odstąpienia. Ta cena odstąpienia od prawdy, więc tak naprawdę każdego z nas może to spotkać.
6: Czy potem jest tak, że z biegiem czasu coraz trudniej poznać tą prawdziwą rzeczywistość, tego prawdziwego siebie?
7: No, wspomnieliśmy o sumieniu. Czym jest sumienie, tak? Sumienie najprościej to jest sąd rozumu człowieka. Człowiek osądza na mocy własnej wiedzy, którą posiada, czy jego uczynki, czy też jakiś inny uczynek, który próbuje ocenić, jest moralnie dobry czy zły. Jeżeli człowiek to swoje sumienie przytępi, czyli przestaje poszukiwać prawdy, bardziej kieruje się tym, co jest dla niego wygodne, aniżeli kryterium prawdy, no to jeżeli raz, drugi, trzeci w swoim postępowaniu dokonuje takich wyborów, świadomie i dobrowolnie, gdzie to kryterium prawdy odsuwa na boczne tory, no to wtedy to sumienie zostaje w jakiś sposób przytłumione i staje się bardzo szerokie, to znaczy coraz więcej w tym sumieniu się mieści. Można by tak, żeby to jakoś zobrazować, to co kiedyś, kiedy sobie tak pomyślę o sobie, to co kiedyś wydawało mi się niedopuszczalne w moim postępowaniu, to dzisiaj staje się normą.
6: Znajduje usprawiedliwienie
7: i już nie stanowi dla mnie jakiegoś problemu, czy nawet wyrzutu sumienia, chociaż wciąż pozostaje obiektywnym złem. Ale sumienie, które zostanie przytępione, staje się coraz szersze i potrafi zaakceptować coraz więcej tego zła moralnego. Przy czym my wiemy o tym, że zło pozostaje złem, a dobro pozostaje dobrem i niesie to ze sobą mimo wszystko określone konsekwencje.
6: I teraz jesteśmy takim człowiekiem, który dochodzi do wniosku, że pobłądził, że chce na nowo wrócić do Pana Boga, że chce to wszystko jeszcze raz przemyśleć, że w końcu dostrzegł to, że rzeczywiście te jego wybory były błędne, że to jego sumienie przytępił rzeczywiście. Powielokroć różnymi ustępstwami, właśnie jakimiś kompromisami i tak dalej. No i przychodzi czas właśnie na ten moment tej głębszej refleksji przed Panem Bogiem i powrotu do tego, co Boże. No to za chwilę, drodzy słuchacze, jeszcze wrócimy z księdzem Marcinem do tego, czym faktycznie jest ten rachunek sumienia i spróbujemy go rozważyć, jak do niego właściwie podejść.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
1: Czasem ulegamy takiej pokusie myślenia, że od razu wszystko musi być największe, najlepsze, najmocniejsze. Do tego też chce nas zachęcać dzisiejszy świat w dobie rywalizacji o wpływy na różnych polach. Ale Pan Jezus wciąż stara się zachęcić nas do czegoś innego, żebyśmy zwrócili naszą uwagę na to, co wydaje się znaczyć niewiele. Warto się przyjrzeć obrazowi zaczynu wymieszanego z ciastem. Ilość ciasta, którą kobieta z przypowieści przygotowała, jest zdumiewająca, bo 3 miary mąki odpowiadać mogą 27 kilogramom. Powstała z tego ilość chleba wystarczyłaby do nakarmienia ponad 100 osób, co byłoby dostateczne na wielką ucztę. A przypomnijmy, że i takiego obrazu użył Pan Jezus w innym miejscu do opisania rzeczywistości Królestwa Bożego. To, co jest małe, ma wielkie znaczenie w oczach Bożych. Choćby nasze kroki i postępy w drodze do Pana Boga zdawały się nam samym małe, to właśnie one bardzo go radują, bo cieszy się z naszej wierności nawet w małych rzeczach.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
2: Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
3: Dobry wieczór. Witamy.
2: No i co z tym dziewiątym przykazaniem?
3: No tak, jak już tu przyszedłem, to już mi lepiej, ale jak w domu sobie tak, może nie dziewiąte przykazanie, ale pracę domową.
2: No.
3: Jak myślałem o tym słuchaniu i milczeniu, w poprzednim tygodniu akurat zdarzyła się taka sytuacja w domu, więc łatwo mi było przynieść odrobioną pracę domową. Prawie sama się napisała, nie musiałem ściągać. A w tym tygodniu tak bym sobie raczej myślał o tym, ile razy ja chciałem doradzić albo coś powiedzieć i coś zrobić, tylko nie milczeć. Nie było sytuacji konkretnej, tylko po prostu myśli moje takie już były, że przecież no ile to się może tak dziać sytuacji, trzeba coś powiedzieć, trzeba coś zrobić.
2: Od razu. No właśnie, to co mówisz, jest mi bliskie, ale wiem, że nie jestem jedyna, że nie jesteśmy odosobnieni w tej gotowości albo chęci, albo wręcz takim przymusie doradzenia. No bo przecież jak ja wiem, jak to się robi, poczekaj, ja ci pokażę. No przecież zostaw. No przecież to się tak robi. No i to jest właśnie ta przemoc, każde takie nasze zachowanie, w którym chcemy doradzić, albo wręcz doradzać, bo tam chcemy to póki chcemy i milczymy, no to jest twój problem, dopóki tak się zachowujesz. Ale jak już zaczynasz też, z czym ja walczę u siebie, jak się zacznę odzywać, a jeszcze na dodatek przejmować inicjatywę, no to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić dla poczucia własnej wartości naszego dziecka. Bo mówimy mu w ten sposób, ty nie umiesz, jesteś do niczego, nie dasz sobie rady, nie mam do ciebie zaufania, nie wierzę, że sobie poradzisz i tak dalej. Kiedy mama, tata mówią takie rzeczy do dziecka, dziecko przyjmuje je jak pewnik i nabiera takiego o sobie przekonania. A za chwilę już to się dzieje w sposób taki, że się nie spostrzeżesz, kiedy to zaczyna działać destrukcyjnie. I objawia się to w tym, że dziecko pyta o wszystko tatę albo mamę, albo oboje rodziców. Co ja mam zrobić? Ja nie wiem, co mam zrobić. I te nastolatki, te 17-16-latki, które w ten sposób reagują na swoje kłopoty, że przychodzą do domu i zaczynają płakać, tak? No bo tylko tutaj mogą sobie na to pozwolić. I zaczynają męczyć mamę, tatę. I już więcej tego nie zrobię. Nie idę do szkoły, koniec, nie będę chodzić więcej do szkoły. Dlaczego? No bo jakaś dziewczynka, jakiś chłopiec, jakiś kolega, koleżanka powiedział mi coś przykrego. U nastolatków to jest poważna sprawa, ale przez chwilę. Za chwilę mu przejdzie. Natomiast niezależnie od tego, że mu za chwilę przejdzie, teraz jest to poważna sprawa. Silne uczucia. I w tym momencie to dziecko jest ofiarą nadopiekuńczego taty, nadopiekuńczej mamy bądź obojga rodziców. Twoich nadopiekuńczych działań, bo udzielanie rad, kiedy o nią nie proszę, a nawet udzielanie rad natychmiast, jak tylko poproszę, to jest odbieranie mi samodzielności. To jest odbieranie mi szansy na samodzielne poradzenie sobie z tą sytuacją. Na samodzielne poszukanie rozwiązań. I tydzień temu powiedziałeś o tym, że twoje dziecko zgłosiło jakieś robaczki w brzuchu i ty zamilkłeś. I to jest reakcja. To o to chodzi. Bo to dziecko ma się nauczyć samodzielnie funkcjonować, a nie korzystać wyłącznie z twoich rad. Bo ono spod twoich skrzydeł wyfrunęło już dawno. Można by nawet powiedzieć, że w momencie fizycznego przecięcia pępowiny po porodzie, kiedy przyszło na świat, jest już niezależnym człowiekiem, niezależną osobą, która sama ma podejmować decyzje, a ty masz tylko wspierać to dziecko przez swoją obecność, przez swoje milczenie. Natomiast kiedy ty chcesz koniecznie pomóc temu dziecku i udzielasz mu rady i wręcz wykonujesz za nie jego zadania, nie możesz wytrzymać, nie możesz ustać na boku, widząc, jak ono się mozoli z czymkolwiek, począwszy od ustawienia jednego klocka na drugim, albo jeszcze wcześniej z przewróceniem się z pleców na brzuch. Przez wiązanie sznurowadła, zapinanie guzika i takie różne czynności samoobsługowe, aż po wybór współmałżonka. A jeszcze wcześniej wybór szkoły, wybór studiów, wybór sposobu spędzania wolnego czasu, wybór lektur, wybór kolegów i tak dalej. Kiedy ty to wszystko za mnie, swoją córkę zrobisz, to mi odbierasz moją samodzielność. To jest przemoc. Groźnie zabrzmiało, co?
3: No tak książkowo, jak słucham i miałbym się zgodzić, to bym przytakiwał głową. Jak myślę o takim codziennym życiu, że dziecko już po urodzeniu, no już jest oddzielną osobą, oddzielnym człowiekiem. W pewien sposób to rozumiem, ale nadal tak jako rodzic cały czas myślę o jego dobru, więc większość rzeczy, które robię, to nie myślę o sobie czy tam o radzeniu, bo ja chcę. To mówię o moim zdaniu. Więc tak trochę bym tutaj skomentował to w ten sposób. Ale jeszcze przyszły mi w tym czasie dwie takie rzeczy do głowy, bo powiedziałaś, że, no, że jeżeli się dziecku mówi, że sobie nie poradzi...
2: Nie, to ty nie mówisz mu, że sobie nie poradzi. To jest powiedziane w podtekście. To, że ono sobie nie poradzi, to ono wpada na taki pomysł i wyciąga wniosek z tego, że ty za to dziecko robisz coś, co mogłoby ono zrobić. Może dłużej, może nie tak pięknie jak ty, może nie tak sprawnie jak ty, może przy okazji porozlewałoby, coś byłoby krzywe, coś byłoby nieidealne, ale to zrobiłoby ono, to jest jego dzieło. Natomiast ty przejmujesz inicjatywę i ty to zrobisz, żeby się nie rozlało, ty to zrobisz, żeby było czysto, ty to za nie zrobisz, tak żeby dostało piątkę, szóstkę czy co tam, to ty za nie odrobisz lekcję.
3: Jeśli mówię na przykład dziecku, poradzisz sobie, ale dziecko

0: mógł się z tego natychmiast zrobi. Natomiast jeśli ty wskażesz mi moje mocne strony, na których ty opierasz swoje przekonanie, że ja sobie poradzę, powiesz mi, pomożesz mi odnaleźć w sobie mój potencjał. Kiedy ty pokażesz mi moje możliwości, o których ja może nie pamiętam, może w ogóle nie zdaję sobie sprawy, że tak, to jest moja siła, to wtedy ja będę bardziej skłonna do tego, żeby podjąć jednak tę próbę. Zamiast mówić, poradzisz sobie. Możesz mi pokazać, czy powiedzieć, słuchaj, nie umiałaś robić tego, i nauczyłaś się. Pamiętasz, jak szybko nauczyłaś się jeździć na rowerze? A pamiętasz, nie pamiętasz tego, ale nauczyłaś się chodzić hop-siup. A nauczyłaś się, nigdy nie umiałaś, no i tak dalej. Ja tutaj pokazuję takie oczywistości. Ale w życiu twojego dziecka są takie sprawy, których ty byłeś świadkiem. I to nie są już takie rzeczy, o których ja teraz mówię, tak? Tylko to jest jakaś konkretna sytuacja w życiu. I zobacz, i poradziłeś sobie. Nie potrafiłeś, nie było nikogo, a ty jednak zrobiłeś to czy tamto. I nie było nikogo w pobliżu. Albo bardzo ci na tym zależało i potrafiłeś zrobić to, tamto czy tamto. Nie? Więc tak, jak mi to pokażesz, to jest dla mnie wzmacniające. To są moje zalety, nie? Czy też to jest ta moja siła. Jeśli chcesz dziecku powiedzieć, że wierzysz, że ono sobie poradzi i nie wyssałeś tego z palca ani z sufitu, tylko na podstawie konkretnych obserwacji, konkretnych sytuacji, które są i w twojej, i w pamięci tego dziecka, to w ten sposób możesz je wspierać. No tylko to trzeba o tym pamiętać. Takie rzeczy trzeba, uczestnicząc w życiu tego dziecka, w jego rozwoju, towarzysząc mu na tej drodze, nie wyręczając, tylko towarzysząc mu w jego rozwoju, będziesz miał wiele takich przykładów, którymi możesz zachęcić, zmobilizować, zmotywować to dziecko do podjęcia wysiłku, do podjęcia trudu. I jeszcze raz to powtórzę, stojąc obok niego po to, żeby ono wiedziało, że w każdej chwili, jak sobie nie da rady, ty podejdziesz i mu możesz pomóc. Tak? W każdej chwili może liczyć na twoją pomoc.
1: Tak jak powiedziałeś, to w sumie przypomniało mi się, jak wielokrotnie wracam na przykład do nauki gry na gitarze przez syna. To na początku, jak się weźmie tą gitarę, struny się złapie palcami, no to bolą opuszki.
0: Tak.
1: I tak przeskakując już te tygodnie nauki, tak właśnie mówię syna, pamiętasz, jak na początku bolały opuszki, a teraz możesz prawie, że no nie godzinami, ale że wiele minut i grać i tak dalej.
0: Grać i grać.
1: I na zasadzie usłyszysz tylko tytuł i już wiesz, jak użyć chwyty i tak dalej.
0: No, o to chodzi. I wtedy, kiedy to dziecko usłyszy od ciebie taką informację na swój temat i usłyszy, wierzę, że i tu też sobie poradzisz. Ono znajdzie w sobie tę siłę.

0: złością czy miłością.
1: No dobrze, ale jaki związek mają uczucia z myśleniem?
2: No tak, o myśleniu mówiliśmy 2 tygodnie temu, o uczuciach mówiliśmy 1 tydzień temu. Zaraz spróbujmy to jakoś ogarnąć, ten temat, ponieważ pamiętam i mam pozytywne doświadczenia ogarniania tego tematu na warsztatach, to liczę, że sobie poradzę.
1: Jak ja byłem na tych zajęciach, to też będę pamiętał.
2: Otóż, mówiliśmy 1 tydzień temu, że uczucia mówią nam o potrzebach, a szczególnie o stanie zaspokojenia potrzeb. I teraz 1 tydzień temu mówiliśmy o tym, że jak potrzeby są zaspokojone, to jest w nas przyjemny stan emocjonalny, przyjemne uczucia. Natomiast kłopot sprawiają nam te przykre uczucia, bo jak sama nazwa wskazuje, są przykre i nie lubimy być w takim stanie, a w każdym razie taki stan, no, może nas jakoś demotywować, może nam utrudniać funkcjonowanie, nam dorosłym, a tym bardziej dzieciom. Więc kiedy czuję smutek, złość, strach i różne ich odmiany, wtedy jakaś moja potrzeba jest niezaspokojona. Tylko jaka to jest potrzeba? I sztuką jest właśnie tego, warto uczyć nasze dzieci, skontaktowanie się z tym, co ja teraz myślę na temat tego, co się ze mną dzieje, w jakiej ja jestem sytuacji. Czyli, żeby tu jeszcze raz wykorzystać ten przykład z twoim synem, który...
1: ściśniętym brzuchem, tak?
2: Nie, a jeszcze wcześniej taki dałeś przykład, że syn, bo to wtedy o tym myśleniu zaczęłam mówić, że ten syn nie będzie się już kolegował
1: z kolegą, tak? W klasie.
2: Z tym chłopcem ze swojej klasy. Nie będzie się z nim już kontaktował, bo on do niego nie zadzwonił. I teraz ja bym się chciała zająć tym dzieckiem. Myśmy to zresztą wtedy rozszyfrowali, ale ja bym chciała to tak wprost nazwać. Mianowicie to dziecko, które tak mówi, czuje smutek, rozżalenie, niepewność. Co jeszcze?
1: Niechęć, osamotnienie, odrzucenie.
2: Odrzucenie to nie jest uczucie. No ale właśnie, kiedy mówisz, czuje odrzucenie, on nie czuje odrzucenia, on czuje smutek. Natomiast to odrzucenie to jest właśnie jego myśl, która ten smutek wywołuje. I to jest właśnie ten klucz do rozszyfrowania potrzeb. Świetnie, że to powiedziałeś, o to właśnie chodzi. Czyli jest mi smutno, bo myślę, że on mnie odrzucił, a ja potrzebuję, jaka moja potrzeba jest niezaspokojona, kiedy czuję smutek i myślę, że on mnie odrzucił.
1: Bliskości.
2: Tak, prawda.
1: Przyjaźni.
2: Tak. Może akceptacji jeszcze.
1: Przynależności.
2: Kilka potrzeb. Od razu łatwo nam nazywać czy odnajdywać potrzeby, kiedy skontaktujemy się z myśleniem, jakie towarzyszy uczuciom. Bo uczucia zawsze występują w towarzystwie myśli. Bo kiedy byś pomyślał, że może zapomniał, no to mogłabym się na niego obrazić, bo moje myślenie byłoby: zapomniał o mnie, jestem nieważna. I to myślenie mówiłoby mi, że moja potrzeba bycia ważną jest niezaspokojona. Już nie przynależności, już nie akceptacji, tylko bycia ważną, uznania, może dalej bliskości, ale w tym znaczeniu. Jakbym pomyślała, może mu się coś stało, to wtedy nie czułabym smutku, tylko...
1: strach.
2: Tak, prawda? Obawę. Może mu się coś stało. W związku z tym to myślenie jest tutaj kluczowe i dlatego tak ważne jest, żebyśmy uczyli nasze dzieci kontaktu z myślami, które mają w środku. A one mają to myślenie i chętnie je wypowiadają, opowiadają nam o tym, co jest w ich głowach, cytują wręcz różne myśle, wiesz co, on na pewno mnie nie lubi, on na pewno bawi się już z innym kolegą. I to jest moje myślenie, moje dziecięce wyobrażenie. I ty, ojciec, zamiast mówić, to nieprawda, daj spokój, ty nie opowiadaj takich bzdur, krytykując to myślenie, mogę uświadomić temu dziecku, parafrazując albo wręcz powtarzając to, co ono mówi. I myślisz, że on bawi się z innym kolegą i już nie chce się z tobą bawić. I jest ci wtedy smutno, kiedy tak myślisz. I teraz uczymy dziecko połączenia uczucia z myśleniem. I teraz możemy zaproponować, no dobrze, a może jest coś, jest inaczej. Pomyślmy, co może być inną przyczyną, niż ty myślisz, że on do ciebie nie zadzwonił. Jak myślisz?
1: I teraz pada odpowiedź, nie wiem.
2: A co sobie wyobrażasz?
1: Jeżeli byłaby podobna sytuacja, to myślę, że reakcje byłyby takie właśnie, że nie wiem, daj mi spokój, idę do swojego pokoju.
2: Tak, jeśli to dziecko nie chce inaczej myśleć, jeśli nie chce podjąć tego trudu, bo to jest trud. Kiedy ja doświadczam przykrego uczucia, ono jest bolesne dla mnie. Wcale nie chcę mieć z nim kontaktu. Więc niechęć rozgrzebywania, zanurzania się w tym i analizowania tego, co tam może być w środku, jest zrozumiała, może nawet oczywista. A szczególnie u dzieci, które mają taki, a nie inny temperament, które mają taką, a nie inną osobowość, taki szybki sposób funkcjonowania. W związku z tym, znając swoje dziecko i wiedząc, że nie tędy droga, możesz spróbować po prostu tylko tak, jak to było ostatnio, jak opowiadałeś, po prostu być. Ale możesz też parafrazować jego wypowiedź. Rozumiem, że jest ci przykro. Mówiąc, co ty rozumiesz z tego, co słyszysz, co on do ciebie mówi. I to może być dla niego też jakiś materiał do przemyślenia. Jeśli nie w tej chwili, to trochę później. Ale to, co ty możesz zrobić, powstrzymując się od doradzenia mu, no to zadzwoń i sprawdź. Zamiast takiej rady, możesz mu po prostu jeszcze raz opowiedzieć, tak jakby chwycić ten jego problem też w swoje ręce, mówiąc mu, no to pewnie jest bardzo trudne, takie doświadczenie, kiedy się czeka i ktoś nie dzwoni. Myślę, że jest ci smutno, że jest ci przykro. Chciałbyś bardzo, żeby on zadzwonił. Zajmujesz się teraz emocjami i myśleniem tego dziecka. Chciałbyś bardzo, żeby on zadzwonił i myślisz, że jak on nie zadzwonił, to co? I zostawiasz mu pole do wypełnienia, do zagospodarowania. I tę przestrzeń możesz mu zostawić, tak? Jeśli to dziecko nie chce na ten temat rozmawiać, to nie będzie z tobą rozmawiało, ale usłyszało twoje słowa, które wyrażają twoje zainteresowanie, a nie krytykę tym, co on myśli i co jest, jaki jest jego teraz stan wewnętrzny.
1: Takie mam wyobrażenie trochę jak w tej przypowieści, że właśnie mówiąc mu, co mniej więcej myślę, nawet jak on teraz nie chce, to i tak po jakiejś chwili wracaj. Albo sam przemyślał i zrobił, albo tak po jest. Tym właśnie, co mu się tak powiedziało, co się na ten temat myśli. Ale wziął się jakby w tym wszystkim i zazwyczaj widzę, że no to wróci i okej, spróbuję to jeszcze inaczej podejść do tego tematu.
2: Tak, bo niewykluczone, że kiedy ty, nie mówiąc mu wprost, nie masz racji, przecież może być zupełnie inna przyczyna tego, że nie zadzwonił. Przecież zobacz, mógł mu się rozładować telefon, może jest nie wiem, w kościele, u lekarza, rozmawia z rodzicami, może jest poza zasięgiem, może zgubił telefon i tak dalej. 100 różnych przyczyn, dla których on nie zadzwonił, no ale on nie chce zrezygnować ze swojej myśli pierwotnie, tak? Bo on jest tak zakorzeniony w tym pomyśle, że on mnie nie lubi, dlatego nie zadzwonił, że nie jest mu tak łatwo z tego się wycofać, prawda? I w związku z tym takie dziecko, które w tym momencie wyjdzie, odejdzie, odburknie ci i okaże ci niezadowolenie, że się wcinasz i w ogóle co ty mi tu trujesz, ma swoje uzasadnienie. I twoim zadaniem jest to zrozumieć i potraktować z wyrozumiałością. Albo nawet z miłością, która będzie polegała na tym, że będziesz świadkiem, towarzyszem jego trudnych myśli, a nie sędzią, a nie rodzicem, który zaprzecza i wyręcza w myśleniu.

0: złością czy miłością.
1: Rozkładamy na czynniki pierwsze sytuacje, że dziecko ma myśli, uczucia, które są związane ze smutkiem, z żalem.
2: Przykre.
1: I żeby nie powiedzieć mu wprost, wiesz, a może są inne rozwiązania, może zgubił telefon i tak dalej. Ale rozkładamy akurat takie przykłady, że już jest, że on jest smutny i myślimy, no ale przecież mogłeś pomyśleć, że po prostu, że coś się komuś stało, że zadzwoni później, nie mógł, bym to nazwał pozytywniejsze. A teraz, gdybyśmy odwrócili to i teraz dziecku mówi, wiesz, kolega miał do mnie przyjść, ale chyba coś mu się stało, bo do mnie nie przyszedł. No to przecież nie stanąłbym, nie wiedział, wiesz, a może są inne rzeczy, może cię nie lubi. W tą stronę bym nie sugerował dziecku, tylko bym myślał, no faktycznie, może mu się coś stało. Jakby ten jego tok rozumienia bym akceptował.
2: Tak, tylko ja mam wrażenie, że wciąż to jest trudne do zrozumienia. Mnie chodzi o to, że kiedy dziecko wypowiada jakąś myśl, co do której ty masz wątpliwości, czy ono prawidłowo myśli, albo co do której masz inne pomysły, to ucząc to dziecko kontaktu ze swoim myśleniem, masz to myślenie przyjąć z całym bagażem.
1: Tak, ja się z tobą zgodzę, tylko ja nie mówię, że tak jest i żebym życzył jakiemukolwiek dziecku takiej sytuacji, ale jeżeli dziecko by przyszło do mnie i powiedział, wiesz, kolega mnie nie lubi, ja bym powiedział, no tak, no może nie lubi cię.
2: Ty byś powiedział, myślisz, że cię kolega nie lubi. Koniec.
1: I teraz, myśląc o innym przykładzie, przychodzi dziecko i mówi, myślę, że koledze coś się stało. I ja wtedy mówię, myślisz, że koledze coś się stało?
2: Tak.
1: Ale w tej sytuacji nie chcę, parafrazując, naprowadzać go być może na inne myśli.
2: Tak, nie musisz tego robić.
1: A w tym pierwszym...
2: Też nie musisz tego robić.
1: Ale nikt nie chce myśleć, że jest nielubiany. Od tak sobie.
2: Tak. Niezależnie od tego, jak bardzo ciebie boli, że twój syn cierpi z powodu tego, że myśli, że jest nielubiany, on myśli, że jest nielubiany. On tak myśli. Taka myśl jest w jego głowie. I my teraz rozmawiamy o tym, że ty masz do czynienia z dzieckiem, które taką myśl ma w sobie. Koniec.
1: Wiem, ale czy nie jest tak, że te myśli dzieci tak zachowania przyjmują po rodzicach? Ty mówiłaś też o tym, jak twoje dzieci, czy po tobie, czy po babci. I teraz, gdybyśmy my jako dorośli używali innych sformułowań, bo być może to jest powielanie właśnie też takich tekstów, no bo czemu ona to mówi akurat takie zdanie? No
2: nie
1: dlatego,
2: wiem.
1: Że je myśli? A czemu
2: Słuchaj.
1: Nie mówi innego?
2: Niezależnie od tego, dlaczego ono tak mówi, ono teraz tak powiedziało. Już wiem, gdzie jest pies pogrzebany. Mianowicie, w takiej sytuacji pierwszą osobą, jaką się zajmujesz, jesteś ty i twoje myślenie na temat tego, jak cierpi teraz twoje dziecko. Ty cierpisz, więc zajmij się sobą i zastanów się, czy twoje dziecko nie ma prawa tak pomyśleć. Ma czy nie ma?
1: Ma.
2: No, ile razy tobie zdarzało się myśleć, może on mnie nie lubi, a po jakimś czasie, może mu się coś stało, a za chwilę, nie, na pewno.
1: Tak, tylko mi chodzi w tym wszystkim,
2: teraz,
1: że często pierwsze myśli, które w takich sytuacjach opowiadamy, to są te właśnie negatywne. Czemu nie przychodzą nam myśli, no już nie mówię pozytywne, no super, nie zadzwonił do mnie, mam więcej czasu. Nawet takie, może coś mu się stało, jakaś troska, tylko takie bardziej, ja wiem, że tu rozkładamy na czynniki pierwsze, ale to tak, to może ja tak myślę.
2: Ciebie niepokoi fakt, że twoje dziecko wyciąga takie negatywne wnioski z takich sytuacji.
1: Gdyby tak było, tak, to bym tak właśnie myślał.
2: No więc to jest twoje myślenie na ten temat. Myślenie, które gdzieś w podtekście ma, tak nie powinno być. Człowiek, który tak myśli, jest nieszczęśliwy. Co znaczy, że moje dziecko jest nieszczęśliwe. Zajmuj się sobą i swoim myśleniem na ten temat. Bo wystarczy przyjąć do wiadomości, że to dziecko taką właśnie powzięło myśl. Koniec. Natomiast jak będziesz to rozkładał na czynniki pierwsze i coraz bardziej będziesz to rozwijał i coraz bardziej będziesz się tym niepokoił, to coraz większy będzie twój strach, obawa, niepewność, cierpienie i przez to ono będzie tak silne już, przez to, że je zaczynasz karmić różnymi wyobrażeniami, różnymi sytuacjami z życia i nie z życia, i z literatury, i z filmów wzięte, będą ci pokazywały coraz czarniejsze scenariusze i sam siebie wpędzasz w ten kanał. A tymczasem twoje dziecko tak po prostu pomyślało, za chwilę będzie myślało coś innego, jutro w ogóle o tym zapomni. A ty cały czas niepokoisz się, że twoje dziecko tak sobie pomyślało i że wybrało tę negatywną motywację, czy też negatywne wyjaśnienie.
1: No tak.
2: No, ale to jest kwestia twojej, po prostu nazwę to, nadopiekuńczości.
1: Może i tak, ale znowu, myśląc codziennością.
2: A się uparł.
1: Bo jest ta troska, będę mówił o sobie.
2: Tak.
1: Mówię o sytuacji hipotetycznej. Jeżeli dziecko wiele razy przychodziłoby i właśnie chodzi mi o to, że ja myśląc o powtarzalności tego, to nie jest, że każda sytuacja to jest odrębny byt i pomyśleliśmy, tak. Zapomnieliśmy. Pomyśleliśmy, posiedzieliśmy chwilę cicho, tylko jeżeli to się nas zbiera, w drugą stronę bym powiedział tak samo, jeżeli każda sytuacja by cieszyła te dziecko, to też bym zaczął myśleć, czy na pewno dobrze reaguje na różne
2: co
1: sytuacje. Mi chodzi o tym, co opowiadamy, że my tyle razy opowiadamy o sytuacjach. Ja nie mówię, że zmierzamy w stronę jakiegoś werdyktu czy jakichś schorzeń. Raczej myślę, no dobrze, tylko że jeżeli to mi się powtarzałoby...
2: To już jest schorzenie. Tak, tak. Słyszę to.
1: Więc żeby nie doszło do tego, to pytanie, czy w którymś momencie właśnie tą gałązkę inaczej nagiąć.
2: Ja cały czas chcę powiedzieć o tym, że w domu rodzinnym uczymy się kontaktowania ze swoimi myślami i pokazuje mechanizm reagowania rodziców na myśli, które tych rodziców niepokoją, ale to jest ich niepokój. Mnie o to chodzi. A przypomnę, że w związku z 9 przykazaniem jest ta nasza cała analiza. Jeżeli mówimy o 9 przykazaniu, które mówi, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa, to pożądanie jest związane z silnym uczuciem, nad którym warto mieć kontrolę. Żeby mieć kontrolę nad jakimś uczuciem, szczególnie silnym, trzeba mieć świadomość tego, co napędza to uczucie, co służy jego podsycaniu, a co nie. A to, co podsyca uczucia, to jest myślenie. I to, co ja mogę zrobić dla mojego dziecka, żeby je nauczyć radzić sobie z pożądliwością, to mogę nauczyć to dziecko kontrolowania myśli, które zmierzają do podsycenia tej pożądliwości. I to o to tutaj chodzi. Mówi katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 2515, pożądanie może oznaczać każdą gwałtowną postać pragnienia ludzkiego. Teologia chrześcijańska nadała temu pojęciu szczególne znaczenie pragnienia zmysłowego, czyli zmysły to ciało, które przeciwstawia się wskazaniom rozumu ludzkiego. Teraz tym rozumem mamy kierować, a ten rozum to moje myślenie na ten temat. Rozum włączasz, kiedy poszukujesz różnych rozwiązań na przyczynę, nie zadzwonił kolega, choć się umówił. Uczysz w ten sposób samego siebie i twoje dziecko ewentualnie używania rozumu, który ma ci powiedzieć zaraz, to nie jest jedyna przyczyna, że on mnie nie lubi. Przyczyna, dla której mój kolega nie zadzwonił do mnie, bo może być 100 różnych innych przyczyn. I ja do tego zmierzam, tłumacząc, czy też pokazując, jak przebiega ten proces. Od myślenia do uczucia, a przez to uczucie, bo ono się ujawnia, ono się wyraża w moim ciele, w moim zachowaniu i w moim myśleniu, ale to myślenie może polegać kontroli i dzięki temu, że je zmienię, zmieniam też swoje uczucia, a wręcz nastawienia, kiedy zaczynam być świadoma tego, że myślę i co myślę. I jak zaczynam odkrywać, umiem i nie boję się kontaktować ze swoimi myślami, a bardzo wiele osób na warsztatach nie umie się kontaktować ze swoimi myślami. Wiele osób ze strachem udaje się wyrazić to, co myśli. Boją się ludzie, a w twojej głowie są takie myśli. Jest ocena, jest osąd, jest oskarżenie, jest całe mnóstwo tak zwanych, nazwanych przez Rosenberga, szakali. Tych myśli, które sprawiają, że twoje nastawienie do jakiejś sytuacji jest takie, a nie inne. Ku temu zmierzałam. Czy to ci pomogło trochę się uspokoić?
1: Systematyzuję to moje myśli, ale też w głowie, w moich myślach zaczynają być różne opinie.
2: No ale właśnie, masz świadomość, że masz jakieś opinie na ten temat. Już. I znasz te opinie. I nie musisz ich właśnie wypowiadać głośno, bo te opinie mogą mieć wpływ na twoje nastawienie do tego, co ja mówię, mało tego do mnie w ogóle.
1: Ja bardziej myślę o nastawieniu właśnie szukania rozwiązań.
2: To o to chodzi właśnie, że mam świadomość swojego myślenia. Tak, te myśli często są takie, że mi się zupełnie nie podobają. O tym też mówi święty Paweł. Ale jeszcze do tego pewnie dojdziemy. Natomiast teraz chodzi mi o to, żebyśmy docenili, uznali wartość świadomości tego, co ja myślę. Naprawdę, co myślę. A nie, co powinnam myśleć, co wypada, a co nie wypada. I tak dalej. Niezależnie od tego, co wypada, co powinnam i czego ode mnie oczekują inni i nawet ja sama, moja myśl jest taka, bardzo mi się ona nie podoba, jest dla mnie niewygodna, ona mnie niepokoi, co mi przychodzi do głowy, jakieś takie rzeczy, ale przychodzą właśnie. I to jest ta prawda, która bardzo często jest bardzo trudna, a szczególnie ona jest trudna wtedy, kiedy nasi rodzice w naszym dzieciństwie mówili mi, co ty wygadujesz, co ty... Czas audycji dobiegł końca. No to sprawdźmy, czy potrafimy i czy to jest dla nas proste, żeby się kontaktować z własnymi myślami. Czy umiemy to robić? I czy akceptujemy myślenie naszego dziecka, które nie zawsze nam się podoba, ale jest w jego głowie właśnie takie myślenie. I jeszcze tylko chcemy bardzo Państwu podziękować i zachęcić do wspierania naszego radia.
1: Zachęcamy do wejścia na stronę internetową Radia Warszawa www.radiowarszawa.com.pl.
2: A tam jest zakładka
1: wsparcie.
2: Bo bez tego wsparcia jest nam bardzo trudno funkcjonować. I na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia.
0: Złością czy miłością?
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich błoniach.
3: Mając konkretne znaczenie, jest także wielkim symbolem. Za życia nie królewskie insygnia, ale siła ducha, głębia umysłu, wrażliwość serca, to dawało jej autorytet i posłuch. Po śmierci jej ofiara zaowocowała bogactwem mądrości i rozkwitem kultury zakorzenionej w Ewangelii. Za to szczególne dzieło Jadwigi dziękujemy dziś, gdy z dumą wracamy do owych 600 lat dzielących nas od założenia Wydziału Teologicznego i odnowy Uniwersytetu w Krakowie, lat, rzec można, nieprzerwanej świetności nauki polskiej.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
1: Istnieją źli ludzie, a dokładniej mówiąc ludzie, którzy są kierowani przez złego. Wydaje się, że póki żyją, mogliby się nawrócić, inaczej zobaczyć sens życia w naszym świecie, uznać zło swoich czynów i zacząć żyć zgodnie z Bożym zamysłem. Niemniej póki są pod wpływem złego, popełniają zło i je rozszerzają. Cierpliwość Boża pozostawia ich aż do końca świata, kiedy to nastąpi sąd oddzielający zło od dobra. Warto zwrócić uwagę na to, że sąd i potępienie odnoszą się do zła, a do ludzi jedynie wówczas, gdy to zło popełniają i nie chcą od niego odstąpić. Może się zdarzać, że jako człowiek wierzący, a więc starający się kroczyć ścieżką Bożą, na zło popełniane przez ludzi myślących i postępujących inaczej, będę reagował złością oraz niezrozumieniem. Będę pytał: Boże, dlaczego oni wciąż są tacy? Dlaczego nie działasz i oni się nie zmieniają? Dlaczego wciąż jest tyle cierpienia? Dla Pana Boga istotny jest koniec i żniwo, jakie się wówczas dokona. Ono będzie rozstrzygało o życiu lub śmierci na wieki. Wobec tego cierpienia obecnego czasu są znikome. Całe orędzie Pana Jezusa jest wezwaniem do przytomności w obliczu końca, wezwaniem do nawrócenia, abyśmy żyli, a nie popadli w wieczną śmierć.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Granie ciekawe niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziębiński i ksiądz Mirosław Gawryś.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, artysta, którego głos Państwo usłyszeli przed chwilą. Nazywa się Tate Batz, jest jednym z najmłodszych działających na niwie muzyki chrześcijańskiej w Stanach Zjednoczonych. Ma lat... w 2011 roku się urodził, w każdym razie. Więc to jest to ciągle nastolatek. Ale już nieco wypłynął. A ja witam Państwa serdecznie, ksiądz Justyn Ziembiński. Pozdrawiam od księdza Mirosława. Może się za tydzień objawi, a za dwa to mam nadzieję, że już na pewno, bo mu się urlop w końcu zakończy. A naszą audycję dopiero rozpoczynamy. Tate Batz zaśpiewał piosenkę wydaną na epce o tytule Something to Believe In, a utwór nosi tytuł When I Pray i, o ile pamiętam, to rozpoczyna właśnie tę płytę. Tate Batz został zauważony już dosyć mocno, między innymi do wspólnego nagrania utworu Somebody Prayed. Zaprosił go sam Forrest Frank. A teraz artysta o wiele jednak starszy, mający ze sobą różne doświadczenia życiowe, między innymi służył w amerykańskim oczywiście wojsku, brał udział w misji w Iraku. Doświadczenia tego okresu, piszą o nim, mocno wpłynęły na jego wiarę i twórczość. Poza tym jest, co w świecie muzyki chrześcijańskiej w Stanach jednak pewna rzadkość, szczególnie wśród uznanych artystów, jest katolikiem. Justin Gambino, tak się nazywa, już prezentowałem go, ale dość dawno chyba temu. Wydał niedawno płytę Garden of the Lord, też krótka epka i myślę, że utwór tytułowy o poszukiwaniu bliskości Boga, o tym pragnieniu znalezienia się w jego ogrodzie, Państwu się spodoba. Justin Gambino.

kolejny artysta, którego chciałem zaprezentować. Czekałem na to od pewnego czasu, bo słuchałem wcześniej singli wydawanych, ale czekałem, aż ukaże się pełna płyta. Artysta, który łączy muzykę pop, R&B, nawet podobne elementy K-popu. Jako producent współpracował z największymi, John Bellion, Chris Brown, jego utwór zaśpiewała Rihanna nawet, czy The Jonas Brothers, ale postanowił sam rozpocząć karierę i to właśnie w taki sposób, dzieląc się swoją wiarą na płycie zatytułowanej Bóg jest osobą, God is a person. Nazywa się Drayton Cornett, a podpisuje się odwrotnością swojego nazwiska ten rok. No i to tyle o nim, a muzyka teraz niech mówi za siebie. Oto jego utwór Walk on the Water.

Podobała mi się ta płyta z elementami też hip-hopu, nawet ten rocka. Podobało mi się to, jak podchodzi do materiału. Taki lekki soulowy klimat utworów, w których dzieli się swoją wiarą, naprawdę dobrze przemawia. Jeszcze jeden jego utwór, w którym zaśpiewają razem z nim gwiazdy dosyć uznane w świecie muzyki chrześcijańskiej, Tori Kelly i John Keith. Utwór zatytułowany Morning to Dancing, ze smutku w radość do tańca.

Oczywiście taneczny utwór. Jak państwo sądzą, da się przy tym trochę pobujać. No i przy innych utworach, które filmuje ten rok również. I przy tym za chwilę, chociaż może w inny sposób też, Elevation Rhythm, Kościół Wzniesienia, Elevation Church, ma swój bardzo znany zespół uwielbieniowy, który wydał wiele płyt. I od pewnego czasu też taki drugi poboczny, który preferuje muzykę bardzo rytmiczną, właśnie taką, przy której nogi się trochę ruszają. Elevation Rhythm, tak się nazywa ta odnoga muzycznej posługi tego kościoła. Wydali niedawno płytę Lost, spokojniejsze i szybsze utwory można na niej znaleźć. Wybrałem taki bardziej właśnie, no, rytmiczny, można powiedzieć. Lizzy Morgan zaproszona do współudziału, artystka debiutująca trochę od pewnego czasu na scenie muzyki chrześcijańskiej, obdarzona mocnym dosyć głosem, śpiewa: "Dziękuję Bogu, że jestem wolna. Thank God I'm free."

artysta, który za chwilę zaśpiewa, już był przeze mnie prezentowany, to ciągle mało znany głos, ale moim zdaniem godny uwagi, Kylo Mekum, tak się nazywa, związany z kościołem o nazwie Siedem Wzgórz, Seven Hills, Siedem Gór, o, może tak. Ciekawy głos, moim zdaniem, i takie no, ciekawe podejście do stylu muzycznego. Gdzieś tam w środku się mieści tego wszystkiego, ale robi to naprawdę udanie. Poznaj mnie, Boże, zbadaj, oczyść moje serce. Zaśpiewa za chwilę Kylo Mekum w utworze Know Me God, wydanym niedawno na singlu.

dawno już, przynajmniej według moich standardów, nie było w naszej audycji chyba zespołu Krajstafari, który jest dosyć aktywny, jeśli chodzi o nowe wydawnictwa, chociaż czasami mam wątpliwość, badam sprawę i okazuje się, że sięgają do swoich dawnych nagrań, albo wydają składanki, albo nagrywają na nowo. Nie wiem, jak jest w tym przypadku, bo tego nie zbadałem dokładnie. Czy płyta Voids in the Wilderness Volumen 1 z takich właśnie starszych utworów się składa, czy nowych, ale jako całość naprawdę godna uwagi. Jeśli ktoś lubi reggae, takie bardzo klasyczne, stylowe, no to zespół Krajstafari śpiewający o bożych sprawach powinien mu się podobać. List of These, utwór ostatni z tych, taki tytuł, czyli odwołanie do słów Pana Jezusa. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Z zespołem Krajstafari działa tutaj zespół Jonathan Band, o którym nic niestety nie wiem. Ale może wypłynie kiedyś bardziej. Krajstafari, List of These.

Teraz będzie modlitwa do Ducha Świętego, Duchu Żyjącego Boga, ale to nie jest ten utwór, który części naszych słuchaczy jest być może znany. Śpiewali go przy różnych okazjach modlitw, nabożeństw i tak dalej. Duchu Żyjącego Boga dziś na mnie stąp. To inna piosenka, nowa, autorstwa Josha Baldwina, który tutaj w ten sposób także do Boga się modli. Spirit of the Living God.

Jeszcze jeden utwór nam pozostał, najdłuższy z tych wszystkich, które dzisiaj prezentuję. Common Hymnal to niszowa, wirtualna również platforma muzyczna i społeczność artystyczna, która zrzesza chrześcijańskich twórców mniej znanych. Sięga po głosy, które gdzieś tam na poboczach muzyki chrześcijańskiej, która jest jednak w Stanach pewnym przemysłem, działają. I takim artystom, którzy nie pasują do komercyjnego wielkiego przemysłu, chce dać głos. Common Hymnal już prezentowany.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
3: Świętej Pani Babelskiej, to właśnie głębiej umysłu i serca zawdzięczasz, królewska stolico, przestałaś się znaczącym w Europie ośrodkiem myśli, kolebką kultury polskiej i pomostem pomiędzy chrześcijańskim Zachodem i Wschodem, wnosząc niezbywalny wkład w kształt europejskiego ducha. Na Uniwersytecie Jagiellońskim kształcili się i wykładali ci, którzy na cały świat rozsławili imię Polski i tego miasta, ze znawstwem łączając się w najważniejsze debaty swojej epoki.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg
0: Dio
1: nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży.
0: Siamo tutti.
1: Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział drugi. Podstawy i zasady nauki społecznej Kościoła. Punkty 46 i 47. Nauka społeczna Kościoła jest rzeczywistością żywą, pozostającą w dialogu z historią, kulturami i naukami, a zarazem strzegącą rdzenia prawdy, która nie przemija. Dlatego może być uznana za formę mądrości, zdolną także dzisiaj ukierunkowywać życie osobiste i społeczne wierzących. W niniejszym drugim rozdziale pragnę zatrzymać się nad niektórymi podstawami i zasadami nauki społecznej, które pomagają odczytywać rzeczy nowe naszych czasów w świetle podstawowej godności osoby ludzkiej. Uważam, że dzisiaj, jeśli chcemy otoczyć troską osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji, musimy na nowo podjąć refleksję nad dobrem wspólnym, powszechnym przeznaczeniem dóbr, pomocniczością, solidarnością i sprawiedliwością społeczną. Jestem przekonany, że harmonijna relacja między tymi zasadami wymaga, aby były one rozpatrywane łącznie tak, by mogło się jasno uwidocznić, jak wzajemnie się dopełniają i objaśniają. Proponując te refleksje, pragnę przede wszystkim pomóc wiernym świeckim oraz wszystkim kobietom i mężczyznom dobrej woli odkryć na nowo ich zadanie polegające na tym, by wnosić w codzienność, w relacje rodzinne, pracę i w uczestnictwo społeczne zasady, które zamierzam przypomnieć, pozwalając, by ożywiało ich pragnienie wcielania miłości Boga w konkretne wątki historii. Równocześnie chciałbym zachęcić akademie i uniwersytety, by nadały tym zasadom nowy impuls, podejmując nad nimi namysł w sposób wierny dzisiejszym realiom i skuteczny wobec wyzwań rewolucji cyfrowej. W ten sposób refleksja teologiczna i filozoficzna będzie mogła pogłębiać i wspierać drogę duszpasterską Kościoła, przyczyniając się do wypełniania przez magisterium jego zadania oświecania sumień wierzących i ukierunkowywania ich zaangażowania na rzecz bardziej sprawiedliwego i bardziej braterskiego kształtu życia naszych społeczeństw.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 18 lipca 2026 roku. Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach.
3: Pan Jezus dzisiaj mówi w modlitwie dziękczynnej kierowanej do Ojca, że dziękuję Ci Ojcze za to, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Panie Jezu, o co Ci tutaj chodzi? Dlaczego z taką nieufnością zwracasz się do mądrych i roztropnych? Ale odpowiedź przychodzi niebawem i nie jest trudna. Są dwie kategorie mądrych i roztropnych. Ta kategoria, o których mówi Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii, dotyczy tych ludzi, którzy uważają się za mądrych i roztropnych wedle zamysłów tego świata. Rzeczywiście umieją się tutaj odnaleźć w tym świecie, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że świat ma ograniczone pole działania i ograniczoną historię. Dlatego mówimy o mądrych i roztropnych, ale wedle zamysłu Bożego. My tacy chcemy być, mądrzy i roztropni, którzy patrzą na wszystko, co dotyczy ich życia, dotyczy ich relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem, tak jakbyśmy patrzyli oczyma samego Boga.
1: Dobre słowo pasterzy.